0: Znów poderwane myśliwce i alert RCB dla mieszkańców dwóch województw. To po kolejnym ataku Rosji na Ukrainę. Rozmawiano o wzmocnieniu bezpieczeństwa naszych granic. Premier zwołał pilne spotkanie. Akcja Łoś w centrum Warszawy. Ogromne zwierzę biegało po peronach dworca centralnego. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koniec rosyjskiego ataku na Ukrainę. Polska odwołuje alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej wysłano je do mieszkańców, informując także, że sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Ostrzeżenie już odwołano, jednak RCB w komunikatach nadal apeluje, by śledzić informacje na bieżąco. Eskalacja stała się faktem, mówi premier. Donald Tusk zwołał pilne spotkanie władz i służb. To kolejne już posiedzenie w związku z działaniami Rosji w pobliżu granicy z Polską. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
1: Działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. To informacje przekazane przez premiera. Wiadomo, że w spotkaniu brali udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy polskiej armii. Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost: to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
0: W miejscu wyłowienia drona na plaży w Rusinowie koło Jarosławca nadal pracują służby. Najprawdopodobniej to nowy model drona typu Gerbera, o czym w mediach społecznościowych pisał szef MON-u. Znany raper w rękach służb, CBŚP zatrzymało Michała O., rapera o pseudonimie OG Olgierd. Będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej.
2: Zatrzymanie ma związek z posiadaniem i udziałem w obrocie narkotykami. W tym momencie trwają czynności z udziałem zatrzymanego Michała O., wobec czego wszystkich informacji szczegółowych, w tym o zastosowanych środkach zapobiegawczych, będziemy udzielali po zakończeniu czynności.
0: Do zatrzymania doszło poprzedniej nocy w Szczecinie, a to nie pierwsze zatrzymanie tego muzyka. W styczniu 2023 wpadł w ręce funkcjonariuszy CBŚP działających pod nadzorem Zachodniopomorskiej Prokuratury Krajowej. Wtedy też chodziło o narkotyki. Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie, poznaliśmy wyniki trzeciej edycji WOBASZ. To ogólnopolskie badanie, które ocenia stan zdrowia Polaków i występowania najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz chorób metabolicznych.
3: Najbardziej pozytywna zmiana dotyczy użytkowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W ciągu 20 lat odsetek palaczy zmniejszył się niemal o połowę.
4: 20 lat temu paliło 31%, obecnie 17%.
3: Mówi Aleksander Prejbisz, główny badacz WOBASZ 3. Badanie pokazuje także, że Polacy rzadziej chorują na nadciśnienie, ale wciąż dużym problemem pozostają otyłość brzuszna, wysoki cholesterol i zaburzenia gospodarki cukrowej, a szczególnie u osób przed 50 rokiem życia.
4: Otyłość brzuszna w Polsce to prawie 11 milionów osób.
3: Badanie pokazało także, że niemal 900 tysięcy Polaków żyje z nierozpoznaną cukrzycą. Eksperci podkreślają więc, że kluczowe są dziś wcześniejsze wykrywanie chorób i skuteczniejsza profilaktyka.
0: Raport przejrzał Krzysztof Płowecki.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Niecodzienny gość w samym centrum Warszawy. Łoś pojawił się na torach dworca centralnego. Zwierzę prawdopodobnie dotarło tam aż z Puszczy Kampinoskiej.
6: Te dzikie zwierzęta potrafią w bardzo dobry sposób się kamuflować, dopóki ktokolwiek je zobaczy. Ten akurat konkretny osobnik szedł prawdopodobnie z terenu Puszczy Kampinoskiej, z terenu Ochoty, wzdłuż torowiska, aż doszedł do dworca centralnego.
0: Mówi Karol Podgórski z Lasów Miejskich Warszawa. Na miejscu pojawiły się odpowiednie służby.
6: Po kilkunastu minutach łoś został uśpiony środkiem usypiającym. Rozpoczęła się akcja załadunku tego zwierzęcia na samochód i wywieźliśmy go do Lasu Kampinoskiego.
0: Nadal nie wiadomo, jak łoś dotarł aż do dworca centralnego, pozostając

0: niezauważonym. O jego obecności służby zostały poinformowane, gdy ten był już w rejonie dworca.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: O żadnym uśpieniu nie ma już mowy. Budzimy się 4 minuty po godzinie 6.
3: No bo może ktoś na ten dworzec się śpieszy. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
2: Tomek Walaszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
3: Zapraszamy do 9:00.

0: Kaczer Club na antenie Radia Plus, 12 minut po godzinie 6 mamy.
1: Kama, nie ma, ale mamy Kamila. Albin, Dolores, Jeremi, Jeremiasz, Kamil, Katarzyna, Maria, Roland, Teodor i Waleria nam chodzą dzisiaj imieniny.
0: A świętują urodziny m.in. polska aktorka Jolanta Wołejko.
1: Amerykański aktor, reżyser i producent Tommy Lee Jones.
0: Reżyser, scenarzysta, producent filmowy Oliver Stone.
1: Poeta, prozaik, eseista Tomasz Jastron.
0: Brytyjski, polsko-brytyjski reżyser i scenarzysta filmowy Paweł Pawlikowski.
1: A także brytyjski aktor Tom Hardy. Bardzo ciekawa dzisiaj lista tych, którzy obchodzą urodziny. Wszystkiego najlepszego.
0: Czas na Ewangelię na antenie Radia Plus we wtorek. Przypominamy 15 września.
2: Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
3: Bardzo lubię ten fragment z Ewangelii świętego Jana, który dzisiaj słyszymy w kościołach, ponieważ ten fragment Ewangelii pokazuje nam dwa niesamowicie ważne elementy naszej wiary. Z jednej strony na Golgocie rodzą się sakramenty, które są symbolizowane przez krew i wodę Jezusa, a z drugiej strony rodzi się Kościół, który jest ukryty w figurze Maryi. Kościół rodzi się na Golgocie. Maryja jest jego figurą. Ta cierpiąca, zasłuchana, wpatrzona w swojego syna kobieta jest wzorem Kościoła. Mimo naszego cierpienia, mimo bólu, mimo grzechu ludzi Kościoła, zapatrzmy się dzisiaj w Jezusa i pozwólmy Mu rodzić się w nas poprzez sakramenty. Pozwólmy rodzić się Jezusowi w Jego Kościele.
4: Reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
11: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
12: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może was zabraknąć.
4: Reklama.

0: Poranny program Radia Plus, rano wstaje 25,5 minuty po godzinie 6, wtorek, 15 dzień września. Może ten Łoś, co był na tym centralnym, chciał jechać na grzyby?
1: Być może chciał, tak.
0: Bo patrzę na taką mapkę, jest nawet taka strona, grzyby.pl. Jest mapka, ale ja nic z tego nie rozumiem, bo takie rozmazane plamy są różne, takie,
1: no, bo
0: tu zielono, tu
1: ale niebiesko, ja wiem dlaczego, ja wiem, pewnie musisz zostać jakimś członkiem albo wykupić dostęp, to nie jest tak, że za darmo wszystko. Jako grzyby.pl?
0: Tak, napisz o grzybobraniu, dodaj kolor na mapie, czyli jak coś znajdę, to kliknę. No i co, jeszcze jest tutaj dużo pytań, czy to olszówka, czy suszarka do grzybów, jaką kupić, żeby było dobrze. Pytanie odnośnie żółciaka siarkowego, to taki śmieszny grzyb, który był pod ochroną, jak dobrze pamiętam, ale już można zbierać. Bardzo zresztą smaczny.
1: Ale czy wiesz, że te plamy to jest występowanie grzybów na osobogodzinę? No, bo jak osoba wchodzi do lasu, to na godzinę albo i na więcej.
0: No dobrze, jesień idzie, więc cieszymy się, babie lato nawet, więc spacer po lesie to będzie prawdziwa przyjemność, a my przypominamy, że u nas akcja Grzybobranie trwa, wczoraj się rozpoczęła i rozkręcamy się na dobre. Mapek malować nie będziemy, ale szukamy przepisu na cudowną potrawę z grzybami w roli głównej.
1: Szczegóły na naszej stronie radioplus.pl, airfryer do wygrania, więc polecamy i zapraszamy.
0: Fire! Dobra.
1: Gdzie? W lesie? Jaki fire?
0: Fleetwood Mac już teraz Little
1: trochę popadało ostatnio.
0: Chciałem dorzucić do pieca, że tak powiem, żeby energia była na początek dzisiejszego dnia.

0: Jakie, że co, że małe kłamstewka mam powiedzieć o poranku?
1: No nie, nie, może lepiej nie.
0: Ja powiem. Jakżeż dzisiaj jestem wyspany, pełen werwy, aż by się chciało tu przychodzić.
1: A ja akurat się dzisiaj wyspałam, bo wczoraj to bardzo nie. Także dzisiaj już jest dobrze.
0: A to są kłamstewka, czy prawda?
1: Nie, prawda jest
0: a,
1: teraz.
0: A widzisz, no to, to dobrze. Za minutę w pół
1: wiesz,
0: do...
1: Wiesz, że ja w opozycji staram się. Do...
0: My tutaj w koalicji jesteśmy od wielu, wielu lat, więc no... nie komplikuj.
1: Ale delikatne przeciąganie strun nikomu nie zaszkodzi.
0: To prawda. Za minutę będzie w pół do siódmej, za chwilę wiadomości w Radiu Plus i prognoza pogody.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Litwa, natowskie myśliwce zastrzeliły obcego drona nad tamtejszym terytorium. Bezzałogowiec wtargnął w litewską przestrzeń powietrzną na wschód od Kowna, poinformowało Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Początkowo ogłoszono alert o możliwym zagrożeniu powietrznym w rejonie Wilna, Trok i właśnie Kowna. Bezzałogowiec został zestrzelony nad obszarami wiejskimi. Sprawa jest wyjaśniana. Andrzej Poczobut jeszcze dziś wróci do Polski. Jego wizyta na Białorusi przebiega spokojnie, przekazał Związek Polaków na Białorusi. Przypomnijmy, dziennikarz i działacz polonijny zaraz po zwolnieniu go z tamtejszego więzienia zapowiadał, że we wrześniu opuści Polskę. Na Białorusi przebywa od ubiegłego wtorku. Po powrocie do naszego kraju Poczobut wylatuje do USA i Kanady, gdzie spotka się z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi. Synoptycy ostrzegają o poranku przed gęstą mgłą. Ta występuje od Dolnego Śląska przez centrum kraju po Podlasie. Mgły także na Pomorzu Zachodnim i Mazurach. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
2: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. To dziś najpiękniejszy dach w Polsce. Tak o nowym poszyciu teatru imienia Juliusza Słowackiego mówi jego dyrektor Krzysztof Głuchowski. Wizytówka Krakowa zyskała imponujące zadaszenie, które zostało odtworzone na podstawie oryginalnych projektów pierwszego architekta budynku.
3: Cały ten dach w zasadzie jest nie tylko przywróceniem tego, co było na samym początku, ale też przywróceniem planów i zamierzeń samego architekta, czyli Jana Zawiejskiego. Dodaliśmy wszystkie ozdoby, jakie były. To było duże śledztwo na podstawie niezliczonej ilości fotografii, więc teraz te wszystkie elementy pozbierane do kupy zostały na nowo zaprojektowane, na nowo wykonane przez niesamowitych dekarzy, ale też przez kowali.
2: W teatrze ma także powstać kawiarnia, również wzorowana na tej stworzonej przez Jana Zawiejskiego. W kolejnych etapach modernizacji mają powstać również biblioteka, aranżacja nowego ogrodu i renowacja sceny. 54 miliony złotych w rękach krakowian. Trwa głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego. By głos został uznany za ważny, należy wskazać co najmniej jeden projekt dzielnicowy, jeden ogólnomiejski. To zmiana od tego roku. Głosować można poprzez stronę, aplikację Kraków, ale też w stacjonarnych punktach do 28 września. 14 stopni wskazują o poranku termometry w Krakowie, za oknami przewaga chmur, w ciągu dnia przejaśnienia i cieplej. Według synoptyków maksymalnie do 21 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, momentami umiarkowany, z kierunków zachodnich. Na barometrach 1023 hektopaskale. Warunki biometeo są dziś obojętne.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Za 26 minut, 7, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witamy. Do 9 zapraszamy, nieustająco się uśmiechamy. Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: A o czym myśli Tomek od samego rana? Czy do śmiechu, czy do płaczu?
4: Jak zwykle i to, i to. No, będziemy za chwilę bawić się skrótami. No i jak to w tym kąciku, w moich myślach też na skróty trochę pójdę.
5: To kącik za chwilę, teraz Europe Final Countdown.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Zanim politycy PO-PiS-u, czyli PO i PiS-u się nie popisali i nie dogadali, udała się podobna koalicja. Przez kilka lat razem rządziły AWS i UW. Skrótów nie rozwijamy, bo dawno ich już nie ma. Dzisiaj AWS najbardziej znana jest jako Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, a cuda dzieją się tam niczym w Akademii Pana Kleksa. I nie chodzi o to, że odwołany rektor nazywa się Cudak. Drugi powołany to Sopiński, ale obaj walczą o gabinet. Pan Sopiński nie miał klucza, zadzwonił po policję, drukarkę mu nieśli z innego pokoju, opozycja w porozumieniu ze Ślusarzem blokuje gabinet, policja blokuje opozycję, poseł Matecki skacze przez płot, bo nie o taką uczelnię walczył, a wydawać by się mogło, że to szkoła wyższa. Jak powiedziała Woźna w filmie Kogel Mogel, jakie one mają być te studenty, jak mają takich nauczycieli? Nie wiadomo, jaki będzie los AWS-u, byle na UW się nie rzucili, bo to już uczelnia najwyższa.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: 18.47.12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24.30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: hej.
1: Gdybyśmy wszyscy mieli źle w głowach, to nie doszłoby do tego, co doszło, co się wydarzyło, różne chwalebne, a nie tylko rzeczy z naszej historii.
2: Posłuchajmy, Artur Maczalski naświetli nam dzisiejszą datę, 15 września.
3: Radio Plus. Wieki wieków.
4: 15 września 1454 roku w Cerekwicy król Kazimierz IV Jagiellończyk nadał wielkopolskiej szlachcie przywilej, potwierdzający m.in., że bez zgody sejmików król nie będzie nakładał nowych podatków ani zwoływał pospolitego ruszenia. Tego dnia w roku 1986 zwolniono z zakładów karnych wszystkich więźniów politycznych. Każdy, kto świadomie odwiedza Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie, nie może przeoczyć Piety, arcydzieła Michała Anioła, dziś chronionego pancerną szybą. Już wcześniej w ikonografii chrześcijańskiej pojawiał się motyw matki trzymającej w objęciach martwego syna. Dzisiejsze święto Matki Bożej Bolesnej pojawiło się w Europie po wielkich średniowiecznych epidemiach dżumy, a powszechnie wprowadził je papież w roku 1727. Daty dawniej bywały inne, bo obchodzono je najpierw w piątek przed Niedzielą Palmową i dopiero od 100 lat przypada właśnie 15 września, dzień po uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego.

0: ponieważ w tym departamencie ja się zajmuję wyszukiwaniem obrazków na Facebooka, więc informuję ciebie, Kasiu, i tak, wszystkich pozostałych, że dzisiaj świt na Madagaskarze, imponujące, jakie piękne zdjęcie jest tutaj, tylko się zastanawiam, gdzie są pingwiny.
1: Jak to pingwiny?
0: No z Madagaskaru.
1: No przecież tam są te takie lemury.
0: A, no ale ich też nie ma na tym obrazku.
1: A to jakieś baobaby? Baobaby?
0: Być może, sprawdzę. No, trudne pytanie mi zadajesz. Ja się na drzewach znam tak jak na ptakach. Rozmawialiśmy o tym wczoraj.
1: A czyli się nie znasz zupełnie.
0: No, brzozę rozpoznam, no bez przesady.
1: Brawo! No. W końcu kora dosyć taka łatwa do odróżnienia. No dobrze, Madagaskar i świt. Rzeczywiście tak mglisto trochę jak u nas.
0: Ale słońce przyświeca i jest pięknie. Baobab, zobaczmy.
1: No jednak mówiłem, no.
0: Tak, przecież. Wygląda na to.
1: Wygląda na to, że mamy... Nie, że skończyło się lato.
0: Jeszcze nie, tydzień lata mamy przed sobą.
1: Dobrze, wtorek, 15 dzień września, czas na wiadomości na antenie Radia Plus.
2: Reklama.
3: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
4: Śniadanie u babci,
5: o nie, nie.
4: Obiady u babci,
5: marzy nie.
4: Kolację u babci,
5: do praca.
4: Gdy babcia Malina
5: zaprasza.
6: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
5: Babcia Malina zaprasza.
2: Reklama.
5: Babcia Malina zaprasza.
2: Reklama.

0: Wołany atakiem Rosji na Ukrainę. Zastąpi Radosława Piesiewicza, jest nowy prezes PKOL-u. Związkiem pokieruje Marian Kmita. Może pomóc w sytuacji zagrożenia. W Koszalinie stanęła budka życia. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polskie myśliwce wróciły do bazy, w nocy wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak na Ukrainę. Nad ranem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RCB. Ostatnie godziny to seria incydentów w naszym regionie, o czym więcej już teraz Michał Rawa.
1: Polskie myśliwce prewencyjnie zostały wysłane do akcji z powodu ataku rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę. Syreny zawoły m.in. na Wołyniu, ale także w Kijowie. Tam na razie wiadomo o rannej jednej osobie. W tej chwili nie ma już jednak zagrożenia dla zachodniej Ukrainy, dlatego też alert RCB we wschodniej Polsce został odwołany. W nocy doszło do jeszcze jednego poważnego incydentu. Jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy i został zestrzelony nad terenami wiejskimi przez myśliwce NATO. Bezzałogowiec nadleciał znad Białorusi. Nie ma jak dotąd informacji, by w tym zdarzeniu ktokolwiek ucierpiał.
0: Przypomnijmy, wczoraj dron, prawdopodobnie rosyjski, został znaleziony na Bałtyku koło Jarosławca. Nowe rozdanie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Zastąpił Radosława Piesiewicza, aresztowanego w śledztwie związanym z aferą Zonda Krypto. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
2: 43 głosy za, 9 przeciw i 1 wstrzymany. Tak zdecydowali członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita ma na celu uporządkować sytuację w komitecie, bo oprócz kłopotów wizerunkowych, problemy są również w kwestii finansów.
3: Uzgodniliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy, ale będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
2: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Działacze komitetu liczą, że wraz z nowym kierownictwem wrócą sponsorzy.
4: Ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończy. I że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
2: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL-u. Marian Kmita zapowiedział też przygotowanie całkiem nowego statutu organizacji.
0: A były prezes Radosław Piesiewicz prawnie pozostaje członkiem zarządu. Przestawienie górnictwa z trybu wiecznej akcji ratunkowej na zarządzaną likwidację bez polityki w tle. Wiceminister energii Marian Zmarzły chce, aby za całą transformację węgla odpowiadało jedno centrum decyzyjne. Kopalnie mają wydobywać dokładnie tyle węgla, ile potrzebują nasze elektrownie i ciepłownie. Państwo z kolei kontroluje handel. Zamiast pośredników zarabiających na sprzedaży i transporcie, przejmuje kontrolę nad handlową stroną węgla. Bardzo dobry pomysł, ocenia Rafał Jedwabny, szef sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej.
5: Przypomnę, że zawsze jak zaczyna tego węgla brakować, to tak naprawdę ceny nie są dźwigane na kopalniach, tylko dźwigają to ludzie, którzy na tym świetnie zarabiają. Przy pierwszym kryzysie energetycznym mieliśmy tak, że węgiel, tona węgla z kopalni wychodziła za 550-600 zł, a na rynku ktoś, kto go stąd brał za 550-600 zł, sprzedawał go za 2-2,5 tysiąca.
0: Plan ministra zakłada też, aby najpierw wybudować nową elektrownię, na przykład atomową, a potem zamykać starą na węgiel. Jechała hulajnogą na zakupy, gdy dopadła ją Straż Graniczna w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Wpadła poszukiwana przez 11 prokuratur 39-latka.
6: Trzy z nich ścigają ją celem przedstawienia zarzutów dotyczących oszustwa, natomiast pozostałe wymiary sprawiedliwości wydały postanowienia o poszukiwaniu jej, by ustalić miejsce pobytu. Kobieta przyjechała z Zabrza i zamieszkała w jednej z miejscowości w powiecie kętrzyńskim.
0: Mówiła Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. Zatrzymaną zajęli się policjanci z Kętrzyna.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Przerobiona z legendarnej angielskiej budki telefonicznej ma zachęcać mieszkańców do poznawania zasad pierwszej pomocy. W Koszalinie stanęła tak zwana budka życia. To część większego projektu, w ramach którego w mieście pojawiło się już ponad 40 defibrylatorów. Instrukcji udziela sam Robert Makłowicz.
8: Witam Cię w koszalińskiej budce życia. Znajdziesz tu defibrylator AED.
9: Marek Szyperski i jeden z twórców projektu. Każdy może podczas nagłego zatrzymania krążenia, jeżeli osoba leży, nie reaguje. Defibrylator jest takie mądre urządzenie, które samo informuje nas krok po kroku, jak trzeba postępować. Nie ma co się obawiać. To jest 100% bezpieczne dla osoby udzielającej pomocy.
0: Budka życia działa w samym centrum miasta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
10: Pogoda. Za oknami w Krakowie bez zmian, przewaga chmury 14 stopni na plusie. W ciągu dnia przejaśnienia i cieplej. Według prognoz maksymalnie do 21 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, momentami umiarkowany, zachodni. Na barometrach 1023 hektopaskale. Warunki biometeo są dziś obojętne.

0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Przepraszam, ale mam przed oczami kobietę, która jedzie na hulajnodze i ściga ją 11 prokurator. Też na hulajnogach pewnie. Dzień dobry, przepraszam.
2: Dzień dobry, Kasia Kozimo.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Otwórz już oczy, może lepiej. No dobra, klasycznie woda teraz, nawet za chwilę na naszej antenie Kim Wild You Came, a my z wami do dziewiątej polecamy się.

0: No i kończy się, powoli kończy się remont pałacu Buckingham. No i przy tym, przy okazji tego remontu znaleziono mnóstwo rzeczy. Na przykład para zniszczonych buciorów, wycinek z gazety sprzed prawie...
1: Ale po co komu stare buciory?
0: Nie wiem, losie niepotrzebne były, więc ktoś tam zostawił chyba gdzieś w piwnicach, czy gdzie to tam. Wycinek gazety sprzed prawie 140 lat.
1: Kupon, o, to ciekawy
0: kupon artefakt. Na zakłady sportowe. Ciekawe, czy ktoś wygrał, a później szukał tego kuponu. A pewnie nie, skoro został w pałacu.
1: Ale to królowa była właścicielką, czy kto inny tego?
0: Właśnie bardziej obsługa, bardziej pracownicy, którzy tam wiele lat temu, dziesiątki lat temu, bo to nie są współczesne rzeczy, pracowali. Ja mam taki pomysł, żeby zrobić teraz wystawę i pokazać nie od strony królewskiej to wszystko, tylko od strony tych, którzy pracowali, pomagali służby tak zwanej.
1: Dokładnie tak.
0: Wiesz, że nawet kufel piwa znaleziono? No. Znaczy kufel, no nie piwa. Kufel po prostu.
1: Kufel, ale
0: no.
1: Do piwa. O.
0: No, do piwa, tak, tak. Mnóstwo rzeczy, na przykład pudełko zawierające kartki świąteczne, to wszystko jest do podziwiania, jeżeli ktoś chce stare artefakty zobaczyć, ale ciekawe, czy będzie specjalna wystawa po tym remoncie.
1: Czy gdzieś w okolicach pałacu Buckingham, czy gdzieś trzeba będzie indziej szukać tych wszystkich wspaniałości w jakimś składziku, magazynku, muzeum małym? No. No dobrze, warto podróżować, warto oglądać, sprawdzać, podziwiać.
0: Nawet z 1977 roku jest maszynopis, który opisuje plany królowej Elżbiety w trakcie przyjęcia dyplomatycznego. Powiedziano, że monarchini będzie poruszać się po sali zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
1: Jakie to wszystko musi być zaplanowane, wiesz, naprawdę. No dobrze, poruszajmy się zgodnie ze wskazówkami zegara do przodu, do przodu,
0: tak
1: do
0: jest,
1: przodu.
0: Tak jest, tak. My się na siódmej na dłużej chwilę teraz zatrzymaliśmy.
1: Marek Grechuta za chwilę. Dni, których nie znamy w Radiu Plus.
2: Reklama.
3: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gratka.pl i czterech konkurencyjnych serwisach.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
12: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Reklama.

0: Dobrze jest, dobrze się spisali. Nasi uczniowie się spisali, bo taki jest PISA 2025, to jest taki sprawdzian jest.
1: Pisał i napisał.
0: Pisał i napisał. Okazuje się, że jesteśmy powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o nauki przyrodnicze.
1: Brawo.
0: Matematykę, czytanie ze zrozumieniem i rozwiązywanie problemów w świecie cyfrowym.
1: Cudownie, ale ja się ostatnio dowiedziałem, przeczytałem statystyki, że 38% Polaków ma problem z prostym zrozumieniem tekstu, na przykład urzędowego.
0: Bo urzędowe nie są proste, od tego zacznijmy. No, tam jest napisane, że nikt nic nie wie. Zamiast jak cioci na imieninach wytłumaczyć, to tam piszą takie zawiłe rzeczy, że naprawdę trzy razy trzeba się zastanowić, o co autorowi chodziło.
1: U mnie kiedyś wykonano dystrybucję zawiadomień skrzynek pocztowych.
0: Czy wykonałeś wyjęcie ze skrzynki?
1: Wykonałem wyjęcie.
0: Z rozumieniem?
1: Nie, już mi się nie chciało, bo bałem się, co będzie dalej. No dobrze, brawo dla naszych uczniów, brawo za te wyniki, oby
0: cieszymy
1: tak dalej.
0: Bardzo,
1: nie tylko powyżej średniej, chcemy być w czołówce.
0: Tak, możemy spać spokojnie. Nasza młodzież idzie w dobrym kierunku. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Sprawdzimy prognozę pogody. To już 27 minut
1: jak
0: po godzinie 7.
1: Jak mówisz, że nauki przyrodnicze, tylko ja ten głąb drzew nie ogarniam i tych
0: ale
1: ptaków.
0: Ale już idziesz w dobrym kierunku. Brzoza jest.
1: I na beba oba.
0: Też byś znalazł. No? Na pewno, bo on taki, wiesz, rozumiesz, jest wyjątkowy. Powoli dojdziemy do jakichś 10 drzew i 10 ptaszków.

0: Na pytanie, gdzie są pingwiny na tym Madagaskarze, które na zdjęciu na naszym Facebooku i Zabrań napisała, jak to gdzie? Po prawej stronie pod trzecim drzewem. Leżą i opalają się.
1: Rzeczywiście, nie dojrzeliśmy przez tę mgłę.
0: Ale ja to napisałem, że nasze widoki są nie gorsze, oto na przykład taki wschód na Babiej Górze. Dziękujemy za piękne zdjęcie. Pięknie. Jeszcze ciemno dosyć jest, ale już te promyki słońca coś tam pięknie nam zapowiadają.
1: Czas na wiadomości też zapowiadamy już teraz.
2: Reklama.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Identyfikacja będzie możliwa dopiero po dokładnym sprawdzeniu drona. Bezzałogowiec został wczoraj zlokalizowany i wydobyty z morza przez wojsko w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Jak później przekazał na platformie X szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, wstępne oględziny wskazują, że to dron wojskowy z Rosji. Amerykanie mają broń w kosmosie. Taką informację ujawnił sekretarz do spraw sił powietrznych USA Troy Mink. Przyznał, że służy ona do obrony przed działaniami przeciwników. Mink, wiceszef Pentagonu nadzorujący siły powietrzne, mówił o tym na konferencji w Maryland, nie zdradził jednak żadnych szczegółów. Niezwykle ważne jest, abyśmy utrzymali dominację nie tylko w powietrzu, ale i w kosmosie. Musieliśmy więc podjąć kroki, aby mieć pewność, że w razie zagrożenia będziemy w stanie sobie z nim poradzić, podkreślił. Niespodzianka na siatkarskich mistrzostwach Europy. Słowenia, czyli jeden z faworytów w turnieju, została ograna przez Grecję, która wygrała 3-1. A dziś kolejny mecz grają Polacy, którzy zmierzą się z Ukrainą.
2: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Rozpoczęła się elektroniczna zbiórka podpisów pod uchwałą o strefie czystego transportu w Krakowie. Poinformował wczoraj Jan Hoffman, kandydat na prezydenta Krakowa, radny Starego Miasta, jeden z inicjatorów referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Obywatelska uchwała ma złagodzić zasady SCT, w tym ograniczyć jej terytorium do centrum miasta. Przez lata nowochucianie zaopatrywali się tam w artykuły piśmiennicze. Teraz lokal pójdzie pod młotek. Choć po sklepie papierniczym papirus nie ma już śladu, bo lokal zamknięto w roku 2014, to jednak wróci w nieco zmienionej formie. 30 września podczas aukcji znajdzie swojego nowego właściciela.
3: Lokal będzie można wynająć na dwa rodzaje działalności. Albo sklep papierniczy, tak jak było do tej pory, albo księgarnię. W ramach tej działalności księgarskiej można w jakimś niewielkim zakresie też realizować działalność w zakresie sprzedaży kawy, przekąsek, organizowania jakichś spotkań. Można również łączyć te dwie funkcje, czyli sklep papierniczy i księgarnię.
2: Mówi Marcin Paradesz z Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Przed aukcją będzie można zobaczyć odnowione wnętrze i zachowane oryginalne wyposażenie sprzed sklepu. Najbliższa okazja w piątek, 18 września, między 13:30 a 15:30. Termometry w Krakowie ani drgną, nadal 14 stopni Celsjusza, za oknami pochmurno. Będzie jednak jaśniej i cieplej. Według synoptyków maksymalnie do 21 stopni na plusie. Warunki biometeo są dziś obojętne. Na barometrach 1023 hektopaskale. Wiatr słaby, momentami umiarkowany. Z kierunków zachodnich.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Przypominam o naszym grzybowym konkursie na antenie Radia Plus. Szczegóły na stronie internetowej. To trochę później dzisiaj w ciągu dnia, ale przed 8:00 też będziemy mieć dla Was prezenty. Ja myślę, że nawet na grzyby się przydadzą.
5: Przypomnij, co do zdobycia?
4: Torby na zakupy, ale tam zakupy. Można z tą torbą na grzyby pójść, oczywiście, żeby folię nie zbierać.
5: Abba, Dancing Queen już teraz na antenie Radia Plus. A pytanie przed śniadaniem na pewno przed 8:00.

0: Że oni tych strun nie zerwą na tych gitarach, to naprawdę sztuka.
1: Oj, zrywają, zrywają, tylko później chyba naprawiają. Mhm. Mam nadzieję, że nie zrywa im się w trasie koncertu na przykład, albo nagrania. Dobrze, o czym innym teraz? Czego to ludzie nie wymyślą? Nawet
0: czego nie wymyślą?
1: O to chodzi, że się dopuścili przestępstwa, jak to tłumaczyli później. Mhm. Otóż 46-latka i jej 15-letni syn kradli w sklepach, znaczy tak w drogerii na przykład.
0: A,
1: poszli do kasy samoobsługowej,
0: rozumiem.
1: A nie tak, że chamsko do kieszeni. Nie? Do kasy szli. Aha. I tylko za część produktów płacili, a resztę wynosili. Bo w drogeriach jest tak, że się tam kładzie na półeczce i sobie skanujesz. To no. Nie tak jak u mnie w tym sklepie takim, co trzeba na wagę położyć i on patrzy, czy to dobrze zważone, czy nie. Ja się czuję oszukany, no. Bo jak bułka jest niedoważona i pani mi musi przyjść, no płacę za 80 gramów, a tam jest za lekkie, ja to oni mnie oszukali.
0: Ja też jestem niestety chciwa i zawsze wybieram takiego największego pora. Wczoraj wybrałam takiego pora, że się waga nie zgadzała i pani musiała znowu przyjść i tam poważyć, bo to na sztuki było.
1: Więc to jest tak, że to jest ważenie, to jest jedno zabezpieczenie, a jeszcze w niektórych sklepach jest tak, że musisz paragon przyłożyć, żeby wyjść z tym paragonem.
0: A tak?
1: No i się bramka wtedy otwiera.
0: Podwójne
1: w drogę. Ale dobrze, już nie chodzi o to. W Pile oni kradli. Kradli, no i wpadli. Kradli, aż wpadli i zapowiedzieli policji, ta Marka z synem, że oni taki challenge uprawiają. Taki mają...
0: Co uprawiają?
1: Ale wiesz co, policjanci poważnie podeszli do tematu, bo oni zaczęli szukać w sieci i mówi, że nigdzie nie natrafili na ten challenge, bo to
0: a,
1: takie,
0: widzisz,
1: że...
0: jedno, no.
1: Że to jednak
0: złapali chyba... na kłamstwie.
1: Tak, na kłamstwie i na kradzieży i na wszystkim. No.
0: I to w Pile.
1: No w każdym innym mieście mogłoby się to też zdarzyć.
0: Nie, no to też prawda. Za chwilę na naszej antenie Lady Bang, zawsze tam, gdzie ty, The Archies, Sugar, Sugar. No i pytanie przed śniadaniem, wcześniej już obiecane, przed godziną 8. Na
1: kochani, jakby się w jakieś challenge bawicie, to modne teraz, jakieś mądre wybierajcie chociaż.
0: Koniecznie.
2: Reklama. Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
3: Śniadanie u babci,
4: o nie, nie.
3: Obiady u babci,
4: może nie.
3: Kolacje u babci,
4: dobra,
3: gdy babcia Malina
4: zaprasza.
5: To Ogródka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
4: Babcia Malina zaprasza.
5: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
5: Reklama.

0: jest Sugar Sugar na antenie Radio Plus. Za 5 minut będzie godzina 8, a skoro cukru brakuje, to trzeba iść do sklepu.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Były takie czasy, gdzie ludzie paletami wynosili, bo niby miało być drożej,
0: a
2: jakoś było taniej, nie wiem.
0: Trzeba było kupić więcej, zwłaszcza jak się robiło przetwory na zimę.
2: A na przetwory, nie przetwory, ludzie w ogóle się bali, na zapas kupowali. Dzisiaj dzień opakowań w Polsce obchodzimy, a my mamy opakowanie na zakupy, czyli wspaniałą torbę Radia Plus.
0: Żebyście tych plastików nie musieli ze sobą nosić.
2: To prawda, chociaż...
0: Czasem rzeczywiście zapomni tej swojej torby musi i tak kupić, wybiera czasem papier.
2: Ja się przyznam, że ja biorę te foliowe torby, bo one później do kosza na śmieci się przydają.
0: No to ja to też tak robię. Ale obliczyłem, że to w ogóle się nie opłaca, bo to wychodzi 60 zł za taki, że tak powiem, jedną reklamówkę.
2: Ale ja też ekskluzywne śmieci wyrzucam. Dobrze, chciałem powiedzieć, pytanie chcieliśmy zadać. Z czym do sklepu wy na przykład? Bo na są przykład. Tacy, którzy z koszykiem chodzą.
0: Z portfelem też chodzą.
2: No to wiadomo, że z portfelem, no ale co w to zakupy włożyć? Koszyk, torba bawełniana taka.
0: Plecak.
2: A są tacy, trend taki zauważyłem, że z takimi kartonami przychodzą do sklepu i nie biorą w ogóle tam rzeczy, tylko sobie w ten karton kładą.
0: To też jest całkiem niegłupie rozwiązanie.
2: Czekamy na SMS-y 691-141-141.
0: Piszcie, bo czeka fajna torba z logo Radia Plus, płócienna, bawełniana. Za chwilę na naszej antenie kolejne przewoje z nutą nostalgii. To już teraz Kenny Loggins, Footloose.

0: Gdzie te pingwiny? Gdzie te pingwiny z Madagaskaru? Bo dzisiaj na naszym profilu facebookowym Madagaskar i piękny wschód słońca. Katarzyna pisała, poszły na poranną kawę do Radia Plus. Witają się, Milusia, ze wszystkimi słuchaczami.
1: O, i widzisz, już masz odpowiedź na wszystkie twoje poranne pytania.
0: A Piotr napisał, że dzisiaj rano podobne mgły nad polami wilanowskimi, tylko no trochę chłodniej niż tam na Madagaskarze.
1: My po tej stronie Wisły to widzieliśmy tylko, że centrum trochę, górne partie toną w mgle.
0: Nie, byłem zaspany, ja w ogóle nic nie widziałem.
1: Idź tam do okna, popatrz sobie, jak świat wygląda.
0: Za minutę będzie godzina 8:00. Nie, ja posłucham w wiadomościach, jak świat wygląda.
1: A to też jest dobre rozwiązanie do tej kawki porannej. Zapraszamy.
2: Reklama. Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
3: Śniadanie u babci,
4: o nie, nie.
3: Obiady u babci,
4: marzy nie.
3: Kolację u babci,
4: dobra,
3: gdy babcia Malina
4: zaprasza.
5: To Ogródka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.

0: Nowy model drona przekazał minister obrony. Wczoraj koło Jarosławca odnaleziono rosyjskiego bezzałogowca. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia znów z alertami RCB, to po ostrzale Ukrainy. Posłuchajcie, jak reagują na te ostrzeżenia. Wdowia Zatoka i The Pit poznaliśmy laureatów Emmy, najważniejszych nagród telewizyjnych. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Coraz więcej wiemy o dronie przejętym koło Jarosławca, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem wicepremiera Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model bezzałogowca typu Gerbera. Jak tłumaczy żandarmeria, po całościowym sprawdzeniu obiektu możliwa będzie jego identyfikacja. Trzeba go zbadać, zajmą się tym m.in. chemicy. O znalezisku w rejonie miejscowości Rusinowo nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
1: Maszyna wypłynęła na brzeg w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Dron trafi teraz w ręce polskich służb, gdzie przejdzie dalsze oględziny.
2: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
1: Mówi Cezary Tomczyk, wiceszef MON-u. Premier Donald Tusk w niedzielę wieczorem stwierdził, że eskalacja ze strony Rosji staje się faktem, podkreślając, że wszystkie warianty, nawet te najgorsze, są możliwe.
0: A mówił o tym Aleksander Ruszkowski. Mają informować o zagrożeniach, ale są bagatelizowane. Mieszkańcy Lubelszczyzny, w tym Zamościa, regularnie dostają SMS-y dotyczące działań wojennych na terenie Ukrainy. Jeden alert informuje o ataku powietrznym, a drugi powiadamia o jego zakończeniu. SMS-y pojawiają się o różnych godzinach, czasami w nocy.
3: Niepotrzebne moim zdaniem.
4: Najpierw, że atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
5: Idiotyczne. Wprowadzał niepotrzebny niepokój, a nie niczym nie pomagają. By miały sens, jeżeli byłoby zagrożenie tutaj dla nas w Polsce, no to są, to mają raczej taki wymiar propagandowy bardziej. Jest, są ataki na Ukrainie, które są codziennie, no to, to nic nie wnosi.
6: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie, straszą niepotrzebnie.
0: Komentowali mieszkańcy Zamościa. Alerty wysyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tak było też nad ranem w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę. Zamiast trafiać do hurtowni, warzywa lądują prosto do konsumentów. Rolnicy szukają sposobu, by plony nie zostały na polach i zapraszają na samozbiory. W ten sposób chcą odzyskać chociaż część pieniędzy włożonych w tegoroczną produkcję. Liczą, że to pomoże opłacić bieżące rachunki. O szczegółach Dawid Olszewski.
7: Monika Olszak spod Bydgoszczy zaprosiła chętnych do zbioru cebuli białej i czerwonej. Jak mówi, ceny w skupach są bardzo niskie. Samozbiory pozwalają zarobić więcej i zapłacić bieżące rachunki.
8: Mimo tego, że nie sprzedajemy drogo, bo to jest za jedną złotówkę, to jest ogromnie wyższa cena od tego, co możemy dostać w skupach. Możemy zapłacić nasze faktury.
7: Na pracę w polu zdecydowała się pani Karolina z Bydgoszczy.
9: Człowiek jak to właśnie sam zbiera, to wie, jak wygląda ta praca rolnika. Ile rolnik musi, jak niską cenę zapłacić w skupie, a ile płacimy w sklepie.
7: Ubiegłoroczne samozbiory cieszyły się dużym zainteresowaniem, a więc rolnicy postanowili je powtórzyć. Ze zbiorami chcą zdążyć jeszcze przed przymrozkami.
0: Oprócz cebuli na okolicznych polach można zebrać m.in. marchew, ziemniaki czy pietruszkę.
10: Wiadomości Radia Plus.
0: The Pit, po raz kolejny uznany za najlepszy serial dramatyczny, otrzymał statuetkę podczas tegorocznego rozdania nagród Emmy. Z kolei serial Wdowia Zatoka otrzymał statuetkę za najlepszy serial komediowy. Co więcej, twórcy zgarnęli łącznie aż 14 nagród. Serial opowiada historię burmistrza z Nowej Anglii, który chce przekształcić swoje miasteczko w atrakcję turystyczną. Okazuje się jednak, że jest przeklęte.
11: Have you ever heard of a... Hagged.
12: Every sailor knows the story.

0: Bay of the Hag. Oh.
1: Wdowia Zatoka ustanowiła rekord liczby nagród dla serialu komediowego w jednym sezonie. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
2: Wciąż 14 stopni wskazują termometry w Krakowie, za oknami nadal przewaga chmur, w ciągu dnia przejaśnienia i cieplej. Według prognoz maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, wiatr słaby, momentami umiarkowany z kierunków zachodnich. Na parametrach 1023 hektopaskale, warunki biometeo są dziś obojętne.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: A my razem z wami już 6 minut po godzinie 8.
5: Dzień dobry, witajcie. Zapraszamy do godziny 9. Za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem. Ja jestem Kasia.
4: A ja Tomek i tak od zawsze.
5: Tak, od urodzenia. To teraz Patrick Swayze.

0: Summer Sun i Texas w Radiu Plus. 14 minut po godzinie 8 już mamy i pytamy.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Z czym na zakupy?
2: Mariusza pytamy. Dzień dobry.
3: No witam, dzień dobry. Kłaniam się nisko.
0: Dzień dobry.
2: No właśnie, na zakupy to z czym?
3: Oczywiście z wiklinowym koszykiem. Taki sentyment z dzieciństwa pozostał. No jest to bardzo, bardzo, bardzo fajny sposób na zakupy, jeśli chodzi o torby czy tak dalej, bo bezpieczny, no i przede wszystkim ekologiczny w dzisiejszych czasach.
2: Mhm. Ale to nie jest tak, że wszystko zakupy przejdą tymi grzybami? No bo mi się ten koszyk kojarzy jednak z grzybobraniem.
3: Ani, no też, ale tutaj taki większy wiklinowy koszyk to jednak na zakupy. Gdzieś tam właśnie człowiek był młody, to mama wysyłała, nie było tak fajnie jak teraz jest, tylko no się jeździło za dzieciaka na zakupy. Tak. Wiadomo jak to było w tych sklepach, jeździliśmy do tych sklepów, te buteleczki szklane z mlekiem kapsnowane tym wspaniałym złotkiem, trzeba było dowieść w całości do domu.
0: Dokładnie, nie można było po prostu wrzucić do torby, bo by się to po złotko otworzyło i byłaby katastrofa.
2: Ale dziecko plus rower plus jeszcze ten koszyk wiklinowy z zakupami, nic się nie tłukło?
3: No, różnie to bywało, ale dawaliśmy radę. Trzeba było. Takie Jasne. Były czasy.
0: No i tak sentyment do koszyczka pozostał i super.
2: Dziękujemy za SMS. Przesyłamy torbę na zakupy, gdyby ten kosz wiklinowy się wypełnił, gdyby te zakupy były ciut większe.
0: Tak, gdyby trzeba było coś jeszcze
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i oczywiście całe Radio Net. Radio Plus, przepraszam Radio
0: Dziękujemy
3: Plus.
0: Dziękujemy bardzo za pozdrowienia. Pozdrawiamy również i wszystkiego dobrego życzymy. Kwadrans? Nie, już prawie 16 minut po godzinie 8.
1: Reklama.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Reklama.

0: Happy End i Jak się masz, kochanie, jak się masz, 27 minut po godzinie 8 poranny, program Radia Plus, która rano wstaje. Księżna Kate trochę zdradziła, jak poranki w królewskiej rodzinie wyglądają książęcej, bardziej. No i się okazuje, że
1: Ja będę naśladował.
0: Nie, spokojnie. Pierwszą rzeczą, która rano się robi, to się sprawdza, czy ktoś już wyszedł z psem, bo mają psa Otto.
1: Jak to się sprawdza, czy ktoś wyszedł? Myślę, że jakieś dyżury są i wiadomo, kto wychodzi.
0: Ale widzisz, to fajnie, że to nie służba wychodzi z psem na spacer, tylko albo dzieciaki, albo mąż, albo ona sama. No w każdym razie, kto pierwszy, ten lepszy na to wygląda. A potem, jak już tam zjedzą śniadanie i w ogóle to już nie będziemy wchodzić w szczegóły, no to jadą do szkoły. Mhm. Księżna odwozi dzieciaki do szkoły i wtedy się zaczynają kłótnie, bo nie wiadomo, jaką muzykę puścić.
1: W samochodzie?
0: No właśnie. Charlotte wybiera Taylor Swift, George skłania się ku rockowi, a Louis prosi o piosenki Alexa Warrena. Nie znam faceta, no.
1: Zaraz sprawdzimy. Ale wiesz, to tak jak z tymi psami, to dyżury by się przydały, no że właśnie, jednego dnia słucha ten, drugiego ten.
0: Może droga długa, to po jednej piosence da się posłuchać, tylko wiesz, kolejność trzeba ustalić. W każdym razie, no normalna, zwykła rodzina, no.
1: Ja na przykład jak z moim najmłodszym na mecz jadę, no to się umawiamy, że w jedną stronę to ja te jazzy swoje puszczę, albo wiadomości, a w drugą jakieś ceziki słucham o różnych planetach.
0: Powinieneś z powrotem jazzu, to...
1: A to różnie
0: dziecko
1: bywa.
0: Dziecko przyśnie od razu, już taki klimat wejdzie.
1: A skąd wiesz, że ja takie celny? Lady jazzowe. Ja takie ostre granie tam.
0: Ale tutaj też temat piłkarski się pojawia, bo okazuje się, że panowie są zapalonymi, że tak powiem, kibicami i czasem posiedzą trochę dłużej wieczorem, żeby móc obejrzeć jakiś mecz i pokibicować wspólnie.
1: No, ciężko wstać za minutę w pół do dziewiątej.
0: Dlatego ona te dzieci rozwozi. 20 czas na wiadomości.
1: Chociażby pierwszą połowę obejrzała z nimi, żeby wiedziała, o czym rozmawiać.
0: No może i tak jest.
2: Reklama.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
7: Śniadanie u babci,
8: o nie, nie.
7: Obiady u babci,
8: marzy nie.
7: Kolacje u babci,
8: to praca.
7: Gdy babcia Malina
8: zaprasza.
9: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
8: Babcia Malina zaprasza.
10: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może was zabraknąć.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ukraina jest gotowa zawiesić ataki na rosyjski sektor energetyczny, deklaruje Wołodymyr Zełenski. Stawia jednak warunek. Musi mieć pewność, że Rosja podejmie taki sam krok. A to odpowiedź na wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który poinformował, że Ukraina i Rosja rzekomo miały uzgodnić wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Zełenski zaznaczył jednak, że rozmowy powinny objąć nie tylko energetykę, ale też inne krytycznie ważne sektory. Drops pomógł w wykryciu ogromnego przemytu narkotyków. Pies Straży Granicznej z lotniska Chopina w Warszawie wykrył w przesyłce cargo z Kanady ponad 80 kg marihuany. Narkotyki warte 4 miliony złotych były ukryte w metalowych butlach. Trwa śledztwo w tej sprawie. Msza święta po polsku każdego dnia. Tak będzie od października w sanktuarium w Fatimie, przekazały władze jednego z najbardziej znanych na świecie miejsc kultu maryjnego. Eucharystia będzie sprawowana o 7:00 w tak zwanej kapliczce objawień. Decyzja o wyróżnieniu naszego języka w sanktuarium odwiedzanym co roku przez ponad 6 milionów pątników wynika z wysokiej w ostatnich latach liczbie polskich pielgrzymów. Jesteśmy tam najliczniejszą zagraniczną nacją obok Hiszpanów. W całym 2025 Fatimę odwiedziło ponad 23 tysiące naszych pielgrzymów.
1: Wiadomość Radio Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Skandaliczne zachowanie w centrum Krakowa. Podczas sobotniej akcji ratunkowej, gdy medycy udzielali pomocy pacjentce w domu, agresywny mężczyzna wszedł na maskę i dach karetki pogotowia. Wandal zniszczył lakier oraz odblaskowe oklejenia. Dzięki monitoringowi policja namierzyła go w kilkanaście minut. Teraz grozi mu nawet do 5 lat więzienia. Ma przygotować księży i braci zakonnych do posługi wychowawczej w seminariach duchownych i zakonnych. Chodzi o szkołę wychowawców seminariów duchownych i diecezjalnych imienia świętego Jana Pawła II, którą prowadzi Centrum Formacji Duchowej Salwatorianie w Krakowie. Program opiera się m.in. o nauczanie świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI. Wczoraj odbyła się inauguracja 12. edycji.
2: Cała formacja ma 3 poziomy. Formacja intelektualna, warsztaty psychoedukacyjne i trzecia, niezwykle ważna warstwa, to jest modlitwa Słowem Bożym.
1: Mówi ksiądz Krzysztof Wąs, dyrektor szkoły. Do dwuletniej szkoły przyjętych zostało 76 uczestników z całej Polski, także z zagranicy, m.in. z Ukrainy, Białorusi, Słowacji czy Albanii. Pochmurno i tylko 14 stopni na plusie. Według prognoz będzie jednak cieplej, maksymalnie do 21 stopni Celsjusza. Ma też wyjrzeć słońce. Warunki biometeo są dziś obojętne. Na barometrach 1023 hektopaskale. Wiatr słaby, momentami umiarkowany z kierunków zachodnich.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Nie patrzcie, za okno mamy piosenki słoneczne, posłuchajcie Radio Plus Sunshine Reggae już za chwilę.
5: Tak, już za chwilę, a potem Otałan D.I.S.E.O. i od razu będzie wesoło. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
4: Ty, o, my, e, ky, Waloszczyk.
5: Tak jest.

0: Wiadomościach, nie tych ostatnich, tych poprzednich, mówiliśmy o zbiorach. Samozbiorach, gdzie ludzie przyjeżdżają na pole, sobie zbierają za symboliczną kwotę.
1: Za cebulę, za złotówkę.
0: No i dobra, zbierają plony. A tymczasem w Łapiczu w województwie podlaskim stanął kartoflomat.
1: A podobno cieszy się wielką popularnością.
0: Tak, bo jest tam 10-hektarowe gospodarstwo, rodzice uprawiają, mówią, że rewelacyjne są ziemniaki Katania i Tonacja, najwyższej jakości, własny obornik i tak dalej. Tylko za dużo mają tych ziemniaków. Mhm. Więc syn, który gdzieś tam studiuje w mieście, przyjechał i stworzył kartoflomat. On jest zbudowany z kilku desek, tam z jakiegoś wózka.
1: I worek z ziemniakami.
0: Elektroniki jeden, nie potrzebuje
1: drugi.
0: Żadnej.
1: No. Miseczka na pieniądze, czy tam...
0: Nie. A to jest nowoczesne, pani.
1: Blikiem.
0: Tam jest napisany numer, po który należy wysłać. Blikiem. Przelew. No i okazuje się, że ludzie uczciwie biorą, uczciwie płacą. Do tej pory
1: super.
0: Zginął zaledwie, jak pisze Super Express, zginął zaledwie jeden worek.
1: Jeden ziemniak.
0: Worek cały. Ale chłopak mówi, myślę, że po prostu ktoś się źle doliczył. O,
1: może tak.
0: Wiarę w ludzi im to przywróciło. Znaczy, nie wiem, czy ona kiedyś była nadwątlona, ale cieszą się, że to działa, że mogą się troszkę pozbyć nadmiaru ziemniaków, a ludzie z przyjemnością kupują. Sam bym pojechał i kupił, jak to takie zdrowe, naturalne.
1: Będziesz przejeżdżał, zobaczysz, może nie jeden taki kartoflomat teraz, że tak powiem, się pojawi. O.
0: Nigdy nie byłem w Katanii. Ziemniaki Katania by mi to zastąpiły.
1: No i to w tonacji takiej, wiesz.
0: Dur!
1: Ziemniaczanej.
0: Czy mol?
1: Nie, mole to niech się z daleka od żywności trzymają. Za chwilę Various Max w Radio Plus.
2: Reklama. Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
5: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
4: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
5: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. Reklama.

0: pożartowaliśmy trochę, posłuchaliśmy piosenek, posłuchaliśmy
1: nawet
0: wiadomości.
1: Sami się z siebie pośmialiśmy trochę.
0: No tak, ale to wzajemnie, bo ja z Kasi, Kasia ze mnie. Ale to wszystko dzisiaj w poranku Radia Plus. Zbliża się godzina 9.
1: Za chwilę Agnieszka Mrowska, po godzinie 9 kolejne przeboje z nutą nostalgii. Pamiętajcie o naszej zabawie na grzyby.

0: Reklama.
1: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
0: Reklama.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

przejedziesz na czerwonym świetle, możesz stracić prawo jazdy. O zaostrzeniu przepisów na dzisiejszym posiedzeniu rządu. Zastrzelony dron na Litwie. Jazdy o zaostrzeniu przepisów na dzisiejszym posiedzeniu rządu. Zastrzelony dron na Litwie. Polska pomoże wyjaśnić sprawę, a my wrócimy do niej za chwilę. Zostań

0: tragicznych wypadków na torach, przede wszystkim z ubiegłej środy w Sokolnikach. O tym więcej opowie nasz reporter Michał Rawamich, ale jakie zmiany są proponowane?
1: Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury przewiduje zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za złamanie przepisów na torach. Chodzi nie tylko o wjazd na przejazd na czerwonym świetle. Kierowcy stracą tymczasowe uprawnienia, jeśli wjadą na przejazd podczas opuszczania i podnoszenia zapór, ominą opuszczony szlaban oraz wjadą na tory, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie przejazdu. Projekt zakłada też zaostrzenie kar za spowodowanie katastrofy komunikacyjnej czy wypadku na przejeździe kolejowym. W tych przypadkach groziłyby co najmniej 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów.
0: Przypomnijmy, w wypadku w Sokolnikach zginęła 1 osoba, ciężarówka wjechała na przejazd z sygnalizacją i uderzyła w pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin, przez co doszło do wykolejenia się składu. W wiadomościach zestrzelony dron na Litwie. Zareagowały myśliwce po wykryciu bezzałogowca w litewskiej przestrzeni powietrznej. Do zdarzenia doszło na wschodzie kraju. Dron przyleciał z terytorium Białorusi i najprawdopodobniej miał ładunek wybuchowy. Trwa analiza wraku i trasy lotu. W wyjaśnieniu sprawy ma pomóc m.in. Polska. Mówił o tym w lokalnej telewizji LRT litewski minister obrony Robertas Kaunas. W nocy skontaktowałem się również z polskim ministrem obrony, bo Polska także przeżywa napięty okres w związku z ciągłym naruszaniem jej przestrzeni powietrznej. Uzgodniliśmy, że wspólnie zbadamy okoliczności i połączymy siły, aby jak najszybciej wyjaśnić wszelkie szczegóły. Wiadomo, że dron został zneutralizowany w pobliżu elektrowni szczytowo-pompowej Kruonis. Litwa od kilku miesięcy podrywa myśliwce w związku z przekroczeniem przestrzeni powietrznej przez drony. To jednak pierwszy raz, kiedy bezzałogowiec został zestrzelony. Usunięcie nielegalnych odpadów w Sukowskiej Woli ma to zrobić gmina Przytyk na Mazowszu na polecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Odpady zostawiła tam grupa przestępcza. Jesienią 2022 policja zatrzymała na gorącym uczynku 5 osób, w tym właściciela działki. Sprawą zajęła się prokuratura. To teren prywatny, mimo to nakaz otrzymała gmina. Wynajęta przez nas firma ma sprawdzić, co dokładnie znajduje się w ziemi, mówi burmistrz Dariusz Wołczyński.
2: Pomoże nam zdiagnozować, ile tych odpadów jest, jakie to odpady, ile środków potrzebujemy, żeby uporać się z tym problemem. To jest grunt prywatny, więc to nie są takie też do końca proste sprawy.
0: Wstępna analiza potwierdziła obecność niebezpiecznych odpadów, mówi Adam Pędowski z inspektoratu.
3: Przedstawiciele CLB GIOŚ pobrali próbki wierzchniej warstwy gleby oraz magazynowanych na terenie odpadów. Analiza próbek nie wykazała przekroczenia norm, jeśli chodzi o zanieczyszczenie gleby, ale potwierdziła obecność odpadów niebezpiecznych na terenie wyrobiska.
0: Szczegółowa ekspertyza będzie gotowa pod koniec października.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Zostań człowiekiem od dobrej roboty. W całej Polsce trwa nabór wolontariuszy do Szlachetnej Paczki.
5: Jakie to uczucie być wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
6: To przede wszystkim daje siłę. Myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, że możemy nieść pomoc innym, ponieważ dobro wraca.
7: Taka myśl z tyłu głowy, że nie siedziałam bezczynnie, a po prostu też pomogłam im.
0: Z Julią i Wiktorią, wolontariuszkami z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Różycki, a rekrutacja do Szlachetnej Paczki trwa zwykle do końca października. W Bełchatowie już się zakończyła.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Rocksteady, Spending My Time w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a być może właśnie weekend zapowiada się tak, że czas będzie można spędzić na spacerze w lesie. Dzisiaj bardzo, bardzo pysznie będzie do 12 na pewno, bo do 12 poznamy przepis na wasze ulubione danie z grzybami. Czyli konkretnie to się jeszcze okaże, ale czekamy na te wiadomości od was. Na radioplus.pl jest specjalny formularz na grzyby z Radiem Plus i czekamy na to, abyście podzielili się z nami swoim ulubionym przepisem na danie z leśnych grzybów. Do zdobycia jest airfryer i to dzisiaj będę taką przyjemność miała ja, żeby komuś z was wręczyć. Więc radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
10: Śniadanie u babci,
11: o nie, nie.
10: Obiady u babci,
11: marzy nie.
10: Kolacje u babci,
11: dobraca,
10: gdy babcia Malina
11: zaprasza.
12: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
11: Babcia Malina zaprasza.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama.

kombi i nasze randewu w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a randewu rodziców dzieci w wieku przedszkolnym to raczej randewu wczoraj mieli takie z kropkami, bo dzisiaj Dzień Kropki w wielu przedszkolach jest to obchodzone, a ten Dzień Kropki to jest po to, żeby pobudzić, wspierać kreatywność u dzieci. To wszystko powstało na podstawie książeczki pewnej nauczycielki, która opisała właśnie dziewczynkę, która miała problemy z tym, żeby nie potrafiła rysować. No i tak później się to potoczyło, że jeżeli ktoś dmucha w nasze skrzydła, to okazuje się, że wcale nie jest tak źle i kropka też może być początkiem czegoś wielkiego. Ale dzisiaj także mamy Dzień Majonezu, tego ze świętokrzyskiego, więc można ten Dzień Kropki połączyć właśnie z Dniem Majonezu, kropki majonezowe na talerzu i już jakoś mamy jakąś koncepcję, chociaż z majonezem to tak, że raczej takie grochy większe by się przydały, ale tak dla równowagi to mógłby być jeszcze dzisiaj Dzień Walki z Miażdżycą. 6911-141-141, jeżeli wśród Was są na przykład rodzice dzieci, którzy wczoraj do wieczora, do późnej nocy kropki przyszywali do ubrania, to proszę się odezwać i podzielić się z tym, ale też przypominam, że na radioplus.pl jest specjalny formularz i tam czekamy na Wasze przepisy z grzybami. James Brown i It's a Man World teraz w Radio Plus.

0: Don't Turn Around, Ace of Base w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jest trochę rodziców kropkowych uczniów i przedszkolaków. Przypominam, że dzisiaj dzień kropki, dlatego też sporo młodzieży do szkoły i do przedszkola wybrało się w kropkowych przebraniach. Piszecie o tym, że do 23 były kropki przyszywane, do 22, do późnego wieczora, ale przynajmniej dzieci zadowolone. 16 minut do 10, do 10 jeszcze między innymi naiwne pytania i dżem.
1: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: od 30 lat.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
1: Reklama.

0: Money, money, money, Jamba w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii na koniec 9 do 10, 3 minuty za moment w studiu Justyna Bieniek i najnowsze wiadomości Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Reklama.

Dron po pierwszych badaniach. Powiemy, co mówią eksperci po znalezieniu bezzałogowca koło Jarosławca. Ukraina może zawiesić ataki na rosyjski sektor energetyczny. Co zrobi Moskwa? Tu pojawiają się wątpliwości. Na grzyby z pracownikiem sanepidu, czyli profesjonalnie i bezpiecznie. Takie rzeczy w Kujawsko-Pomorskiem. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby mają pierwsze wyniki badań drona znalezionego wczoraj w morzu niedaleko Jarosławca. Jak przekazał resort obrony, to prawdopodobnie bezzałogowiec Gerbera używany przez Rosję. Maszyna

0: oleju napędowego.
1: Wyjaśniał Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Paliwo miało być odsprzedawane innym. Podejrzanym grozić może 10 lat więzienia.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie mecz o pozycję lidera. Dziś polscy siatkarze zagrają na Euro z Ukrainą. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B.
3: Na Ukrainę właśnie trzeba uważać.
4: Bo mają trenera Lozano, co nas zna bardzo dobrze i wie jak.
5: Ale Ukraina nierówno gra. Jak się zatnie, to po Ukrainie.
6: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
7: Z takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
1: To przedmeczowe prognozy kibiców, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. Mecz rozpocznie się w Sofii o 18:00.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Terapii Ogrodu Serce w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a w ogrodzie także można wyhodować grzyby, jednak jest coś przyjemniejszego w tym, gdy wybieramy się do lasu.
1: Na grzyby z Radiem Plus.
0: A gdy już na te grzyby się wybierzemy, to możemy z nich coś pysznego przygotować. Chociaż grzyby nie zawsze cieszyły się dobrą opinią. W starożytności uznawano je oczywiście za przysmak i jedzenia tych grzybów dostępowali tylko najbogatsi. W średniowieczu grzyby popadły w niełaskę. Trudno się dziwić, bo niektórzy po grzybobraniu nie wracali, gdy już skonsumowali te grzyby, ale z końcem średniowiecza grzyby wróciły do łask na stoły królów, mieszczan i wieśniaków i można było z tych grzybów już wspaniałości czarować. A jak to wygląda u Was na takie przepisy, na Wasze najulubione przepisy na grzyby czekamy. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę tam napisać te swoje ulubione przepisy, podzielić się nimi z nami. No, można zdobyć airfryera i ja takiego airfryera już za moment komuś z Was wręczę.
1: Na grzyby z Radiem Plus.
2: Reklama.
3: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
4: Śniadanie u babci,
5: pachnie nie.
4: Obiady u babci,
5: marzy nie.
4: Kolacje u babci,
5: dobraca.
4: Gdy babcia Malina
5: zaprasza.
2: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
5: Babcia Malina zaprasza.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes, less stress.
9: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może Was zabraknąć.
2: Reklama.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: Na grzyby z Radiem Plus i na grzyby z Izabelą. Dzień dobry.
3: Witam.
2: Izabelo, napisałaś do nas o tym, że kochasz grzyby i wszystko, co z nimi związane, i podzieliłaś się z nami przepisem, ale tak, to jest przepis na zupę i dodatek do tej zupy właściwie.
3: Tak, to znaczy uwielbiam barsz grzybowy i wszyscy domownicy jednocześnie uwielbiają go również, więc przygotowuję taki wigilijny barsz z warzyw takich zwykłych, no, marchewka, pietruszka, seler, por, i do tego grzyby leśne różnego rodzaju, bo i podgrzybki, i prawdziwki, i kozaki. Później ten barsz jest zabielany śmietaną, ale część grzybów wyjmuję z niego, obtaczam w mące i smażę na maśle klarowanym lub oleju, na takie bardzo chrupiące, rumiane chipsy. Jest to cudowne. Czekam cały rok, żeby...
2: Czyli to są grzyby suszone, tak? Które na...
3: Tak, czy... suszone.
2: A, wow, czyli... Wow, ja tak, już bym też chciała w wigilii, żeby tak to sobie... Bo rozumiem, że to jest ten barszcz wigilijny, tak?
3: Tak, barszcz wigilijny, tak. Taki postny barszcz.
2: Okej. Okay. Napisałaś też o tym, że uwielbiasz wszystko, co jest związane z grzybami. Zbieranie jest tą bardzo przyjemną rzeczą, ale napisałaś też, że obieranie, naprawdę...
3: Tak, tak, bo wtedy odkrywam jeszcze raz to, co zebrałam, czyli i małe, i duże, i bliźniaczki. I to jest cudowne po prostu i przypomina mi się wszystko to, co spotkało mnie w lesie, czyli zaskoczenie i ten rósł w mchu, ten gdzieś tam w trawie. Także no, cudowne to jest po prostu.
2: Czy tegoroczne grzybobranie już za tobą, czy jeszcze przed tobą?
3: Nie, jeszcze przed. Jeszcze nie byłam ani razu.
2: A masz takie swoje miejsca, które są, czy tak, to jest przypadek raczej?
3: Nie, to jest raczej przypadek.
2: To okej, okay. Ja też tak mam. Ważne, żeby cokolwiek znaleźć. I czasami właściwie ważniejsze jest chodzenie po tym lesie niż znajdowanie tych grzybów, ale wiadomo, że gdy pełny koszek się przyniesie, to jakoś taka duma rozpiera. Prezent mam dla ciebie. Wiatropiec, czyli air fryer. No, sporo przepisów z grzybami można tam przygotować. Myślę, chociaż nie te na maśle smażone, to jednak może też się da. Mam nadzieję.
3: Spróbujemy.
2: Jeżeli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
3: Tak, pozdrawiam wszystkich pracowników radia i słuchaczy oczywiście. No i biuro rachunkowe, w którym pracuję, wszystkie koleżanki i szefową oczywiście na pierwszym miejscu.
2: Do tych pozdrowień się dołączam. No i podobnie jak ty, nie mogę doczekać się już świąt, bo taką zupę grzybową też bym zjadła. Wszystkiego dobrego i barszcz. Do usłyszenia.
3: Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam.
2: A na wasze zgłoszenia czekamy na radioplus.pl. Podzielcie się z nami waszymi ulubionymi przepisami na grzyby.
0: Na grzyby
1: z Radiem Plus.

0: Nie domykajmy drzwi Skaldowie w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii do 12 tylko 15 minut i do południa jeszcze między innymi Lou Bega i Mambo Number 5.
1: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
1: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
8: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
7: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
8: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

0: Mambo number 5 i Lubega na koniec 11 do 12, 3 minuty, za chwilę wiadomości, a później Przebojowa Poczta. Ja za dziś dziękuję. Do usłyszenia, do jutra.
1: Reklama.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Canal Plus.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Reklama.

0: Marszałek Sejmu apeluje do prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego po rosyjskich prowokacjach. Tymczasem dron znów zaatakował lokomotywę przy granicy z Polską. Etna kolejny dzień paraliżuje lotnisko w Katanii na Sycylii. Jest 12. Marcin Bartnik. Po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu na temat niedzielnego ostrzału pociągu relacji Kijów-Warszawa. Teraz apeluje o podjęcie działań.
1: To oczywiście nie są kompetencje marszałka Sejmu, ale jako marszałek Sejmu doradzam panu prezydentowi, niech pan zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
0: Przypomnijmy, tej nocy włoskie myśliwce NATO zastrzeliły rosyjski dron nad terytorium Litwy. Wczoraj jeden z bezzałogowców został wyłowiony przez polskie służby z Bałtyku. Najprawdopodobniej nie był uzbrojony. A Rosjanie ponownie uderzyli tuż przy granicy z Polską. Na Wołyniu na Ukrainie dron zaatakował nad ranem lokomotywę spalinową. O szczegółach nasza korespondentka we Lwowie, Marta Radio.
2: Lokomotywa spalinowa, jak przekazują władze ukraińskich kolei państwowych, stała niedaleko granicy z Polską. Nie była podpięta do składu, a załoga po otrzymanej informacji o nadlatującym dronie zdążyła się ewakuować. Lokomotywa stanęła w płomieniach, a ogień udało się ugasić po godzinie 5 rano. Alarm w obwodzie wołyńskim zabrzmiał około w pół do czwartej nad ranem czasu ukraińskiego. Ukraińskie siły powietrzne informowały wtedy o zagrożeniu dronowym.
0: Dziękujemy za relację. Nad ranem alerty RCB wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska poderwała też myśliwce. Duże utrudnienia dla kierowców w zachodniopomorskim. S6 częściowo zablokowana po pożarze samochodu dostawczego. Problemy z płynnym przejazdem są na odcinku między węzłami Wyćmice i Płoty w kierunku Szczecina. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Lotnisko w Katanii na Sycylii nadal zamknięte z powodu aktywności Etny. Dyrekcja portu lotniczego poinformowała, że kolejny komunikat planuje po południu. To drugi dzień paraliżu lotniska z powodu trwającej emisji pyłu wulkanicznego.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Symulator tramwaju, wielka lekcja ekologii i bezpłatne kontrole rowerowe. To czeka na uczestników Europejskiego Tygodnia Mobilności w Krakowie. Hasłem tegorocznej akcji, która rusza jutro, jest mobilność dla każdego. W programie jest też

0: Kalna Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Zaginęła 15-latka z Zakopanego. Policja prosi o pomoc. Na Podhalu trwają poszukiwania Natalii GW. Nastolatka wczoraj po raz ostatni była widziana na ulicy Juliusza Zborowskiego w Zakopanem, gdy bliscy odwozili ją do szkoły. Gdy placówka powiadomiła rodziców, że nastolatka jest nieobecna, ci zgłosili policji ucieczkę dziewczyny.
1: Natalia ma 164 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma włosy długie, koloru ciemny blond. Ubrana była w czarną kurtkę, ciemne spodnie jeansowe z szarym paskiem i żółtym napisem. Buty koloru różowo-fioletowego.
0: Mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Osoby znające aktualne miejsce pobytu nastolatki proszone są o pilny kontakt z tatrzańską policją lub pod numerem 112. Krakowska spółka z kontraktem za blisko 1 mld zł. Chodzi o spółkę ZUE, która podpisała umowę z PKP PLK na realizację prac na linii kolejowej Miąsowa Jędrzejów-Sędziszów. Wartość zakontraktowanych robót to ponad 960 milionów złotych. To druga część etapu modernizacji linii kolejowej nr 8. Prace potrwają ponad 3 lata, a już teraz w Radio Plus prognoza pogody. Za oknami w Krakowie dziś pogoda w kratkę i maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są obojętne. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. Na barometrach 1022 hektopaskale. Na Podhalu trochę słońca i trochę chmur. Tam od 18 stopni w Zakopanem do 20 w Nowym Targu. W szczytowych partiach Tatr przejaśnienia i zimniej do 13.
2: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
3: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
4: Jan Pasterski również, witamy. In the Army Now to piosenka, którą właśnie we wrześniu 1986 roku na singlu wydała grupa Status Quo. To oczywiście wersja przeboju braci Boland. In the Army Now na dobry początek.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Radio Plus jest patronem medialnym dwóch koncertów Drupiego. Pierwszy z nich 29 września w Gdańsku, drugi 1 października w Warszawie i właśnie na ten koncert rozdajemy bilety.
2: A zgadza się. Gdyby ktoś miał ochotę, podwójne zaproszenie naturalnie, bo to w towarzystwie zawsze przyjemniej. Czekamy na SMS-y w tej sprawie pod 691-141-141, a póki co otwieramy muzyczny kalendarz. 15 września 1956 roku urodziła się Maggie Reilly.
1: Brytyjska wokalistka, znana przede wszystkim ze współpracy z Mike'em Oldfieldem, to z nim nagrała takie hity jak Moonlight Shadow to Friends czy Foreign Affair. I właśnie ten ostatni utwór w wykonaniu duetu Maggie Reilly, Mike Oldfield przypominamy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 35.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
8: Śniadanie u babci,
9: o nie, nie.
8: Obiady u babci,
9: może nie.
8: Kolację u babci,
9: dobra,
8: gdy babcia Malina
9: zaprasza.
10: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
9: Babcia Malina zaprasza.
11: Reklama.

0: wspaniały, cudowny, jedyny taki Zbigniew Wodecki, multi-instrumentalista, i w tym utworze można było usłyszeć, jak Zbigniew Wodecki gra na swoich skrzypcach.
1: Za chwilę jeden z najlepszych instrumentalistów, jeżeli chodzi o gitarę, czyli Carlos Santana, w roku 1999 wydał swój najbardziej hitowy album Supernatural, wielokrotnie różniony rozmaitymi nagrodami, wielomilionowa sprzedaż, no i wielkie hity Maria, Maria czy Smooth, a także utwór Corazon Espinado, który w 2000 roku ukazał się na singlu. To piosenka, którą Carlos Santana nagrał z meksykańską rockową grupą Mania. No, słychać te piękne latynoskie klimaty. Utwór wyróżniony dwoma nagrodami Latin Grammy. No i taki utwór, który myślę, że po 26 latach od singlowej premiery wciąż ma swój urok i wciąż ma swoją niesamowitą klasę. To teraz w klimatach latino słynne brzmienie gitary Carlosa Santany, zespół Mania i Corazon Espinado.

0: To był luty roku 1979, kiedy na singlu ukazała się piosenka Tragedy, numer jeden na liście przebojów w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Były wielkie oczekiwania wobec nowych piosenek grupy Bee Gees w tamtym czasie, no bo przecież rok 78 to rok sukcesów piosenek z filmu Gorączka sobotniej nocy. Fani nie zawiedli się, bo płyta Spirits Heaven Flown była naprawdę znakomita. Kilka piosenek to wielkie światowe hity. I taka ciekawostka, trzecia minuta, 32 sekunda i ten taki wybuch.
1: No jest taki dźwięk, tak.
0: Podobno Barry Gibb tak podrapał w jakiś taki raptowny sposób dęko mikrofonu i to się nagrało i ten efekt przetworzono i wykorzystano w tej piosence.
1: Jeśli coś się zgłupie, a działa, to nie jest głupie wcale.
0: Dokładnie tak. To teraz pora, abyśmy dowiedzieli się, kto wylosował bilety na koncert 1 października w Warszawie.
1: Dodzwoniliśmy się do Agnieszki. Agnieszko, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mamy nadzieję, że zrobiliśmy Ci przyjemność podwójnym zaproszeniem na drugiego.
2: Tak, i to ogromną. I bardzo Wam dziękuję. No, naprawdę, to jest świetna muzyka i bardzo, bardzo się cieszę, że będę. I też mam nadzieję, że przy okazji spotkam się z którymś z panów, że właśnie
0: ja na pewno
2: to będzie dodatkowo. To dodatkowo to będzie dla mnie wielka przyjemność.
1: Świetnie. A jeśli nie jest to tajemnicą, to z kim się tam wybierzesz?
2: Najprawdopodobniej pójdę z moją córką, która akurat studiuje w Warszawie, więc pewnie będę miała gdzieś się tam zatrzymać. A jej obiecałam, że pójdziemy właśnie tak na jesień, pójdziemy gdzieś sobie razem i fajnie, cieszę się, że to właśnie będzie koncert drugiego.
1: Świetnie, bo to już właściwie tylko 2 tygodnie, także szybko na pewno zleci. To dobrego wyjścia na koncert rodzinnie. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
2: Dziękuję ślicznie, dziękuję. Dzień. Bardzo dziękuję, gorąco Was pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy wzajemnie. Teraz co prawda nie drupi, ale też włoskie klimaty bardzo zbliżone.
0: Dokładnie tak, pamiętamy wakacyjny koncert zespołu Ricky Epovery w Operze Leśnej, tam spotkaliśmy muzyków, mieliśmy okazję porozmawiać, no i podziwiać świetną formę.
1: Tak jest.
0: Teraz zagramy utwór Come Over Rye, który pochodzi z roku 1981, ukazał się na albumie E Penso a Te. Piosenka stała się wielkim przebojem dzięki temu, że została wykorzystana w programie telewizyjnym, wówczas niesamowicie popularnym Portobello. I na zakończenie każdego programu przez kilka miesięcy ten utwór towarzyszył napisom końcowym, towarzyszył właśnie zakończeniu tego programu. Come Over Rye na antenie Radia Plus, Ricky Epovery.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570-309-202 lub 508-230-777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64b.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Czas na wrześniowe hity cenowe w Black Red White. Teraz stylowe meble i dodatki do domu kupisz nawet 55% taniej. Tylko do 23 września. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Złap okazję, zanim znikną.
8: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
9: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
10: Patecki zaprasza. Kraków, aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.

0: aż się wierzyć nie chce, że to już ponad rok od śmierci Staszka Sojki, wybitnego polskiego muzyka, człowieka, którego gościliśmy tu kilka razy w Radiu Plus, występował w muzycznym alfabecie. Za nami Tolerancja, wielki przebój Staszka Sojki, który towarzyszył koncertowi o tej właśnie nazwie. Koncert, który ksiądz Arkadiusz Nowak organizował po to, żeby sprawić, żeby ta tolerancja wobec ludzi nosicieli wirusa HIV była zdecydowanie większa. I koncert się udał, przeszedł do historii, a piosenka też przeszła do historii.
1: Ja do tej pory pamiętam, jak ze Staszkiem rozmawiałeś tutaj u nas, akurat wszedłem wtedy do studia, przesympatyczny człowiek.
0: Tak.
1: Zresztą...
0: tu robiliśmy sobie zdjęcie.
1: Robiliśmy sobie zdjęcie. Swego rodzaju byliśmy sąsiadami, bo on mieszkał na Saskiej Kępie, dosyć blisko mnie. Także i tam też w Warszawie można go było spotkać na ulicy.
0: Bardzo często przesiadywał w kawiarence. Często tam nagrywałem z nim rozmowy i zawsze po takiej rozmowie mówił, gdzie się spieszysz, zostań, wypijmy kawę. Lubiłem go słuchać i lubiłem słuchać go podczas koncertów, zarówno tych, gdzie grał tylko na fortepianie i śpiewał. Tworzył niesamowitą atmosferę wtedy i niesamowitą atmosferę też skupienia widowni. Ale też uwielbiałem koncerty, kiedy grał z zespołem. To brzmiało wtedy zupełnie inaczej, ale fantastycznie. Wybitny muzyk, którego nam bardzo, bardzo brakuje.
1: A na koniec Blondie i Maria.
0: Grupa Blondie i Maria, rok 1999, po rozpadzie zespołu w roku 82 Debbie Harry z powodzeniem solowała swoją karierę, kontynuowała kilka hitów, ale rok 99 to album No Exit, z którego pochodzi ten utwór, a skomponował go klawiszowiec zespołu Jimmy Destri. No wielki sukces po obu stronach oceanu i tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 35.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Premier zabrał głos w sprawie afery paliwowej w Orlenie. Historię Daniela Obajtka opisuje Financial Times. Andrzej Poczobut po tygodniowej wizycie na Białorusi wrócił do Polski. Bitwa o Kraków na ostatniej prostej, wybory za 2 tygodnie. Jest 13. Marcin Bartnik. Wstyd na cały świat, tak premier nazywa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Te opisał dzisiaj brytyjski dziennik Financial Times. Dziennikarze ujawnili kulisy sprawy z 2023 roku. Szwajcarska spółka Orlenu miała zakupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Płatność została dokonana z użyciem kryptowalut, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcję miał stracić w sumie 1 600 000 000 zł.
2: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa i Obajtek z immunitetem w Parlamencie Europejskim.
1: Komentuje premier Donald Tusk. Jak dodał, na trwającym właśnie posiedzeniu rządu minister sprawiedliwości ma przedstawić informacje na temat śledztw, które dotyczą Orlenu za czasów Daniela Obajtka. W tej konkretnej sprawie zarzuty usłyszeli byli menadżerowie Orlenu i szwajcarskiej spółki córki koncernu. Andrzej Poczobut wrócił z Białorusi do Polski. Właśnie zamieścił informację o tym, że przekroczył granicę w swoich mediach społecznościowych. Tygodniowa wizyta opozycjonisty na Białorusi przebiegła spokojnie. Wczoraj za wszystkie spotkania podziękowała mu Angelika Borys, szefowa Związku Polaków. Andrzej Poczobut zapowiedział, że ma teraz w planach podróż do Stanów Zjednoczonych i Kanady, gdzie ma się spotkać z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi. Bitwa o Kraków wchodzi w decydującą fazę, padają kolejne obietnice. Do wyborów prezydenta miasta zostało mniej niż 2 tygodnie. Kandydaci walczą o głosy i próbują przekonać nieprzekonanych. A co proponują, to pytanie do naszego krakowskiego reportera Jakuba Solarza.
3: Kandydaci prześcigają się w wyborczych obietnicach. Monika Piątkowska chce stworzyć miejskie warzywomaty. Ma to ułatwić zakup świeżej żywności od rolników. Sławomir Pietrzyk stawia na darmową komunikację miejską. W ten sposób chce ograniczyć korki i smog. Natomiast Jan Hoffman przekonuje, że fabryka dronów będzie nowym symbolem Krakowa.
1: Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, po tym jak w referendum odwołany został z tej funkcji Aleksander Miszalski. O urząd walczy 8 zarejestrowanych kandydatów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wyjątkowo walczy 8 zarejestrowanych kandydatów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wyjątkowa lekcja WF-u pod okiem mistrzeń sportu. Blisko

0: powinni się ruszać jak najwięcej.
1: Ja bardzo nie lubię WF-u, ale mam nadzieję, że po prostu przyszedł i się nie skompromituje.
2: Na lekcji WF-u z mistrzyniami sportu był nasz reporter Tomasz Widak.
3: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Będą kolejne utrudnienia na Zakopiance. Jutro o 9:00 zacznie się remont w Myślenicach. Droga zostanie zwężona do jednego pasa na jezdni w stronę Krakowa na odcinku od wiaduktu na Polankę do węzła Przysobieskiego. Roboty mają potrwać do piątku włącznie. Symulator tramwaju, wielka lekcja ekologii i bezpłatne kontrole rowerowe to czeka na uczestników Europejskiego Tygodnia Mobilności w Krakowie. Hasłem akcji, która rusza już jutro, jest mobilność dla każdego. Na czwartek zaplanowano piknik edukacyjno-informacyjny, mówi Klaudia Jakubek z Urzędu Miasta.
4: Jest to takie wydarzenie, gdzie faktycznie mieszkańcy będą mogli skorzystać z informacji dotyczącej właśnie tego, co się dzieje w mieście. Młodzi uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w warsztatach, quizach, które faktycznie podniosą ich świadomość w zakresie bezpiecznej jazdy oraz dla aktywnych. Będzie możliwość po prostu wykrania roślinki.
3: Wydarzenia potrwają do 22 września. Tego dnia krakowska komunikacja miejska będzie bezpłatna. A krakowscy taksówkarze włączają się w walkę o spokój w mieście. Na szybach i drzwiach aut pojawią się polsko-angielskie naklejki akcji Respect Kraków. Mają przypominać zwłaszcza zagranicznym turystom o zakazie picia alkoholu na ulicach i zachowaniu ciszy nocnej. A na koniec prognoza pogody w Radiu Plus. A dziś jeszcze czujemy lato. W Krakowie na termometrach maksymalnie do 22 stopni i sporo słońca. W nocy minimalnie 10 stopni, ale za to jutro w ciągu dnia słonecznie i nawet 26 stopni. Co prawda od czwartku ochłodzenie i tylko 17 stopni, ale za to te dwa dni możemy się nacieszyć ciepełkiem. Warunki biometeo mamy niekorzystne.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: I Céline Dion już teraz w Radio Plus. No, w zeszłą sobotę Céline Dion po latach przerwy dała pierwszy koncert w Paryżu i to był czat. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: prawy do lewego, choć na grzyby kolego, prawda? Tak też można by było powiedzieć, bo sezon na grzybobranie chyba właśnie oficjalnie się rozpoczyna. Takie przejście z lata w jesień kalendarzową, która no już coraz bliżej, to właściwie jeszcze tylko tydzień. A my przez najbliższe dwa tygodnie właśnie zapraszamy Was na grzyby. I nie będziemy pytali o Wasze tajne miejsca, gdzie zbieracie grzyby, ale zapytalibyśmy o przepisy kulinarne z grzybów właśnie, które robicie i chcielibyście się pochwalić, a można to zrobić na radioplus.pl. Tam odsyłamy. Warto, bo każdego dnia w prezencie mamy airfryera. Świetne urządzenie swoją drogą. Szybko się w tym gotuje, smacznie się w tym gotuje i oszczędnie się w tym gotuje. Także dajcie znać już teraz, najlepiej na radioplus.pl, jakie są Wasze ulubione grzybowe przepisy.
1: Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
7: Śniadanie u babci,
8: o nie, nie.
7: Obiady u babci,
8: marzy nie.
7: Kolację u babci,
8: dobra,
7: gdy babcia Malina
8: zaprasza.
9: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
8: Babcia Malina zaprasza.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
13: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
12: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
13: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
14: Reklama.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

pogodowe dziewczyny i deszczowy facet. No to tak trochę w klimacie tego, co za oknami, ale dobra wiadomość, jutro jeszcze chyba już taki ostatni powiew lata do 25 stopni, czyli się cieszymy, bo później to już będzie tylko chłodniej.

0: Reklama. Teraz w Netto pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku, szynka bez kości, kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
14: Hot doga poproszę.
13: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24, 35.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
20: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
21: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: ABBA i Super Trooper, a to już prawie 14 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Kraków.
1: Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty po ubiegłotygodniowej tragedii koło Radomia. Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorza Brauna. Prawie cała Holandia odczuwa skutki sabotażu na kolei. Jest 14. Marcin Bartnik, maszynista, po katastrofie pod Radomiem potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania mężczyzny. Dotąd z powodu stanu nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratorów.
2: Mężczyzna zeznał, że obserwował tor ruchu pociągu, którym dowodził. Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
1: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki.
2: Jeśli chodzi o kierującego ciężarówką, to nadal jego stan jest określany jako ciężki i nie ma zgody na wykonanie czynności z jego udziałem.
1: Przypomnijmy, w ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 10 trafiło do szpitali. W reakcji na ten wypadek w piątek maszyniści zorganizowali protest, a dziś rząd zajmuje się zmianami w prawie drogowym. Za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia zapór albo przy czerwonym świetle będzie grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Tym razem chodzi o negowanie Holokaustu. Parlament Europejski w głosowaniu w Strasburgu uchylił immunitet europosła Grzegorza Brauna. Wniosek w tej sprawie został przekazany w lutym przez prokuratora generalnego na podstawie prośby krakowskiego IPN-u. Parlament Europejski już kilkukrotnie uchylał immunitet Brauna. Prawdopodobnie doszło do sabotażu. O poranku poważnie zakłócono został ruch kolejowy w Holandii. Do torów w kilku miejscach kraju ktoś przymocował rury, co spowodowało awarię systemów bezpieczeństwa. Skutki awarii odczuwalne są w całej Holandii. O krok od tragedii koło Ostródy samochód zawisł nad kanałem żeglugowym. Za kierownicą siedziała pijana 40-latka, która miała ponad promil alkoholu w organizmie, relacjonuje Karolina Hrynkiewicz z warmińsko-mazurskiej policji.
3: Kierująca samochodem straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w barierę ochronną mostu. Samochód zatrzymał się w bardzo niebezpiecznym położeniu. Jego przednia część znajdowała się poza mostem i częściowo zwisała nad kanałem. Razem z nią podróżował 30-letni pasażer, który był właścicielem tego pojazdu. Na szczęście w całym tym zdarzeniu nikt nie doznał poważnych obrażeń.
1: 40-latka odpowie przed sądem za jazdę po alkoholu. Właściciel auta, 30-letni obywatel Gruzji, dostał 3000 zł mandatu za udostępnienie pojazdu nietrzeźwej osobie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Więcej patroli w lasach ruszyła akcja Jesień 26, którą prowadzą wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Biorą pod lupę przede wszystkim nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Będą też reagować na kradzieże drewna i niszczenie leśnej infrastruktury. Dawid Olszewski.
4: Jesienią do lasów rusza wielu spacerowiczów, grzybiarzy i rowerzystów. Wspólne działania służb mają przede wszystkim zadbać o ich bezpieczeństwo i ochronę przyrody.

0: Spadnie do 10 stopni, to jutro w ciągu dnia prawdziwe lato. Na termometrach nawet 26 stopni i bardzo dużo słońca. W czwartek chłodniej, bo tylko 17, a w weekend znów rozpogodzenia i cieplej. Także wrześniowa pogoda w kratkę, biometr niekorzystny.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: I w głośnikach już teraz Roxette, Joyride w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Sandra to za nami, gorąco się zrobiło, in the heat of the night, a ja za chwilę będę miał dla kogoś torbę na zakupy. Bardzo ładna torba na zakupy z logo Radia Plus. Warto mieć taką torbę w samochodzie, zawsze pod ręką. Człowiek nigdy nie wie, wszakże, kiedy go najdzie, żeby wpaść do supermarketu. No i co? I w zęby potem wszystko, albo płacić całkiem sporo za plastikową torebkę? To już chyba nawet koło złotówki, tak mi się wydaje. To ja mam taką wielokrotnego użytku. Gdyby ktoś potrzebował, dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
3: Śniadanie u babci,
4: o nie, nie.
3: Obiady u babci,
4: marzy nie.
3: Kolację u babci,
4: dobra,
3: gdy babcia Malina
4: zaprasza.
5: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
4: Babcia Malina zaprasza.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes, less stress.
9: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
10: Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
17: To ja też chcę. 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.

0: Takie przyjemne dźwięki popołudniem bardzo lubimy. Alan Parsons Project in the Sky w Radiu Plus. A ja właśnie dodzwoniłem się do Michała. Michale, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć, cześć. Mam dla ciebie torbę na zakupy wielokrotnego użytku. Mam nadzieję, że się przyda, bo piszesz o tym, że to ty głównie robisz zakupy, tak?
1: No nie da się ukryć, że jestem właśnie, tak jak nazwałem w mojej wiadomości, jestem tym torbaczem, który właśnie z torbami wraca do domu prawie codziennie, więc uładowany.
0: Doskonale to znam. Za półtorej godziny dokładnie czeka mnie to samo. Już nie mogę się doczekać.
1: Ja się rozumiem.
0: Noszenia na trzy razy z samochodu do domu. No właśnie, to doskonale wiesz jak jest. Torba zatem dla ciebie i powodzenia w zakupach, wytrwałości dla nas wszystkich. Dzięki, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
0: Reklama.

0: o sobie samym Robert Gawliński nam właśnie opowiedział na koniec tej godziny. To prawie 15, a w Radio Plus za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Reklama. Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Premier apeluje do prezydenta w sprawie cen paliw. Rząd jeszcze raz proponuje ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Tragiczny wypadek w Tatrach. Łódź przygotowuje się do budowy tunelu pod miastem. Jest 15. Marcin Bartnik. Ceny paliw mogą być niższe. Premier stawia jednak warunek. Prezydent musi podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Rząd przyjął projekt przepisów, które mają pozwolić na sfinansowanie kolejnej odsłony programu Ceny paliwa niżej.
2: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast o tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
1: To druga próba uchwalenia ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Projekt ma takie same założenia jak przepisy, które prezydent skierował wcześniej do Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada 60% podatek od części ponadnormatywnych przychodów firm paliwowych. Sejm zajmie się projektem jutro, a głosowanie zaplanowano na piątek. Śmiertelny wypadek 19-letniego turysty w Tatrach. Spadł 150 metrów w rejonie Zawratowej Turni. Upadek okazał się śmiertelny, mówi Mieczysław Ziach, ratownik dyżurny TOPR-u.
3: Dostaliśmy informację od turysty, który podchodził od zmarszłego stawu w kierunku Zawratu, że widział upadek z rejonu grani Zawratowej Turni. To jest taka grań prowadząca od Mylnej Przełęczy właśnie na Zawratową Turnię. Że człowiek spadł z dużej wysokości, leży na piargach pod ścianą. Nasi ratownicy stwierdzili zgon.
1: Ciało zmarłego turysty zostało śmigłowcem przetransportowane do Zakopanego. Łódź przygotowuje się do budowy tunelu pod miastem. Drążenie tzw. łódzkiego metra utknęło przed 2 laty z powodu walących się kamienic. Teraz ma ruszyć budowa kolei dużych prędkości. Ma powstać 4,5-kilometrowy tunel, w którym zmieszczą się 2 jadące obok siebie pociągi. Drążenie ma rozpocząć się wiosną, ale już samo przygotowanie komory startowej daje się okolicznym mieszkańcom we znaki. O tym Grzegorz Mnich.
4: Prace przy komorze startowej na Redkini trwają już od roku w sąsiedztwie osiedla bloków i wieżowców.
5: Budynki drżą.
6: No nie tylko wiercenie, bo to jest kurz, pył, hałas, ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują.
4: Drążenie tunelu KDP pod Łodzią odbywać się będzie pod ścisłą miejską zabudową. Mieszkańcy muszą się liczyć z czasową przeprowadzką, potwierdza Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę.
7: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Chcę mówić o liczbach w tej chwili.
4: Mieszkańcy są zdezorientowani.
8: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje.
4: A póki co utrudnienia w ruchu czekają Łódź już od tego miesiąca. Kilka ulic w centrum zostanie zamkniętych.
1: Drążenie tunelu pod Łodzią ma potrwać 1,5 roku. Szybka kolej połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Odwiedzają szkoły i opowiadają o harcerstwie. Druhowie zachęcają wszystkich, którzy lubią przygody, wyprawy i wspólne działanie, do spróbowania swoich sił w drużynie.
9: Chcę powiedzieć kilka słów!
10: My słuchamy, a ty mów!
11: Ja jestem Zosia i w naszym harcerstwie jest super energia, fajni ludzie, super przygody można z nimi przeżyć.
12: Tara, są gry terenowe, są fajne biwaki, są obozy, są ogniska, fajnie śpiewamy.
13: Druhny i druhowie, czuwaj!
10: Czuwaj!
1: Zachęcały harcerki 117. Drużyny Harcerskiej Ostoja z warszawskiego Żoliborza.
14: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem i uszkodzenia mienia. Krakowscy policjanci zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który w połowie sierpnia okradł i uszkodził skarbonkę w jednym z kościołów

0: Niektórzy goście mają szczęście. Rod Stewart teraz o tym w Radio Plus. 20, prawie 3 minuty po godzinie 15. Słuchajcie, zajrzałem do kalendarza świąt nietypowych, bo tak sobie myślę, połowa miesiąca, czułem, że tutaj dzisiaj jest jakieś święto, o którym powinienem powiedzieć, no i się nie myliłem. Otóż mamy parę wydarzeń, ale między innymi Dzień Majonezu Kieleckiego, czy są fani na sali, i Międzynarodowy Dzień Kropki. Jak to się łączy? Czyli, że ten Kielecki to najlepszy i kropka, tak? Radio
1: Plus. Reklama.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
6: Śniadanie u babci,
7: o mnie nie.
6: Obiady u babci,
7: marzy nie.
6: Kolacje u babci,
7: dobra,
6: ta. Babcia Malina
7: zaprasza.
8: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
7: Babcia Malina zaprasza.
9: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
12: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
13: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowi.

muzyczne, nie? Bo to Fiction Factory oczywiście. A jakby ktoś miał ochotę, żeby troszkę cieplej się zrobiło, żeby odrobinę podnieść temperaturę, bo dzisiaj tak chłodnawo, to ja to załatwiam w tym momencie. Samantha Fox i Touch Me.

0: Reklama.
1: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama.

0: wyjątkowo przyjemnie rozluźniające dźwięki Odeni. I tak kończymy nasze wtorkowe spotkanie. Bardzo dziękuję, Janek Pasterski. Do jutra, słyszymy się zaraz po 12.
1: Reklama. Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Podłożył bombę pod domem byłej partnerki. Dożywocie dla Błażeja K. Afera korupcyjna na Ukrainie. Prokurator generalny odwołany. Ponad 400 spotkań z naukowcami. Zbliża się 30. Festiwal Nauki. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał Błażeja K. Będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył karę do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
2: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
1: W grudniu 2022 Błażej K. zostawił przed domem we wsi Sieciebiożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Ukraiński prokurator generalny odwołany. W tle afera korupcyjna. Za odejściem Rusłana Krawczenki z funkcji zagłosowała Rada Najwyższa. Apelował o to m.in. Wołodymyr Zełenski. Wcześniej Krawczenko sam złożył rezygnację w związku z aferą łapówkarską wśród prokuratorów.
3: Pan Krawczenko, który od 2019 walczył i prowadził dochodzenie w sprawie zbrodni prezydenta Janukowicza, zamiast zniszczyć układ wraz ze swoimi wspólnikami, to przejął nad nim kontrolę, przecież przekształcając prokuraturę w przestępczą bandę.
4: I pretworzyli prokuraturę na bandę.
1: Grzmiała ukraińska deputowana Irena Geraszczenko. Źródła portalu Kijów Post donosiły, że wczoraj Krawczenko opuścił terytorium Ukrainy służbowym samochodem przez granicę z Polską pod pretekstem wyjazdu służbowego do Paryża. Woda zniszczyła wtedy drogi, mosty, sieci wodociągowe, park miejski, a 25 budynków trzeba było wyburzyć. Odbudowa trwa, ale jest jeszcze sporo do zrobienia. Mijają właśnie 2 lata od powodzi, która przeszła przez Stronie Śląskie. 15 września 2024 olbrzymia fala wlała się do miasta. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
5: W Stroniu Śląskim odbudowano drogi, mosty, przedszkole czy stadion sportowy. Wyremontowano Nadbrzeżną, najbardziej zniszczoną ulicę w mieście, ale na odbudowę czeka jeszcze zbiornik.
6: On jest tymczasowo zabezpieczony. Jeżeli przyszłaby duża woda, no to on niestety nie złapie tej wody tak dużo, jakby był w całości nieuszkodzony.
5: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego, i dodaje, że trwają prace projektowe nad nową zaporą i mają zakończyć się w przyszłym roku.
1: Sama budowa potrwa potem kilka lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Warszawa pełna naukowych spotkań. Przed nami 30. Festiwal Nauki. Od 18 do 27 września w stolicy czekają nas setki wydarzeń. Jednym z punktów festiwalu będzie specjalny Dzień Nauki.
7: Wymyśliliśmy Dzień Nauki, żeby ktoś mógł przyjść na cały dzień. Znaczy przyjść na 10, wchodzi na jakieś spotkanie nieinteresujące, to przechodzi 2 sale dalej, coś ciekawego. Jednym słowem, tak, żeby rzeczywiście każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
1: Mówiła Zuzanna Teplic, dyrektor Festiwalu Nauki. Program festiwalu obejmuje aż 410 spotkań z naukowcami z Polski i zagranicy.

0: Chris Ria, The Blue Cafe. 8 minut po 16:00 pora rozpocząć magazyn informacyjny. Bogdan Ingers-Leben przy mikrofonie. Kłaniam się Państwu.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Małopolscy łowcy głów namierzyli mężczyznę poszukiwanego w związku ze sprawą napadu na lombard w Nowym Sączu i od tego rozpoczniemy dzisiaj słuchać informacji, które przygotowali nasi reporterzy. Obchody 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu są okazją do ponowego odkrywania jego duchowego dziedzictwa. Najbliższym wydarzeniem będzie święto stygmatów świętego Franciszka za dwa dni, w czwartek, 17 września, w klasztorze Bernardynów w Alverni będą i konferencje, i uroczysta msza święta. I o tym także Państwu powiemy i zachęcimy do udziału. Krzysztof Krawczyk w Radiu Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Uciekł z zakładu psychiatrycznego. W jego samochodzie znaleziono narkotyki. Został skazany za udział w zabójstwie, a teraz czwarty raz stanie przed sądem. Małopolscy łowcy głów namierzyli mężczyznę poszukiwanego w związku ze sprawą napadu na lombard w Nowym Sączu. Do jego zatrzymania doszło w sierpniu w Wiedniu, gdzie 40-latek ukrywał się pod innym nazwiskiem. Teraz czeka na ekstradycję do Polski.
2: Aspirant Adam Zbroja Zagórska, Małopolska Policja. Ten mężczyzna jest znany policji od 2006 roku. To wtedy właśnie po raz pierwszy stanął przed wymiarem sprawiedliwości. W 2006 roku popełnił przestępstwo. Brał udział w zabójstwie człowieka i został skazany przez sąd. W jego przypadku była to kara pozbawienia wolności. Został ze względu na stan psychiczny umieszczony w zakładzie psychiatrycznym, gdzie odbywał swój wyrok. Z ustaleń policyjnych wynikało, że ten człowiek w 2015 roku uciekł z tego zakładu, zniknął i można powiedzieć zaszył się pod ziemię. Trwały jego poszukiwania. Policjanci, którzy zajmowali się tymi poszukiwaniami, ustalili, że ten człowiek może znajdować się w Wielkiej Brytanii. Wiedzieliśmy, że ten człowiek zaczął tam nowe życie, zmienił swoją tożsamość i zaczął tam funkcjonować jako zupełnie inny człowiek. Natomiast po jakimś czasie został tam zatrzymany właśnie na terenie Wielkiej Brytanii i z powrotem poddany ekstradycji do Polski. Po powrocie do naszego kraju dostał dodatkową karę za ucieczkę z tego zakładu psychiatrycznego i tą karę zamieniono mu na karę prac społecznych. Jednakże mężczyzna nie pracował i nie odbył tej kary zasądzonej, w związku z czym policja zatrzymała tego mężczyznę, a sąd wymierzył mu nową karę, to karę już pozbawienia wolności.
3: Taki niepokorny człowiek.
2: Bardzo niepokorny. W 2019 roku dochodzi do kolejnego przestępstwa. Tym razem ten mężczyzna zostaje zatrzymany podczas kontroli drogowej. Okazuje się, że w jego samochodzie znajduje się prawie 4 kg środków odurzających różnego rodzaju. Mężczyzna trafia do aresztu, po kilku miesiącach opuszcza areszt i ślad po nim zanika. Potem kolejna historia, kilka lat później, 2022 rok, dochodzi do bardzo brutalnego napadu na lombard w Nowym Sączu. Sprawcy wchodzą do środka, terroryzują personel, mają przy sobie broń palną, z której oddają strzały w kierunku właśnie pracowników tego lombardu. Łupem złodziejów pada tam prawie 200 tysięcy złotych i od tego czasu rozpoczynają się poszukiwania sprawców. Jak się okazało, policjanci ustalili, że w tym napadzie brał udział właśnie ten poszukiwany 40-latek.
3: Tak jak liczę, to już czwarte jego tego typu działanie.
2: Tak, to już jest czwarte jego przestępstwo i mężczyzna znika. Policjanci, którzy pracują nad tą sprawą, podejrzewają, że ten człowiek znowu opuścił Polskę, że wyjechał za granicę. W maju w 2022 roku wystawiony jest za nim list gończy, a rok później, czyli 6 lutego 2023 roku, wystawiony jest za nim europejski nakaz aresztowania. W związku z tym, że zachodzi podejrzenie właśnie, że znajduje się poza granicami kraju. Wiedzieliśmy, że ten mężczyzna znajduje się w kraju niemieckojęzycznym. To były ustalenia policjantów i trop nas doprowadził aż do Austrii. Mężczyzna doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że jest poszukiwany. Zresztą był doświadczonym przestępcą, jak można tak powiedzieć. Zmienił swój wizerunek, ponownie zmienił swoje dane personalne, zeszczuplał, ogolił głowę, a twarz pokrył tatuażami tak właśnie, aby utrudnić jego rozpoznanie jego tożsamości. Wcześniej mężczyzna posiadał na twarzy taką charakterystyczną bliznę, na podstawie której bał się, że zostanie rozpoznany, zidentyfikowany. W związku z tym poczynił takie, a nie inne kroki właśnie, żeby zamaskować ten swój wygląd. Policjanci, którzy zajęli się tą sprawą, to nasi policyjni łowcy głów, małopolscy łowcy głów, czyli policjanci, którzy zajmują się takimi nieuchwytnymi przestępcami, którzy od dłuższego czasu unikają wymiaru sprawiedliwości.
3: 4 lata trwały poszukiwania tego mężczyzny od tego ostatniego napadu na lombard w Nowym Sączu. Jakie były te działania policji?
2: Policyjni łowcy głów to policjanci elitarni z Wydziału do Spraw Poszukiwania i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Oni zajmują się takimi trudnymi poszukiwaniami. Szukają sprawców, którzy od dłuższego czasu ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości i są sądzeni za bardzo poważne przestępstwa. No i wykorzystują w swoich działaniach nowe metody poszukiwawcze, no, których też ciężko mi tutaj mówić, są to metody również operacyjne. Przełom nastąpił kilka miesięcy temu, to właśnie wtedy zaczęliśmy współpracować z biurem NFAS, to jest biuro kryminalne w Komendzie Głównej Policji, które pomogło nam zawęzić ten obszar poszukiwań tego mężczyzny. I tak 28 sierpnia, dzięki ścisłej współpracy właśnie z policją węgierską i austriacką, na terenie Wiednia zatrzymaliśmy tego 40-latka, który teraz znajduje się w areszcie na terenie Austrii. Teraz czekamy na dyspozycje dalsze, kiedy nastąpi właśnie jego ekstradycja do kraju, kiedy będzie mógł podjąć tutaj wyrok, który ma wcześniej zasądzony za popełnione przestępstwa.
3: Jest też szansa, że on usłyszy jakieś nowe zarzuty tutaj w Polsce i ta kara będzie jeszcze większa?
2: W tej kwestii już wypowie się sąd, dlatego że ten mężczyzna tutaj jest skazany prawomocnymi wyrokami już za wcześniej popełnione przestępstwa. Co do dalszych decyzji, no tutaj takim odpowiednim organem będzie sąd, który dalej będzie tą sprawę tego mężczyzny prowadził.
1: Z Anną Zbroją-Zagórską z policji rozmawiała Ula Bienia-Nieseczyńska.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
10: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
9: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
10: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
0: Reklama.
11: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.
12: Minuty po 16. Still Loving You. Grupa Scorpions w Radiu Plus.

0: dzisiaj 15 dzień września. Był rok 1956, wtedy to Elvis Presley wprowadził na pierwsze miejsce listy przeboju w Stanach Zjednoczonych piosenkę Don't Be Cruel. Piosenka pozostawała na szczycie zestawienia przez 5 tygodni, a singiel został najbardziej kasowym wydawnictwem Elvisa w tym roku. Przez najbliższe 5 lat sprzedał się w ilości 6 milionów.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 16:31, Anna Jantar w Radio Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Włoski zakonnik, mistyk, założyciel zakonu braci mniejszych. Święty Franciszek. Kiedy modlił się na włoskiej górze La Averna, otrzymał dar stygmatów. Na pamiątkę tego wydarzenia, 17 września, obchodzone jest święto stygmatów świętego Franciszka. W Małopolsce główne uroczystości odbędą się w klasztorze Bernardynów w Alverni.
2: Ojciec Jan Maria Szewek, franciszkanin. Święty Franciszek z Asyżu w pierwszej kolejności dla nas jest założycielem zakonu, naszym ojcem. Żył na przełomie XII i XIII wieku. Napisał regułę, którą Kościół zatwierdził. Ona składa się z 12 rozdziałów, ale najważniejsze jest pierwsze zdanie, bo to w jaki sposób streszcza, na czym polega sposób naszego życia. Życie braci mniejszych, chodzi o nas, franciszkanów, polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Ale święty Franciszek z Asyżu również przez to, że ukochał Chrystusa, ukochał człowieka, wszelkie stworzenie. I dlatego też przeszedł do historii i dzisiaj jest znany jako patron ekologów. I jest tak postrzegany jako człowiek, który jest otwarty na każdego. Kolejną rzeczą, która przeszła do historii, jest utożsamiana ze świętym Franciszkiem z Asyżu, to jest pokora. Dlatego nieprzypadkowo siebie i nas nazwał braci mniejszymi. A zwierzęta, rośliny, całe stworzenie nazywał siostra braćmi, dlatego że skoro wszystkim nas stworzył Pan Bóg, to mamy tego samego Ojca, a skoro mamy tego samego Ojca, no to my jesteśmy dla siebie nawzajem rodzeństwem.
3: Czym jest święto stygmatów świętego Franciszka?
2: Święty Franciszek z Asyżu tak ukochał Chrystusa ukrzyżowanego, że 2 lata przed swoją śmiercią otrzymał stygmaty na górze Alverni, La Averna po włosku, czyli te znaki męki Chrystusa, które miał na krzyżu, w rękach, w nogach, w boku, zostały wyciśnięte w ciele świętego Franciszka z Asyżu. To są właśnie stygmaty, te znamiona męki pańskiej. Oczywiście to było w jakiś sposób wyróżnienie, dlatego że święty Franciszek z Asyżu jest tym pierwszym w Kościele, który otrzymał stygmaty od Pana Boga, ale to się również wiązało z jego cierpieniem, dlatego że to nie były tylko ślady, ale realne rany, które nosił w swoim ciele. I dlatego też może nie każdy kojarzy, ale nasz znak franciszkański, który można zobaczyć w kościołach, w świątyniach, klasztorach naszych, to są takie 2 skrzyżowane dłonie i na tych dłoniach widać te rany Chrystusowe. Po czym poznać, która dłoń jest świętego Franciszka, a która Chrystusa? Chrystusa ręka jest goła, a świętego Franciszka jest w habicie. Po środku nich krzyż Chrystusowy. Święto stygmatów świętego Franciszka jest obchodzone w naszym zakonie każdego roku 17 września.
3: Co zaplanowano właśnie przy okazji tego święta w tym roku? Jak będą wyglądać obchody?
2: Oczywiście w każdym klasztorze na całym świecie bracia obchodzą święto stygmatu świętego Franciszka z Asyżu, ale my tu w archidiecezji krakowskiej mamy też wspólne obchody razem w jednym miejscu. To jest w Alverni, gdzie obsługują nasi bracia, można powiedzieć kuzynowie, bernardyni, czyli franciszkanie chodzący w brązowych habitach. Najpierw spotkanie z dr Marią Miduch i z ojcem doktorem Czesławem Gnieckim w auli Muzeum Pożarnictwa w Alverni na temat świętego Franciszka z Asyżu jako świętego popularnego, ale niezrozumianego, a później w kościele msza święta pod przewodnictwem biskupa Damiana Muskusa, który wywodzi się z zakonu braci mniejszych.
3: Jak właśnie dla franciszkanów jest ważne to święto?
2: Święto stygmatu świętego Franciszka jest jednym z ważniejszych świąt w naszym zakonie, dlatego że to jest jakby dla nas potwierdzenie ze strony Boga, że święty Franciszek jest jego umiłowanym synem, umiłowanym dzieckiem, skoro otrzymał stygmaty. I dlatego to jest dla nas ogromne wydarzenie, bo to jest jakby potwierdzenie ze strony Pana Boga, że święty Franciszek jemu się podobał.
1: Konferencję zaplanowano na 16. Eucharystia rozpocznie się o 18:00. To w czwartek, 17 września. Uroczystości związane ze świętem stygmatów świętego Franciszka wpisują się w jubileusz 800-lecia śmierci biedaczyny z Asyżu. Ten jubileusz obchodzony jest w tym roku. Z tej okazji odbędzie się jeszcze oratorium w krakowskiej Bazylice Franciszkanów oraz nabożeństwo w Wieliczce. Kulminacją będzie uroczystość świętego Franciszka z Asyżu, która przypada 4 października.

Dzisiaj 15 dzień września, był rok 2008, zmarł Richard Wright. Klawiszowiec, kompozytor, wokalista, jeden z założycieli grupy Pink Floyd. Richard Wright grał na wczesnych płytach zespołu, jest też kompozytorem wielu dobrze znanych nagrań. W wyniku konfliktu z Rogerem Watersem w 1979 roku opuścił grupę, założył własny zespół, ale w 1987 powrócił do Pink Floyd. Wydał też dwa solowe albumy. Pierwszy z nich miał tytuł Wedge Dream, drugi Broken China.

0: To fragment nagrania zatytułowanego po prostu Waves. Do Richarda Wrighta jeszcze powrócimy.
1: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570 309 202 lub 508 230 777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64b.
8: Urządzasz się lub planujesz remont kuchni? Zacznij już dziś! Teraz kuchnie modułowe i na wymiar z kolekcji Family Line i Senso Kitchens kupisz nawet 50% taniej przy ich zakupie za minimum 5000 zł. Tylko do 23 września. Złap okazję, zanim znikną.
9: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
1: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Teraz opowiemy Państwu historię i zastanowimy się nad przyszłością sklepu papierniczego. Przez wiele lat mieszkańcy Nowej Huty zaopatrywali się właśnie tam w artykuły piśmiennicze. Teraz lokal pójdzie pod młotek. Po sklepie papierniczym Papirus nie ma już śladu. Lokal zamknięto w 2014 roku, ale wróci, tyle że w nieco zmienionej formie. 30 września w czasie aukcji znajdzie nowego właściciela, ale przed aukcją będzie można zobaczyć odnowione wnętrze i zachowane oryginalne wyposażenie sklepu.
2: Maciej Miezian, Muzeum Nowej Huty. Powstał w latach 50., więc miał taki typowy dla owego czasu design, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, czyli wystrój wnętrz. Taki w stylu jak zachowany obok jeszcze sklep Cepeli. Tam można zobaczyć, jak wyglądało takie typowe wyposażenie, choć w Papirusie ono też zachowało się w dużej mierze.
3: Marcin Paradyż, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Lokal na osiedlu Centrum C1 od początku swojego powstania był dedykowany dla prowadzenia działalności w zakresie handlu artykułami papierniczymi. Całe wyposażenie lokalu, cały jego wystrój był dopasowany do tej funkcji.
2: To był taki sklep, o którym się dzisiaj mówi kultowy. No oczywiście cała Nowa Huta się tu zaopatrywała, kupowano to zeszyty, jakieś tam przybory piśmiennicze. No choćby też dlatego, że to był jakby największy sklep, może z największym asortymentem, a poza tym w Nowej Hucie tych sklepów aż tak dużo w dawnych czasach nie było. Ale no tak jak wszystkie sklepy, powoli wykańczały je ceny najmu, no i przede wszystkim takie rzeczy jak ogrzewanie w zimie, no to była rzecz nie do pozazdroszczenia.
4: Sklepu papierniczego już nie ma. Co się stanie z miejscem po nim?
3: Chcemy, aby miejsce nie straciło swojego charakteru, także zdecydowaliśmy się na skierowanie tego lokalu do wynajęcia w drodze aukcji celowej, a więc takiej aukcji, gdzie z góry określamy rodzaj działalności, jaki może być prowadzony w lokalu. Lokal będzie można wynająć na dwa rodzaje działalności. Albo sklep papierniczy, tak jak było do tej pory, albo księgarnię. W ramach tej działalności księgarskiej można w jakimś niewielkim zakresie też realizować działalność w zakresie sprzedaży kawy, przekąsek, organizowania jakichś spotkań. Można również łączyć te dwie funkcje, czyli sklep papierniczy i księgarnię. Ta nasza decyzja jest spowodowana chęcią zachowania tradycji tego miejsca.
4: Co tam się znajdzie i jak będzie wyglądało to miejsce?
3: Zostało częściowo odnowione przez Zarząd Budynków Komunalnych. Wykonaliśmy remont posadzek, tynków, malowanie, wymieniliśmy całą instalację elektryczną. Nowy najemca będzie musiał oczywiście dopasować jeszcze lokal do swojego pomysłu. Posiadamy w tym lokalu oryginalne meble, które właśnie były dedykowane do funkcji sklepu papierniczego.
4: Jak przyszli najemcy mogą się właśnie tutaj zgłosić, żeby wrócić do tego sklepu papierniczego lub księgarni?
3: Osoby, które są zainteresowane wynajęciem lokalu w aukcji celowej, przede wszystkim powinny się zapoznać z warunkami udziału w tej aukcji, powinny się zapoznać z lokalem oraz złożyć w wyznaczonym terminie ofertę oraz wpłacić wadium. To są warunki konieczne, aby można było przystąpić do aukcji.
4: Wcześniej będzie można zobaczyć to miejsce. Jak będzie wyglądał ten dzień otwarty?
3: Specjalnie z myślą o tym, aby ułatwić przyszłym najemcom możliwość zapoznania się z lokalem, zadania ewentualnych pytań, uzyskania wyjaśnień, zaplanowaliśmy dni otwarte. Przed nami dzień otwarty w dniu 18 września oraz specjalnie z uwagi na duże zainteresowanie ze strony potencjalnych najemców organizujemy dodatkowy dzień otwarty w dniu 22 września, podczas którego ja również tam będę na miejscu w lokalu i będę odpowiadał na pytania potencjalnych najemców.
4: A czy już się może zgłaszali, wyrażali jakieś swoje zainteresowanie tym lokalem?
3: Mieliśmy kilka osób zainteresowanych, było też kilka osób podczas pierwszego dnia otwartego, także zainteresowanie jest spore.
2: Miło jest, że tutaj się udało ten sklep ocalić z wyposażeniem. Najważniejsze, żeby dane miejsce żyło.
4: Podobna historia spotkała bar kawowy Rio. Czy tam udało się przywrócić kawiarnię?
3: Bardzo jest mi miło poinformować, że od 18 września działalność wznawia bar kawowy Rio. Nowy najemca, który wynajął ten lokal od Zarządu Budynków Komunalnych, również w wyniku aukcji celowej, po wykonaniu remontu lokalu, uruchamia działalność i zaprasza wszystkich Krakowian.
1: Na najbliższa okazja, żeby zobaczyć lokal, o którym mówiliśmy, po sklepie papierniczym Papirus przy osiedlu Centrum C, będzie w piątek, 18 września. Od 13.30 do 15.30.

0: Reklama. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. Reklama.
1: Przeleciał nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Nowe informacje o dronie na plaży w Rusinowie. Rząd chce zaostrzyć przepisy. Utrata prawa jazdy za wjazd na tory przy czerwonym świetle. Bacowie szykują się do powrotu. Przed nami jesienne redyki. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe informacje na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w rejonie miejscowości Rusinowo. To koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Sprawy badają Żandarmeria Wojskowa i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Do współpracy zaproszono również litewskie służby.
2: Wszystko wskazuje, że on mógł wcześniej przelecieć przed terytorium Litwy w niedzielę, kiedy był tam poszukiwany i była próba jego neutralizacji. Później przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem.
1: A dzisiaj nad terytorium Litwy nadleciał kolejny rosyjski dron. Tym razem został zestrzelony przez myśliwce NATO. Kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych mają tracić prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymane na 3 miesiące, m.in. za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. No, szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Taka sama kara ma grozić za przejazd pod podnoszącymi się lub opuszczającymi zaporami, a także za wjazd na tory, gdy za nimi nie ma miejsca na dalszą jazdę. Ministerstwo chce też obowiązkowego zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców wypadków na przejazdach kolejowych. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać przez co najmniej 3 lata.
4: Zakładam, że szybko zostaną przeprowadzone przez parlament i podpisane przez prezydenta. Też zakładam, że tym razem prezydent nie będzie blokował tego rozwiązania.
3: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt powstał po katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitali.
1: Dziś, 6 dni po katastrofie, udało się przesłuchać maszynistę pociągu. Potwierdził, że ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Kierowcy tira nadal nie można przesłuchać, bo jego stan jest ciężki. Mundurowi znaleźli jej telefon. Jest przełom w sprawie zaginionej 37-letniej Emilii Koprowskiej. Policja od 15 dni prowadzi intensywne poszukiwania kobiety, która ostatni raz była widziana w Darłowie. Służby przeszukały już blisko 600 hektarów terenu. Liczą na to, że znaleziony telefon pomoże w poszukiwaniach.
5: To dla nas bardzo ważny materiał, który może dostarczyć kolejnych informacji dotyczących ostatnich godzin, kiedy pani Emilia miała przy sobie telefon. Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję i jakie czynności wykonywane były z tego urządzenia.
1: Informowała Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Przypomnijmy, kobieta zniknęła bez śladu 30 sierpnia w Darłowie, zaraz po kłótni z mężem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bacowie i Juchasi szykują się do powrotu z hal do domów. Dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. Zgodnie z tradycją trwa do 29 września. Górale przyznają, że to był dobry, choć męczący sezon. Mówi Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
6: Ten sezon jak sezon? No bardzo był dobry sezon. Był. Gości był stałych takich gości, co popić po 10 roku wzięć do mnie.
7: Pogoda dopisała?
6: Pogoda też była dobra. Trochę było tam sucho, bo było sucho, ale my tu mieliśmy 2 pasmiska, to zaś nie było tak źle.
8: Koniec jest sezonu, czy to już się tęskni, czy trzeba iść w chałupę?
6: No nie tęskni się tak bardzo, no ale. No ale koniec sezonu jest, no to trzeba się brać. Tak jak z roku na rok. Ale jest fajnie, no, było fajnie.
9: Będzie to tradycyjny redyk, przejście owiec z bacówki do domu bacy, tak, i tam będzie się odbywał łosot, czyli owce będą oddawane na gazdom.
1: Dodawał Maciej Szostak z Zakopiańskiego Centrum Kultury. Baca z Polany Szymoszkowej redyk organizuje 4 października.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
10: Dzisiaj 15 dzień września. Był rok 1956. Urodziła się Maggie Reilly. To szkocka wokalistka. Stała się sławna dzięki współpracy z Mike'iem Oldfieldem. Śpiewała takie utwory jak Family Man, Moonlight Shadow, Foreign Affair, Two Friends. We wczesnych latach 70. występowała w lokalnym zespole Joe Cool. 3 lata później spotkała Mike'a Oldfielda. On zaproponował jej udział w nagrywaniu płyty. No i tak potoczyła się kariera.

0: zanim Michael Oldfield wybrał Maggie Reilly do ostatecznej wersji tejże piosenki, wersję demonstracyjną utworu, wtedy jeszcze pod tytułem Midnight Passion, śpiewała brytyjska wokalistka Hazel O'Connor. Trudno znaleźć piosenkę w jej wykonaniu, ale jeśli będziecie Państwo przeglądać nagrania Michaela Oldfielda w serwisie muzycznym, to z pewnością traficie na inne wykonanie Moonlight Shadow. I może Państwa zdziwi karnacja skóry wokalistki, bo to nie będzie Maggie Reilly, tylko Helen DeMackie, znana jako Pepsi DeMackie. Nie umniejsza to dokonanie Maggie Reilly, przypominam dla porządku, zwłaszcza jeśli lubią Państwo przeglądać teledyski, żeby było wiadomo, o czym one są.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: To druga godzina magazynu reporterów, a więc pora zająć się tym, co przygotowali nasi reporterzy. Jak słyszeliśmy przed chwilą, dobiega końca sezon wypasu owiec w Zakopanem Redyk 11 października, a do tego czasu, choć chłodnawo, owce wciąż jeszcze się pasą, oscypki się robią, pozaglądamy do górali. Duszpasterstwo rodziny Archidiecezji Krakowskiej jako pierwsze w Polsce oferuje mediacje narzeczeńskie. Co to takiego? Wyjaśnimy. Teraz już powiem, że każda para narzeczonych może skorzystać bezpłatnie z dwóch takich spotkań, mediacji. Europejski Tydzień Mobilności rozpoczyna się jutro w Krakowie. W programie jest wielka lekcja ekologii, dzień bez samochodu. Popytamy, co jeszcze? Bogdan Ingersleben przy mikrofonie. Kłaniam się Państwu w Radiu Plus. Alana Miles, Black Velvet.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: A więc Wacowie i Juchasi myślą już o powrocie z hal do domów, bo dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. Zgodnie z tradycją owce wypasa się do 29 września, do dnia świętego Michała Archanioła. A powrót owiec z wypasu do domu to tradycyjny jesienny redyk. Cieszy się on z roku na rok coraz większym zainteresowaniem wśród turystów również. W Zakopanem pierwszy redyk 4 października na Polanie Szymoszkowej. Potem 11 października w Kuźnicach i o redykach mówić będzie Maciej Szostak z Zakopiańskiego Centrum Kultury. Posłuchajmy.
2: Będzie to tradycyjny redyk, przejście owiec z bacówki do domu bacy, tak, i tam będzie się odbywał łosot, czyli owce będą oddawane gazdom, tym co te owce na bacówkę na wiosnę dali. Tradycyjnie redyk jesienny organizowany jest, i te owce schodzą z holi po świętym Michole, to jest po 29 września.
3: Marian Barnaś, baca z Szymaszkowej. Ten sezon jak sezon, no bardzo był dobry sezon, był, gości było. Stajek takich gości, co popić po 10 roku wjeżdżą do mnie.
4: Pogoda dopisała?
3: Pogoda też była dobra. Trochę było tam sucho, bo było sucho, ale my tu mieliśmy dwa pasmiska, to zaś nie było tak źle. No i przerabialiśmy te łoszczypki.
4: Tegoroczne sery były dobre?
3: Dobre były, rok kolejny.
4: Koniec jest sezonu, czy to już się tęskni, czy trzeba iść w chałupę?
5: No nie tęskni się tak bardzo, ale koniec sezonu jest, no to trzeba się brać. Tak jak z roku na rok, ale jest fajnie, no. Było fajnie.
4: A czuć zmęczenie po sezonie?
5: Nie.
4: Nie?
5: Nie.
4: Czyli by się jeszcze posiedziało?
5: No jeszcze by się posiedziało. A ja?
6: Pasterstwo to zawsze był nasz taki charakterystyczny rys naszej kultury. Tą kulturę regionalną, którą dzisiaj obserwujemy, tańce, piękne stroje, wszystkie obrzędowość bardzo bogata, zaczynało się właśnie od przyjścia tych pasterzy wołoskich i oni zostawili tu ślad w tym pasterstwie naszym dzisiejszym, właśnie przynosząc te swoje nazewnictwo, swoje zwyczaje, sposób gospodarowania tym mlekiem, które dostało, czyli ten oscypek, właśnie te sery podpuszczkowe.
2: Ten redek będzie prowadził w Zakopanem, to jest baca Jędrek Staszel Furtok wraz z synem Wojciechem. I redek zaczynamy o godzinie 11 w Kuźnicach pod bacówką. Tam baca i Juhasi będą zbierać sprzęt z bacówki, zamykać bacówkę na zimę. To jest takie tradycyjny obrzęd, zwyczaj, który bacowie zawsze pilnują i robią.
4: Jesteśmy na końcówce sezonu. Czujecie, że koniec?
3: No, już się sprzykrzyło pomysł, żeby chcieliśmy do chałupy.
4: Kiedy redek?
3: No i chyba 4 pójdziemy w niedzielę.
4: To będzie takie duże wydarzenie, co nie?
3: Bo no duże. No, każdy widzicie, to jest na to czeko, żeby byłaby godzinku temu. To już zmęczenie troszeczkę jest tych wasów.
6: Coraz mniej młodych ludzi chce gospodarować tak jak ich rodzice, bo to jest ciężka praca. Nasza rola jest tutaj uboga, więc efektu nigdy nie było. To było takie na granicy przeżycia. I dlatego troska o to pasterstwo jako takie unikatowe jest relikt, który u nas jest żywy, jest bardzo ważny. Stąd też, jeżeli Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła ten rok pastwisk i pasterzy, to myśmy szybciutko w ślad za tym podjęli swoją rezolucję Rady Powiatu Tatrzańskiego i szereg działań takich, które pokazują, jak to pasterstwo jest dla nas ważne.
2: Różnica między redekiem wiosennym a jesiennym jest taka, że teraz będzie muzyka i oficjalna. Przy okazji tego redeku pacowie już idą z muzyką jakby do chałupy. Tu nie planowane są jakieś wydarzenia dodatkowe, bo nie o to nam chodzi nam o to, żeby pokazać, jak to dawno było. Jednym z takich ważnych elementów są redekołki, które pacowie robią z resztek sera, z tego co zostanie, i łazdają dzieci, jak się wracają z hol ku chałupie. No to jest taki element tradycji i to w tym roku też chcemy pokazać.
4: I co dalej, co na zimę?
3: Nie, na zimę dalej robota. Trzeba krowy dojeść, łowce paść. Jedno i to samo.
4: Nie ma leżenia.
2: Jest to na pewno dla turystów atrakcja, ale dla bacy to jest koniec ciężkiej roboty. Ciężkiej, trudnej roboty, bo baca nie pójdzie, nie zamknie gazdówki jak leje albo zimno, bo musi ten łowiec pilnować dzień i noc. I teraz coraz bardziej się docenia tą dbałość o kulturę, tym bardziej zetaru trzeba poświęcić zdrowio i to jest takie poświęcenie, w które się może nie przekłada strasznie na jakieś dochody i no bardziej dbałość o tą kulturę, o tą tradycję.
6: To było podsumowanie sezonu. Przyprowadzono owce, gospodarze wchodzili do kosora, szukali tych swoich owiec, poznawali je, patrzyli, czy wszystko się zgadza, czy wszystkie owce przyszły. Wcześniej było spotkanie na szałasach, gdzie oczywiście w dawnych czasach baca wypłacał serem, osypkami za tą owcę. Dzisiaj to się zmieniło, to już raczej w drugą stronę trzeba by było wesprzeć bacę, żeby on te owce zabrał.
1: To dodał Andrzej Skupień, starosta tatrzański. Redyki będą odbywać się też w innych miejscowościach Podhala, wszędzie tam, gdzie są owce. Za każdym razem będzie to widowiskowe wydarzenie.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
12: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
11: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
12: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Mediacje narzeczeńskie są propozycją skierowaną do narzeczonych i par, które chcą wstąpić w związek małżeński, ale nie rozpoczęły jeszcze przygotowania do ślubu. Często w tym czasie pojawiają się kwestie, które mogą być przyczyną sprzeczek, konfliktów, mogą prowadzić do rozstania. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w zeszłym roku około 60 tysięcy małżeństw się rozwiodło. Sąd orzekł też blisko 600 separacji. By zapobiec temu, mogą pomocne być mediacje narzeczeńskie, czyli dialog między parą z udziałem mediatora jeszcze przed ślubem. Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Krakowskiej jako pierwsze w Polsce oferuje mediacje narzeczeńskie.
2: Katarzyna Wojtanowicz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Mediacje narzeczeńskie to jest oferta skierowana do narzeczonych. One się nie różnią niczym od mediacji takich klasycznych. Dla osób, które są w potrzebie ustalenia ważnych dla siebie kwestii, tutaj w naszym przypadku kierujemy je do narzeczonych, którzy na ważnym etapie swojego życia, podejmując decyzje o zawarciu związku małżeńskiego, czy to sakramentalnego, czy świeckiego, mogą umówić się z mediatorem na spotkania, w trakcie których będą mogli omówić właśnie te ważne kwestie. Kwestie dotyczące ich przeszłości, budowania tej relacji, kwestie związane z posiadaniem, wychowaniem potomstwa, rozwoju osobistego, budowania relacji z otoczeniem, podtrzymywania relacji ze swoją rodziną biologiczną pochodzenia, ale również takie kwestie życia codziennego. Kto będzie sprzątał, kto będzie gotował. To są często może takie, wydaje się, bardzo proste i prozaiczne rzeczy, ale one często są źródłem konfliktu.
3: Czy jest potrzeba?
2: Zdecydowanie potrzeba jest. Statystyki na to wskazują, jak wiele małżeństw przechodzi kryzysy. Też kryzys rozstania, rozwodu, rozpadu rodziny, ale też spada liczba zawierania małżeństw. Coraz więcej ludzi decyduje się na związki nieformalne. No oczywiście też tego powody są różne, ale czasami taki lęk przed zobowiązaniem, przed sformalizowaniem i właśnie mediacje mogą być też takim miejscem, w którym właśnie w atmosferze bezpieczeństwa będzie można porozmawiać.
3: Archidiecezja krakowska jako pierwsza w Polsce właśnie proponuje takie mediacje narzeczeńskie.
2: Takiej wprost oferty w Polsce jeszcze nie ma. To jest pierwsza archidiecezja i Fundacja Towarzyszenia Rodzinie, która z taką ofertę wprost kieruje do narzeczeńskiej. Do osób przygotowujących się czy rozważających decyzję o wspólnej przyszłej drodze właśnie w formie już sakramentalnego związku małżeńskiego czy cywilnego też związku małżeńskiego. Oczywiście mediacje są już coraz szerzej dostępne i mediacje w Polsce się rozwijają, ale ta oferta jest unikatowa. Myślę, że też zachęci inne diecezje, parafie też, żeby taką ofertę rozwijać i również kierować do młodych ludzi, którzy wkraczają na tą swoją ścieżkę dorosłości i budowania swojej rodziny.
3: Jak bardzo są ważne te mediacje?
2: Często, zwłaszcza na początku tej wspólnej drogi, no jesteśmy w takim stanie euforii, zauroczenia sobą, gdzie te różowe okulary troszkę przyćmiewają tą szarość też, która może się pojawić w życiu codziennym. I to właśnie będzie miejsce, w którym będzie można spotkać się z samym sobą, też z drugą osobą, z którą chcemy tworzyć tą trwałą relację, i skupić się właśnie na tych aspektach, które może dzisiaj nie są dla nas ważne. Wydaje się, jakie konflikty, my nie będziemy mieli żadnych konfliktów, a okazuje się, że ta proza życia może też nas troszkę zaskoczyć, a dzięki temu, że o tym porozmawiamy, no to zaskoczenie być może przyjdzie, ale nie będzie już dla nas tak wielkim zaskoczeniem, które będzie wywoływało kryzysy, no, które w niektórych sytuacjach powodują decyzje bardzo trudne o rozstaniu, rozwodzie i rozpadzie rodziny.
1: Z mediacji narzeczeńskich skorzystać można bezpłatnie dwa razy. Trzeba się wcześniej zapisać, a to można zrobić przez stronę internetową Fundacji Towarzyszenia Rodzinie w Krakowie.

18 minut do 18. Wspominałem już, że 15 września w 2008 roku zmarł Richard Wright. Grał na instrumentach klawiszowych, ale też na instrumentach dętych, na trąbkach, na puzonie, na wiolonczeli, na skrzypcach. Grywał gościnnie z Davidem Gilmourem po tym, jak już Pink Floyd przestał działać. Grał na kilku jego płytach. Był też w Gdańsku w 2006 roku z Davidem. Zagrali tak.

0: Reklama.
1: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249. Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570 309 202 lub 508 230 777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64b.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Reklama.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Będzie symulator tramwaju, wielka lekcja ekologii, będą też bezpłatne kontrole rowerowe. Między innymi to przygotowane jest dla uczestników Europejskiego Tygodnia Mobilności w Krakowie. Hasłem tegorocznej akcji, która rozpocznie się jutro, jest mobilność dla każdego.
2: Następny przystanek Armii Krajowej.
3: Jakubek Klaudia, Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza, kierownik referatu edukacji ekologicznej i klimatycznej. Tegoroczne hasło Europejskiego Tygodnia Mobilności przede wszystkim kształtuje nam tutaj taką teorię, która tłumaczy, że ta obecna mobilność, którą jakby kształtujemy w miastach, musi zostać dopasowana dla każdego. Niezależnie od wieku, umiejętności fizycznych i dostępności, każdy mieszkaniec, każda osoba, która chciałaby skorzystać z tego transportu publicznego, transportu miejskiego, musi mieć do tego prawo i możliwość.
4: Jakie najważniejsze wydarzenia i atrakcje edukacyjne czekają na uczestników tego wydarzenia, tego tygodnia, mobilnego tygodnia.
3: Więc tak, zaczynamy 16 września, czyli w środę. To jest taki pierwszy dzień, kiedy faktycznie kampania startuje. 17 września rozpoczynamy ten tydzień mobilności wydarzeniem pod tytułem Wszystko o transporcie. Jest to piknik edukacyjno-informacyjny, realizowany właśnie we współpracy z Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Jest to takie wydarzenie, gdzie faktycznie mieszkańcy będą mogli skorzystać z informacji dotyczącej właśnie tego, co się dzieje w mieście. Młodzi uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w warsztatach, quizach, które faktycznie podniosą ich świadomość w zakresie bezpiecznej jazdy. Oraz dla aktywnych tego wydarzenia będzie możliwość po prostu wygrania roślinki darmowej.
4: Powiedzmy o tym, że 22 września jest dzień bez samochodu. Co na ten dzień zaplanowano?
3: 22 września faktycznie jest to dzień bez samochodu. Tego dnia każdy, kto porusza się faktycznie samochodem, będzie mógł przesiąść się na darmową komunikację miejską w Krakowie. Kasowniki tego dnia będą zablokowane, także nikt z nas nie powinien zapomnieć o tym, że ta komunikacja tego dnia jest darmowa dla wszystkich.
4: Powiedzmy jeszcze, że dla najmłodszych też czeka symulator tramwaju.
3: Tak, symulator tramwaju będzie dostępny właśnie dzięki współpracy z Politechniką Krakowską. 17 września w godzinach 14-17 Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu Politechniki Krakowskiej udostępni nam mieszkańcom taki symulator i każdy będzie mógł poczuć się właśnie jak osoba, która faktycznie poprowadzi wielką maszynę i przekona się, czy to jest łatwe, czy trudne zadanie.
4: W jaki sposób miasto chce zachęcić mieszkańców do porzucenia tych prywatnych samochodów na rzecz miejskiej komunikacji? Jakie to są działania? Czy to tylko ten dzień darmowej komunikacji?
3: Tutaj głównie stawiamy na te działania edukacyjne, ponieważ cała ta kampania w okresie 16-22 września kryje za sobą wiele, wiele atrakcji, wiele inicjatyw, które miasto Kraków realizuje na rzecz tutaj mieszkańców i osób, które chcą dowiedzieć się więcej. Tak jak wspominałam, rozpoczynamy od pikniku edukacyjno-informacyjnego Wszystko o transporcie, kończymy to dniem bez samochodu, ale w międzyczasie dzieje się w Krakowie wiele, wiele innych inicjatyw, które podnoszą świadomość i jakby zaangażowanie mieszkańca w to działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i po prostu poprawy jakości naszego środowiska. Dodam, że 20 września w niedzielę odbywa się też 10. Wielka Lekcja Ekologii pod Tauron Areną. Będzie moc atrakcji, bardzo dużo stanowisk edukacyjnych, bo to będzie ponad 40 namiotów wystawienniczych. Ponadto atrakcje na scenie. Dodatkowo w tym roku zorganizowaliśmy jeszcze taki namiot ekspercki, gdzie faktycznie w tym roku mieszkańcy będą mogli skorzystać z informacji, jak bezpiecznie kosić trawnik, co robić z deszczówką. Także jest bardzo bogaty wachlarz edukacyjno-poradniczy dla mieszkańców. Zachęcam, ponieważ z roku na rok ta oferta jest coraz bardziej bogata.
4: Są to wydarzenia skierowane do wszystkich mieszkańców.
3: Tak, niezależnie od wieku, od małych do dorosłych, aż po seniorów, ze względu na to, że ta oferta jest dopasowana właśnie pod każdą tę grupę docelową.
1: Informację zabrał Kuba Solarz. Przy okazji dodam, że jeśli Państwo szukacie więcej, to strona krakow.pl będzie dobrym adresem.

0: reklama.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
0: Reklama.
4: 3 minuty zostały do 18. O 18.00 najpierw wiadomości w Radiu Plus. A potem spotkanie z Agatą Petelą przed Państwem. Kolejny magazyn reporterów jutro po 16.00 będę na Państwa czekał. Bogdan Ingersleben, do usłyszenia.

0: Afera Orlenu z wenezuelską ropą.
1: Cała Polska dzisiaj to komentuje, wstyd na cały świat.
0: Polska mogła stracić ponad 1,5 miliarda złotych. Dramatyczne wydarzenia w Piekarach Śląskich. Mieszkańcy próbowali zatrzymać pijanego kierowcę. Najtrudniejszy rywal do tej pory. Siatkarze zaczynają mecz z Ukrainą. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Orlen miał stracić 1,6 mld złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce w czasie, gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy należąca do Orlenu szwajcarska spółka OTS zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek, które miały przypłynąć z Wenezueli. Ropa jednak nie dotarła, a koncern do dziś próbuje odzyskać pieniądze.
2: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
1: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów.
2: Komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym.
0: Tematem zajął się Mateusz Gołębiewski. O krok od tragedii w Piekarach Śląskich. Dramat rozegrał się podczas próby obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Najpierw uderzył swoim samochodem w dwa inne pojazdy, a potem ciągnął mężczyznę, który chciał zabrać mu kluczyki.
3: Jeden z mieszkańców Piekar Śląskich podjął czynności mające na celu uniemożliwienie kierującemu dalszej jazdy, w wyniku czego kierujący odjechał z mężczyzną chcącym zabrać mu kluczyk. 37-latek został zatrzymany w Katowicach, a następnie została od niego pobrana krew do badań.
0: Relacjonuje Łukasz Czepkowski z policji w Piekarach Śląskich. O dalszych losach zatrzymanego kierowcy zdecyduje sąd. 24 nowe terapie lekowe będą refundowane od 1 października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Oprócz tego refundowane będzie 8 nowych terapii stosowanych przy leczeniu chorób rzadkich, w tym m.in. na chorobę von Hippla-Lindaua.
4: To jest dziedziczna choroba, choroba rzadka, ale też choroba bardzo niebezpieczna, bo polega na tym, że pojawiają się w różnych organach guzy, które trzeba operacyjnie usuwać. Bardzo cieszymy się, że udało nam się wynegocjować dobre warunki i pacjentom z VHL-em tą terapię zaoferować.
0: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Refundowane będą też terapie m.in. na ciężką postać choroby leśniowskiego Crohna, a także pierwsze celowane leki na poważne zapalenie dróg żółciowych.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Polscy siatkarze rozpoczynają mecz z Ukrainą. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B Mistrzostw Europy. Ukraińcy sprawili już na tym turnieju niespodziankę, pokonując wicemistrzów świata Bułgarię 3-1. Dlatego Jan Firlej, rozgrywający kadry, ostrzega przed zbytnią pewnością siebie.
6: Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko. Na pewno będziemy musieli wyjść bardzo skoncentrowani i skupieni i zagrać na swoim najlepszym poziomie.
0: Polacy rozegrali do tej pory 3 mecze i wszystkie wygrali 3-0. Kolejno z Portugalią, Izraelem oraz Macedonią Północną.

0: Szczęśliwy drogi już czas i Vox. I to są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: No i tak sobie pomyślałam, że tym numerem to raczej powinnam mówić Państwu papa, a tu dopiero się witam. Agata Patela, dzień dobry. Razem jesteśmy do 20. Mam nadzieję, że wspólnie spędzimy to miłe popołudnie i wieczór. Tym bardziej, że przygotowałam dla Państwa sporo niespodzianek. Na przykład zaproszę Państwa na wyjątkowy akustyczny koncert Marka Piekarczyka. Będą oczywiście zaproszenia. Sprawdzimy też, jakie plany na nowy sezon ma Nowochódzkie Centrum Kultury. Co się tam ciekawego będzie działo? No i mam oczywiście też książki, nowości wydawnicze. O pierwszym tytule opowiem już za kilka chwil, a na razie gramy przebojowo. Jeanette, a później Madonna.

0: Like a Prayer i Madonna w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: No to startujemy z książkami. Mam dla Państwa teraz powieść o nieprzewidywalnych konsekwencjach jednej pochopnej decyzji. Jest to nowość od Elżbiety Jotko-Kuli. Przeskoczyć mur. Bardzo mocna, wielowarstwowa opowieść o przemocy, winie i cenie jednej decyzji. Paweł, młody chłopak, w momencie startu w dorosłość, bierze na siebie cudzą zbrodnię, by ocalić jedynego dorosłego stojącego po jego stronie. Od tej chwili żyje z kłamstwem, które wypacza każdą relację i nie pozwala zamknąć przeszłości. Niezasłużona kara pcha go w świat młodych przestępców i toksycznych relacji. Ta opowiedziana z różnych punktów widzenia historia pokazuje, jak trauma i strach potrafią uwięzić całą rodzinę. Gdy bohater znika po latach pozornie spokojnego życia, do walki o niego stają trzy kobiety, żona, matka i siostra. Ich determinacja jest próbą wyrwania Pawła z cienia dawnych wydarzeń i udowodnienia, że nawet po najgorszym można się podnieść. Bardzo mocna książka z morałem. Przeskoczyć mur, nowość wydawnicza do zdobycia już teraz. luz@radiomyślnikplus.pl. Jeśli zainteresował Państwa ten tytuł, no to już możecie do mnie napisać pod adres mailowy. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem mur, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570-309-202 lub 508-230-777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64b.
5: Nie chcesz być sam?
6: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
5: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
6: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frostę kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Reklama.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Odrzuć się na parę chwil.

0: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Wraca obywatelska kontrola wyborów, to inicjatywa Komitetu Obrony Demokracji. Zadaniem obserwatorów społecznych będzie obecność w obwodowych komisjach wyborczych od momentu otwarcia lokali przez cały dzień głosowania, aż po nocne liczenie kart i sporządzenie protokołu.
1: Obserwatorem może być każdy polski obywatel, który ma ukończone 18 lat, pełnoprawny do czynności prawnych. Chcielibyśmy mieć obserwatora w każdej komisji, no to jest bardzo trudna już ilość do osiągnięcia, dlatego mamy nadzieję na około 150 obserwatorów w tych wyborach.
0: Mówi Grzegorz Górski, koordynator wojewódzkiej obywatelskiej kontroli wyborów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie okwinfo.pl. Dodam, że w całym Krakowie komisarz wyborczy powołał 454 obwodowe komisje wyborcze.
2: To są wiadomości Radia Plus.
0: Przez lata Nowochucianie zaopatrywali się tu w artykuły piśmiennicze. Teraz lokal pójdzie pod młotek. Choć po sklepie papierniczym Papirus nie ma już śladu, bo lokal zamknięto w 2014 roku, to jednak wróci w nieco zmienionej formie. 30 września podczas aukcji znajdzie swojego nowego właściciela.
3: Lokal będzie można wynająć na dwa rodzaje działalności. Albo sklep papierniczy, tak jak było do tej pory, albo księgarnię. W ramach tej działalności księgarskiej można w jakimś niewielkim zakresie też realizować działalność w zakresie sprzedaży kawy, przekąsek, organizowania jakichś spotkań.
0: Mówi Marcin Paradysz, dyrektor zarządu budynków komunalnych w Krakowie. Ale przed aukcją będzie można zobaczyć odnowione wnętrze i zachowane oryginalne wyposażenie sklepu.
3: Specjalnie z myślą o tym, aby ułatwić przyszłym najemcom możliwość zapoznania się z lokalem, zadania ewentualnych pytań, uzyskania wyjaśnień, zaplanowaliśmy dni otwarte. Mieliśmy kilka osób zainteresowanych, także zainteresowanie jest spore.
0: Najbliższa okazja w piątek 18 września, kolejna 22 września.
2: To są wiadomości Radia Plus.
0: Ma przygotować księży i braci zakonnych do posługi wychowawczej w seminariach duchownych i zakonnych. Chodzi o szkołę wychowawców seminariów duchownych, diecezjalnych i zakonnych imienia świętego Jana Pawła II. Program szkoły opiera się m.in. na nauczaniu świętego Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Składa się z wykładów, rekolekcji i warsztatów. Wczoraj odbyła się inauguracja 12. edycji szkoły.
4: Cała formacja ma trzy poziomy. Formacja intelektualna, warsztaty psychoedukacyjne. I trzecia, niezwykle ważna warstwa, to jest modlitwa Słowem Bożym, bo ona spina wszystkie trzy wymiary tej formacji, którą tu proponujemy.
0: Mówił ksiądz Krzysztof Wąs, dyrektor szkoły. Rozpoczęcie dwuletniej szkoły rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem księdza kardynała Grzegorza Rysia.
5: Jeśli sięgniecie do jakiegoś albo greckiego, albo łacińskiego tekstu, albo choćby do Biblii Jerozolimskiej, to przeczytacie: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy w Nim, miał życie wieczne. To jest też niesłychanie ważna wskazówka dla Was, jako dla formatorów.
0: Do dwuletniej szkoły przyjętych zostało 76 uczestników z całej Polski, także z zagranicy, m.in. z Ukrainy, Białorusi, Słowacji i Albanii. A na koniec prognoza pogody w Radiu Plus. Wieczór pogodny i bez opadów w całym regionie. W Krakowie ciepło i przyjemnie, na termometrach w okolicach 20 stopni. W Zakopanem chłodniej, bo 13 stopni. W nocy między 8 a 10, ale za to jutro w ciągu dnia bardzo dużo słońca i prawdziwe lato. Termometry w Krakowie pokażą nawet 26 stopni, a ochłodzenie dopiero w czwartek.

0: klimatycznie zrobiło się na naszej antenie, bo to rzeka marzeń i Beata Kozidrak w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: Klimatyczny będzie też koncert Marka Piekarczyka. Tak, tak, artysta już niebawem zaprezentuje się krakowskiej publiczności. Będzie to wyjątkowy, akustyczny koncert, który już w sobotę w Forsie Borek. No właśnie, Marek Piekarczyk, polski wokalista, autor tekstów, a także osobowość telewizyjna, znany z występów w zespole rockowym TSA, którego wokalistą jest z przerwami od 1981 roku. Prowadzi także solową działalność artystyczną, a na swoich koncertach wykonuje utwory pochodzące częściowo z repertuaru TSA, na przykład Marsz Wilków, ale także z płyty Źródło ze swoimi autorskimi utworami nagranymi zespołem Jugopolis i z piosenkami pochodzącymi z historii polskiego Big Beatu. A na koncercie, który już w sobotę w Forcie Borek, muzyk wystąpi akustycznie w siedmioosobowym składzie i na żywo będzie można usłyszeć rockowe ballady wzbogacone o głębokie brzmienie instrumentów smyczkowych. Zapowiada się bardzo klimatyczny wieczór. Fort Borek, sobota, godzina 18. Marek Piekarczyk, akustycznie. Ta sala widowiskowa jest wyjątkowa, ze świetną akustyką, zatem koncert pod względem muzycznym zapowiada się naprawdę na wysokim poziomie. Państwo mogą tam być, mogą posłuchać wspaniałej muzyki, mogą to przeżyć wszystko na żywo. Wystarczy tylko do mnie napisać, bo podwójne zaproszenie na koncert Marka Piekarczyka czeka. Trzeba tylko odpowiedzieć na jedno proste pytanie. W jakim popularnym telewizyjnym programie muzycznym Marek Piekarczyk przez wiele edycji zasiadał w fotelu trenera? Luz plus małpa radio myślnik plus.pl. Kto wie, ten pisze i wygrywa.
1: Reklama.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Czas na wrześniowe hity cenowe w Decred White. Teraz stylowe meble i dodatki do domu kupisz nawet 55% taniej. Tylko do 23 września. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Złap okazję, zanim znikną.
3: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
4: Reklama.

0: Close to my heart i Taylor Dane w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: Ależ tam będzie smacznie. Mam teraz propozycję dla osób, dla takich kulinarnych frików jak ja. Już najbliższą sobotę między 12 a godziną 18 na Placu Nowym odbędzie się Smacznego po krakowsku. Chodźże na Plac Nowy po smaku i tradycji kuchni, tradycyjnej kuchni. To będzie takie niezwykłe wydarzenie kulinarne, stworzone tak idealnie do celebrowania małopolskiego dziedzictwa gastronomicznego w samym sercu kulturowej, kultowej dzielnicy. Centralnym takim punktem programu będą widowiskowe pokazy gotowania, podczas których naprawdę utalentowani szefowie kuchni popiszą się kunsztem, przygotowując no nadzwyczajne dania na oczach zgromadzonych widzów. Wokół okrąglaka staną też liczne kramy oferujące regionalne produkty, a o taką warstwę edukacyjną zadbają profesjonaliści, którzy podczas wykładów kulinarnych zdradzą sekrety tradycyjnej kuchni oraz omówią historię regionalnych dań. Dodatkową atrakcją dla pasjonatów historii jedzenia będzie spacer kulinarny z przewodnikiem, który zabierze uczestników w podróż po najsmaczniejszych oraz najbardziej tajemniczych zakątkach miasta. Całość wydarzenia dopełni barwny zespół pieśni i tańca Krakowiacy, który dzięki tradycyjnej muzyce wprowadzi gości w prawdziwie odświętny nastrój. Wydarzenie stanowi taką doskonałą okazję do spędzenia czasu z rodziną i z przyjaciółmi oraz odkrycia Małopolski wszystkimi zmysłami. Start imprezy o godzinie 12:00, wtedy zaczną się prelekcje kulinarne, a także specjalne warsztaty kreatywne dla dzieci. Chodźcie się bawić na Placu Nowym. Zresztą ja polecam Państwu stronę krakowskieforum.pl, tam pełen program tego, co się będzie działo podczas Smacznego po krakowsku w najbliższą sobotę na Placu Nowym.

0: reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
0: Reklama.
5: Były wiceminister sprawiedliwości usłyszał zarzut. Michał W. odpowie za przekroczenie uprawnień. Powiemy też, co dalej z PKOL-em. Głos zabrała m.in. Otylia Jędrzejczak. Polscy siatkarze wygrywają już 2-0. Biało-czerwoni mierzą się z Ukrainą. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Były wiceminister sprawiedliwości z zarzutami. Michał W. został dziś przesłuchany i usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Chodzi o okres, gdy był sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i odpowiadał m.in. za sprawy służby więziennej. Te informacje przynosi do studia Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
6: Prokuratura Krajowa zarzuca Michałowi W. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w latach 2021-2023, kiedy jako wiceminister sprawiedliwości wykonywał stałe zastępstwo ministra w sprawach dotyczących służby więziennej. Śledczy twierdzą, że działał ze z góry powziętym zamiarem i na szkodę interesu publicznego. Po przedstawieniu zarzutu Michał W. został przesłuchany i nie przyznał się do winy. W sprawie status podejrzanych ma obecnie 6 osób.
5: Za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi 10 lat więzienia. Audyty, zmiany w statucie i odbudowa relacji z Ministerstwem Sportu. To zdaniem pływaczki Otyli Jędrzejczak najważniejsze zadania dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita został wybrany na pełniącego obowiązki prezesa PKOL-u, bo dotychczasowy prezes Radosław Piesiewicz jest w areszcie z zarzutami w związku z aferą Zonda Krypto. Zapytaliśmy Otylię Jędrzejczak, jak komentuje pomysł, by w strukturach PKOL-u większą rolę odgrywali sami sportowcy.
7: Nie zamykałabym się w 100% na tylko sportowcach. Uważam, że przede wszystkim powinniśmy robić tak, aby Polski Komitet Olimpijski był dużą częścią sportowców, natomiast dzisiaj bym się skupiła przede wszystkim na to, żeby popatrzeć na prawidłowy rozwój, ale chyba najważniejszym elementem jest statut.
5: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL-u do końca obecnej kadencji, czyli do kwietnia 2027. Ponad 6 tysięcy osób z okolic Kraśnika na Lubelszczyźnie ma problem z wodą w kranach. Sanepid wykrył w niej bakterie z grupy coli. Konkretnie zanieczyszczenie wykryto w ujęciu wody Owczarnia na terenie gminy Trzydnik Duży. Woda nadaje się do spożycia tylko po wcześniejszym jej gotowaniu przez co najmniej 2 minuty. Wody nieprzegotowanej można używać do mycia i celów sanitarnych, mówi Karol Rychlewski z Sanepidu w Kraśniku.
8: Administrator ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań naprawczych oraz zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody przeznaczonego do spożycia.
5: Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
3: Wiadomości Radia Plus.
5: Jeszcze tylko jeden set dzieli polskich siatkarzy od kolejnego zwycięstwa na Mistrzostwach Europy. W meczu z Ukrainą na razie 2-0 dla biało-czerwonych. W drugim secie podopieczni Nikoli Grbicia pokonali Ukraińców do 13. A to wszystko razem z kibicami ogląda nasz reporter Rafał Różycki.
9: W pierwszym secie były problemy, w drugim secie Polacy pokazują klasę.
10: No, grają teraz tak, jak na to liczyliśmy, że będą grać na spokoju i z uwagą.
11: Teraz pełne skupienie jest i widać to efekty. Efekty tego widać. Gra jest super.
9: Widać, kto jest lepszy.
11: Tak, widać, kto jest lepszy.
5: Do tej pory Polacy nie stracili na Euro żadnego seta.
3: Luz Plus.
12: Still with a Kiss i Jason Donovan. Tym numerem rozpoczynamy drugą godzinę programu Luz Plus.

0: Plus. Plus.
1: Zajęcia edukacyjne, festiwal kryminalny, siła fotografii oraz koncerty. To plany Nowochódzkiego Centrum Kultury na ten sezon artystyczny. Na scenie znane nazwiska, w październiku WordPress Photo, a już od piątku świętowanie dziesięciolecia Galerii Prac Zdzisława Beksińskiego.
2: Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. Rzeczywiście sezon bardzo bogaty przed nami. Przede wszystkim te zajęcia, codzienne zajęcia z zakresu animacji, edukacji kulturalnej, te zajęcia, na które przychodzą dzieciaki, młodzież, dorośli i seniorzy. To są zajęcia, które odbywają się dla tych osób 2-3 razy w tygodniu. Około 3000 osób na stałe uczestniczy w tych zajęciach. To jest oczywiście plastyka, grafika, ceramika, malarstwo, rysunek. To są oczywiście zajęcia taneczne z kilkunastu technik tanecznych, od baletu klasycznego poprzez taniec współczesny, aż do folkloru choćby, bo folklor cały czas jest w Nowochódzkim Centrum Kultury na świetnym poziomie. Zespoły działają, rozwijają się. To są oczywiście zajęcia edukacyjne. Nowochódzki Uniwersytet Dzieci, który otwiera coraz to nowe wydziały i w tym roku także takie wydziały będą. To są różnego rodzaju zajęcia edukacyjne. To są choćby klub Supermama, czyli zajęcia dla obecnych, przyszłych mam, które podnoszą kompetencje, pozwalają się spotykać, pozwalają poznać nowe zagadnienia. To jest oczywiście klub fotograficzny, który także ma kilka rodzajów warsztatów i dla początkujących, i dla zaawansowanych. Masterclass w studio. To jest coś naprawdę, na co warto zwrócić uwagę.
3: Kto w tym roku wystąpi właśnie tutaj w Nowochódzkim Centrum Kultury?
2: No mnóstwo wspaniałych artystów, choćby w tym obszarze kabaretu czy stand-upu. Już niedługo 2 października Piotr Bałtroczyk. Niezwykły człowiek, który zawsze ściąga tłumy do NCK-u. Będzie Jacek Wójcicki i Beata Rebotycka i te krakowskie klimaty. Będzie kabaret Młodych Panów, będzie kabaret Hrabi. To jeśli chodzi o tą scenę kabaretową. Jeśli chodzi o scenę muzyczną, Siesta w drodze i takie nazwiska jak choćby Krystyna Prońko, Wiktor Waligura, będzie można zobaczyć choćby Krzysztofa Zalewskiego. No tych nazwisk jest bardzo dużo. To także festiwale, choćby 3 i 4 października odbędzie się krakowski festiwal Kryminału Crime i tutaj będą spotkania z twórcami, z autorami kryminałów, ale także warsztaty i także będzie można na ten temat zaczerpnąć dużo wiedzy. To także fotografia, bo przed nami siła fotografii już po raz 9 w Nowochódzkim Centrum Kultury, WordPress Photo i 6 innych znakomitych wystaw, które przyciągają tłumy zawsze do Nowochódzkiego Centrum Kultury, bo te wystawy zawsze około 8-9 tysięcy widzów ogląda, więc warto przyjść do NCK-u jesienią.
4: Bartosz Soczówka, dyrektor programowy Festiwalu Crime. No Kraków przede wszystkim jako miasto literatury nie może nie zauważać takiego fenomenu, jakim jest właśnie kryminał, który od wielu, wielu lat niepodzielnie rządzi i jest najchętniej czytanym gatunkiem literackim przez Polaków. Festiwal Crime to będą 2 dni wyjątkowych spotkań autorskich, paneli dyskusyjnych, warsztatów i też debat eksperckich.
3: Kiedy ten festiwal tutaj w Krakowie? Co w programie?
4: 3-4 października, drodzy Państwo, Nowochódzkie Centrum Kultury, zarówno scena, jak i strefa autora, co ważne, bo każdy z naszych gości będzie do Państwa dyspozycji, także będzie można porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie, wziąć autograf. Bardzo jesteście Państwo mile widziani. Zaprosiliśmy 31 polskich pisarzy. Wśród nich będą ci najbardziej elektryzujący, najpopularniejsi i najpoczytniejsi, że wymienię tylko Macieja Siembiedę, Sławka Gortycha, Marka Krajewskiego, Izabelę Janiszewską, Klaudię Muniak czy Roberta Małeckiego. No i co? Rozegramy partię szachów,

0: Markiem Krajewskim. Zajrzymy do słynnego notatnika Macieja Siembiedy. Będzie kryminalny ring, będzie debata dotycząca tego, za co cenimy audiobooki i słuchowiska kryminalne, no i o roli sztucznej inteligencji w branży wydawniczej.
1: Świętujecie jubileusz, dziesięciolecie Galerii Beksińskiego.
2: Tak, świętujemy dziesięciolecie tej galerii. Przeleciało nie wiadomo kiedy. Pamiętam doskonale tą jesień 2016 rok, kiedy z wielką taką niepewnością, z wielkim podekscytowaniem otwieraliśmy tą galerię. Dziesięciolecie galerii będziemy świętować oczywiście oprowadzaniem po samej galerii. To zrobi już w piątek 18 września o godzinie 17. Jak dobrze pamiętam, pani Joanna Gościej-Lewińska, kuratorka tej galerii. To jest także niezwykłe wydarzenie. Pani Joanna cudownie opowiada o tych walorach artystycznych i o obrazach mistrza Beksińskiego, więc na to zapraszamy bardzo serdecznie. Sobota i niedziela będą pod znakiem VR-u, czyli tego wejścia niemalże do głowy Beksińskiego. On był inspiracją dla twórców filmów, gier komputerowych i dla tego wirtualnego świata, więc będzie można przeżyć taką przygodę, wchodząc niemalże właśnie do głowy mistrza Beksińskiego i oglądając zanimowane te obrazy i będąc w tym świecie jakby dogłębnie. Będzie także mapping na ścianie Nowochódzkiego Centrum Kultury. To oczywiście w sobotę i niedzielę wieczorem, po zmroku, zapraszamy na ten mapping. Będzie dyskusja tutaj. Jesteśmy teraz pod żandolem w tym centralnym miejscu Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tutaj spotka się kilka wspaniałych osób, które o Beksińskim wiedzą bardzo dużo. Przede wszystkim państwo dmochowscy. Będzie pan Piotr Dmochowski, będzie dyrektor Banak, dyrektor Serafin z Muzeum w Sanoku. Porozmawiamy sobie, jak ten Beksiński przez te 10 lat tutaj funkcjonował i o swoich wrażeniach każdy nam opowie. Ale przede wszystkim to jest ta rzecz, na którą chciałem bardzo serdecznie zaprosić, bo nieczęsto jest do zobaczenia w Nowochódzkim Centrum Kultury. To jest spektakl w reżyserii Agnieszki Glińskiej, Kryptonim 27. 19 września w sobotę o godzinie 19 warto skorzystać z naszej oferty.
3: A o planach Nowochódzkiego Centrum Kultury rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. A to już Alicja Majewska.

0: Warszawska w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Jeśli byli Państwo w Zalipiu, w najbardziej kolorowej wiosce w Polsce i kochacie ten klimat, te kolory, no to Zalipie zawita do Krakowa. A to już całkiem niebawem. Już w sobotę w Muzeum Etnograficznym wyjątkowe spotkanie poświęcone zalipskiej sztuce ludowej. Podczas tego wydarzenia zaprezentowane zostaną najstarsze malowanki, a obok nich prace wykonane przez matki i babcie zaproszonych gości. Współczesnych twórczyń z Powiśla Dąbrowskiego, Marzeny Lizak i Magdaleny Bochenek. Obie artystki uczyły się malowania w swoich rodzinach, a dziś same przekazują te tradycje kolejnym pokoleniom. Ich opowieściom towarzyszyć będzie pokaz malowania na żywo, zatem zapowiada się bardzo ciekawe wydarzenie. Po spotkaniu odbędą się warsztaty dla dorosłych, podczas których uczestnicy będą mogli spróbować własnych sił w tworzeniu tych charakterystycznych zalipskich wzorów. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszego zapisu za pośrednictwem takiego specjalnego formularza zgłoszeniowego. Ten zamieszczony jest na stronie etnomuzeum.eu. Tam warto kliknąć, żeby zarezerwować sobie tę atrakcję na najbliższą sobotę. Udział jest absolutnie wolny, wstęp wolny, zatem warto wybrać się w sobotę do Muzeum Etnograficznego. Pokaz specjalny i warsztaty. Start o godzinie 12.
1: Reklama. Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: To Gypsy King w Radio Plus. Dochodzi godzina 19.30. W studiu już Dominika Baraniec, która zaprosi Państwa teraz na wiadomości.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Do wyborów prezydenckich w Krakowie zostało mniej niż 2 tygodnie. Kandydaci na prezydenta przedstawiają kolejne wyborcze obietnice, żeby przekonać do siebie wyborców. A co ciekawego i nietypowego proponują? Sprawdzał to nasz reporter Kuba Solarz.
2: Kandydaci prześcigają się w wyborczych obietnicach. Monika Piątkowska chce stworzyć miejskie warzywomaty. Ma to ułatwić zakup świeżej żywności od rolników. Sławomir Pietrzyk stawia na darmową komunikację miejską. W ten sposób chce ograniczyć korki i smog. Natomiast Jan Hoffman przekonuje, że fabryka dronów będzie nowym symbolem Krakowa.
1: Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, po tym jak w referendum odwołany został z tej funkcji Aleksander Miszalski.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Bacowie i juchasi szykują się do powrotu z hal do domów. Dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. Zgodnie z tradycją owce wypasa się do 29 września, czyli do dnia świętego Michała Archanioła. Górale przyznają, że to był dobry, choć męczący sezon, mówi Marian Banaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
4: Sezon jak sezon, no bardzo był dobry sezon. Był. Gości było, stałych takich gości, co po 5, po 10 roku wzięli do mnie.
5: Pogoda dopisała?
4: Pogoda też była dobra. Trochę było tam psuchu, było sucho, ale my tu mieliśmy 2 pasmiska, to zaś nie było tak źle.
6: Koniec jest sezonu, czy to już się tęskni, czy trzeba iść w chałupę?
7: No nie tęskni się tak bardzo, no ale, no ale koniec sezonu jest, no to trzeba się brać, tak jak z roku na rok.
8: Będzie to tradycyjny redyk, przejście owiec z bacówki do domu bacy, tak, i tam będzie się odbywał łosot, czyli owce będą oddawane gazdom.
1: Dodaje Maciej Szostak z Zakopiańskiego Centrum Kultury. Baca z Polany Szymoszkowej redyk organizuje 4 października, z kolei 11 października odbędzie się powrót owiec z bacówki w Kuźnicach.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Włoski zakonnik, mistyk, założyciel zakonu braci mniejszych, święty Franciszek, kiedy modlił się na włoskiej górze La Verna, otrzymał dar stygmatów. Na pamiątkę tego wydarzenia w czwartek obchodzone jest święto stygmatów świętego Franciszka. W Małopolsce główne uroczystości odbędą się w klasztorze Bernardynów w Alvernii.
9: Najpierw spotkanie z dr Marią Miduch i z ojcem dr Czesławem Gnieckim w auli Muzeum Pożarnictwa w Alvernii na temat świętego Franciszka z Asyżu jako świętego popularnego, ale niezrozumianego, a później w kościele msza święta pod przewodnictwem biskupa Damiana Muskusa.
1: Mówił ojciec Jan Maria Szewek, franciszkanin. Konferencję zaplanowano na godzinę 16, a Eucharystia rozpocznie się o 18.
9: Święty Franciszek z Asyżu tak ukochał Chrystusa ukrzyżowanego, że 2 lata przed swoją śmiercią otrzymał stygmaty, czyli te znaki męki Chrystusa, które miał na krzyżu, w rękach, w nogach, w boku, zostały wyciśnięte w ciele świętego Franciszka z Asyżu.
1: W tym roku mija 800 lat od śmierci Franciszka z Asyżu. Z tej okazji odbędzie się jeszcze oratorium w krakowskiej Bazylice Franciszkanów oraz nabożeństwo Transitus w Wieliczce. A na koniec prognoza pogody w Radiu Plus. Wieczór pogodny i bez opadów w całym regionie. W Krakowie ciepło i przyjemnie, na termometrach w okolicach 20 stopni. W Zakopanem chłodniej, bo 13 stopni. W nocy między 8 a 10, ale za to jutro w ciągu dnia bardzo dużo słońca i prawdziwe lato. Termometry w Krakowie pokażą nawet 26 stopni, a ochłodzenie dopiero w czwartek.

0: tam pogody, Joanna Jurksztowicz w Radiu Plus.
1: Plus.
0: A ja mam dla Państwa kolejną ciekawą książkę, która zainteresuje osoby wnikliwie śledzące naszą historię, interesujące się historią. Jest to książka Krzysztofa Drozdowskiego, Zdrajcy, tchórze i kolaboranci, portrety upadku. W realiach wojennych, obok odwagi i poświęcenia, zawsze pojawiają się też zdrada, strach, oportunizm i moralne kompromisy. Ta książka przedstawia sylwetki ludzi uwikłanych w wojenno-okupacyjną rzeczywistość, donosicieli, agentów, szmalcowników, ale i tych, którzy znaleźli się w sytuacjach wymykających się prostym ocenom. Znajdziemy tutaj sprawy głośne i zapomniane, postaci jednoznaczne, potępione oraz takie, których losy i czyny do dziś pozostają zagadką i budzą kontrowersje. Celem tej książki nie jest podważanie narodowej pamięci, lecz jej dopełnienie. Ma uzmysławiać, że historia nie jest tylko czarno-biała i tylko konfrontacja z jej ciemnymi stronami pozwala w pełni doceniać wartość prawdziwego heroizmu, lojalności oraz człowieczeństwa. Zdrajcy, tchórze i kolaboranci. Książka Krzysztofa Drozdowskiego do zdobycia już teraz. Luz plus małpa radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem Zdrajcy, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie.
1: Reklama.
2: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
3: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: To są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: Już od 18 września warto będzie zajrzeć do Huty. Jest to wyjątkowa inicjatywa, która od kilkunastu lat zachęca do odkrywania historii, dziedzictwa i współczesnego oblicza tej dzielnicy. Tegoroczna edycja Zajrzyj do Huty będzie okazją do takiego poznania dzielnicy z wielu różnych perspektyw. W programie są ciekawe spotkania, wernisaże, wystawy, spacery, wycieczki, gry terenowe, warsztaty dla dzieci, dla rodzin, zajęcia sportowe, zabawy podwórkowe, pokazy filmowe oraz wykłady poświęcone historii i współczesności dzielnicy. Nie zabraknie propozycji zarówno dla najmłodszych, dla rodzin, dla młodzieży, dla dorosłych, dla seniorów, jednym słowem dla wszystkich, dzięki różnorodności programu każdy, ale absolutnie każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i spędzić czas odkrywając mniej znane miejsca, historie i ciekawostki związane z nową Hutą. Wydarzenie nie tylko promuje dziedzictwo i potencjał kulturalny dzielnicy, ale również integruje lokalną społeczność. Zatem między 18 a 20 września warto zajrzeć do Huty i warto też kliknąć na stronę muzeumkrakowa.pl, bo tam pełen program tego, co się będzie działo już od najbliższego piątku w Hucie. Mnóstwo ciekawych wydarzeń, atrakcji, spacerów. No właśnie, a propos spacerów, to na tej stronie mogą się Państwo zapisać na różnego rodzaju spacery, które odkryją mniej znane lub całkowicie nieodkryte przez Państwa miejsca. A kto tak pięknie gra i śpiewa? Abba, Chiquitita. I tym numerem mówię Państwu papa, życząc pięknego wieczoru. Do jutra, Agata Patela. Proszę odpoczywać i spędzać miło wieczór.

0: Maszynista został przesłuchany, to po śmiertelnym wypadku koło Radomia. Ważne zmiany dla pacjentów, nowe zasady realizacji recept. Polscy siatkarze z kompletem punktów. Biało-czerwoni wygrali z Ukrainą. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jego zeznania pokrywają się z ustaleniami śledczych. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To jeden z kluczowych świadków w tej sprawie, o czym ze szczegółami Kinga Furch.
1: Lekarze dopiero 6. dnia po tragedii wydali zgodę na przesłuchanie maszynisty. Wcześniej jego stan zdrowia na to nie pozwalał. Teraz poprawił się na tyle, by śledczy mogli rozpocząć czynności. Jak powiedziała mi Aneta Guść z radomskiej prokuratury, maszynista zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod lokomotywę.
2: Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym.
1: Na razie nie udało się jednak przesłuchać kierowcy tej ciężarówki, bo jak zaznacza prokuratura, jego stan nadal jest ciężki. Nie wiadomo też, w jakim charakterze zostanie on przesłuchany.
0: Przypomnijmy, do katastrofy doszło w ubiegłą środę. Zginęła jedna osoba, 10 zostało rannych. Paraliż lotniska Okęcie w Warszawie. Wszystko przez pozostawiony bez opieki bagaż. Konieczna była ewakuacja części terminala, co wprowadziło spore zamieszanie. Bagaż okazał się niegroźny. Mimo wszystko władze lotniska musiały wprowadzić procedurę bezpieczeństwa. Loty odbywają się planowo, ale pasażerowie muszą liczyć się z tym, że zmianie może ulec na przykład numer bramki do odprawy. Koniec tak zwanych recept śmierci. Recepty muszą zawierać dawkowanie. Takie zmiany weszły już w życie. Od teraz system sam sprawdza, czy lekarz określił prawidłowe dawkowanie i automatycznie odrzuca recepty wystawione z gigantyczną liczbą opakowań.
3: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania po to, żeby wydać mu większą ilość produktu. Więc wprowadzenie walidacji, czyli po pierwsze tak naprawdę dawkowania, które ma ustalić, ile produktu wydać i zabezpieczyć i pacjenta, i osobę tak wydającą przed tym, to ucywilizowanie tego, co powinno być prowadzone 3 lata temu.
0: Mówi dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Mateusz Oczkowski. Według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce wystawia się 1,5 miliona recept dziennie. Walczą o głosy. Teraz Kraków i festiwal przedwyborczych obietnic. Głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta 27 września. Czasu na przekonanie mieszkańców jest coraz mniej. I tak na przykład Monika Piątkowska zapowiada powstanie miejskich warzywomatów. Mają ułatwić zakup świeżej żywności od lokalnych rolników, wyjaśnia.
4: Na terenach gminnych miasto będzie udostępniało teren i będziemy takie proste, trochę tak jak banki żywności, takie miejsca, gdzie będzie można nabyć w estetycznym pomieszczeniu świeże owoce, warzywa, nabiał mleko od polskich rolników.
0: Sławomir Pietrzyk stawia z kolei na ułatwienia w transporcie. Proponuje darmowe miesięczne bilety dla mieszkańców płacących podatki w Krakowie, mówi.
5: W oparciu o kartę krakowską na pewno byłby to przejazd darmowy, który by przynosił efekty w postaci przede wszystkim rezygnacji z samochodów, rozładowałoby to korki w mieście, a to, że ci ludzie płacą podatki w Krakowie, zwiększyłoby również chętnych, żeby płacili podatki w Krakowie.
0: Przypomnijmy, przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa 27 września.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0 w swoim czwartym meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, na tych zawodach nie przegrali jeszcze seta. Wcześniej pokonali Portugalię, Izrael i Macedonię Północną. Na zakończenie fazy grupowej jutro zmierzymy się z Bułgarią.

0: To jest Człowiek z bliska. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Dlaczego mówię o ćwiczeniu pamięci? Bo przypominam, we wtorek, a nie w czwartek, tak to jest w tym sezonie. A poza tym wrzesień to jest taki miesiąc, w którym staramy się od jakiegoś czasu przypominać, wyjaśniać, edukować na temat Alzheimera. Bo ja wiem, że gdzieś tam w kilku głowach pewnie uruchomił się dowcip, na dookoła tyle znajomych twarzy, a w głowie tylko jedno nazwisko. No, no i tak, no, no i pewnie tak, trzeba jakoś oswajać te rzeczywistości, trzeba się do niej uśmiechnąć, ale my będziemy dzisiaj stawiani na edukację. Zatem po 21 na ten temat dużo będzie, mam nadzieję, że dużo przydatnej wiedzy i niech ci, którzy siedzą gdzieś po drugiej stronie radioodbiorników, w samochodzie, w pracy, być może w biegu, nie myślą sobie, to jeszcze nie ja. To dla starych. No to zaskoczenie. Zespół otępienny może być już diagnozowany u osób w wieku 30 lat. Tym bardziej proszę z nami być. Mówić będziemy też o tych trochę młodszych, zdecydowanie młodszych, bo o pokoleniu alfa. Zapowiadany raport ujrzał światło dzienne. Tu nie chodzi o to, żeby dać wszystkim nam odpowiedź na pytanie, co oni myślą, ale żeby usłyszeć, co oni myślą. Alfa to te maluchy, które gdzieś tam około, być może, radioodbiornika jeszcze biegają. W ogóle nie wiem, czy ktoś jeszcze używa sformułowania radioodbiornik. Muszę się zastanowić nad tym, bo to zdaje się, że to mój PESEL dochodzi do głosu. Pewnie w większości tak, albo w telefonach, albo w samochodzie ma to radio. Oby miało, to najważniejsze. W każdym razie o tym, czym jest pokolenie alfa, jak widzi świat, i jak bardzo pandemia i wojna odbiły pieczątki na ich życiorysach. Będę mówić jeszcze przed 21 z Dominikiem Kucem, prezesem Fundacji Półtorej Minuty, ale zaczniemy od tego, co gdzieś przepędziło już w głowach, jak te pociągi, które będą mogły rozwijać prędkości. Chyba ostatnio szykujemy się do 250 km na godzinę, chociaż Wiktor Kazanecki wie to zdecydowanie lepiej, zatem ja od razu powiem dobry wieczór. Interia w osobie Wiktora się kłania. Dobry wieczór, cześć Wiktorze.
1: Dobry wieczór, cześć, dzień dobry Państwu.
0: Bo tak strasznie szybko te informacje się zmieniają, bardzo szybko się zapalamy do czegoś i bardzo szybko o tym zapominamy, chociaż symboliczny jest dzisiaj ten wtorek, bo po wypadku z 9 września, dopiero dziś pociągi wróciły tam z pełną prędkością na trasy tam, czyli w Sokolnikach Suchych, tam, czyli w województwie mazowieckim, tam po tym, co stało się, kiedy pulsujące czerwone światło mówiło nie wjeżdżaj, nie wjeżdżaj, ale kierowca i tak wjechał. Wiemy, że i kierowca samochodu, który wjechał na przejazd, i maszynista byli trzeźwi. Wiemy, że obaj są nadal w szpitalu i tak naprawdę niewiele więcej wiemy, co tam tak naprawdę się stało. Nie masz takiego wrażenia, że ta informacja już gdzieś tam umknęła, że poszła sobie daleko, że to tylko, nie wiem, my dziennikarze przed każdym przejazdem zastanawiamy się, ile osób się zatrzymuje, a ile nie?
1: No, szybciej żyjemy, to też widać właśnie w naszej epoce, bo kiedyś informacja o takim wypadku z pewnością żyłaby w mediach dłużej, a na pewno żyłaby na czołówkach tych mediów dłużej, żeby wyjaśnić to do spodu. Pojawiły się takie pierwsze szacunki, że straty w infrastrukturze, które spowodował ten wypadek, to wstępny szacunek to jest około 3 miliony netto. Natomiast ciężko jest policzyć tak naprawdę wszystkie straty, jakie ta chwila nieuwagi, może chwila roztargnienia u tego kierowcy, może pewnie będzie jeszcze śledztwo, pewnie się dowiemy, co to dokładnie tam się wydarzyło. W każdym razie to była tylko chwila, a spowodowała i straty te takie dające się wyliczyć, ile kosztowała wymiana podkładów, ile kosztowała wymiana słupów trakcyjnych. Nie policzymy na przykład tego jednak do końca, ile osób przez parę dni, czy być może więcej, miało na przykład sparaliżowane dojazdy do pracy. Ponieważ nawet jeżeli podstawiono zastępcze autobusy, to było utrudnienie, tak? No i też pokazuje to skalę tego zdarzenia, że po takim czasie dopiero przywrócono ruch na tej trasie, że to nie była kolizja taka, jaka jedna z wielu, tylko tam właśnie bardzo dużo się niestety wydarzyło.
0: Zastanawiam się, czy jest sens w ogóle gdybać nad przyczynami, nad okolicznościami. Ja wiem, że to jest takie nieszczęśliwe zrządzenie losu i chcę w to

0: wierzyć, że jest to nieszczęśliwe zrządzenie losu, nie myślę o żadnych teoriach spiskowych, że tych wypadków mamy więcej, że tego się nawarstwiło. I nawet jeżeli żyjemy w szybkich czasach, no to musi do wszystkich docierać. Jak to z tymi przejazdami jest? Myślisz, że to jest ciągle wiedza tajemna, że wyłamanie szlabanu, jeżeli jesteś świadkiem wypadku, to nie jest rzecz, która będzie obciążona jakimkolwiek kosztem, jakimikolwiek konsekwencjami. To tylko może uratować życie. Jeżeli jesteś kierowcą, no to jasne, że należy ci się mandat za wjechanie nie w tym momencie, ale też możesz to zrobić, żeby dalej uratować życie. To my znowu coś przegapiliśmy, czegoś nie wiemy?
1: Może tak jest, ponieważ jak była ta cała seria tych wypadków teraz ostatnich na przejazdach, no zakończona tą tragedią, tą największą, to próbowałem sobie przypomnieć o takiej swojej emocji, jaką miałem zdając na prawo jazdy. No bo akurat egzamin praktyczny prawo jazdy podchodziłem, mówiąc delikatnie, więcej niż jeden raz. A i pamiętam tą taką emocję, że no, coś jest oczywiste, że powinienem tak zrobić, ale w ostatniej chwili człowiek nagle się waha, czy to na pewno tak. No, oczywiście tam dochodzi jakiś strach przed wynikiem egzaminu ostatecznym. Wiadomo, to nie są tak do końca porównywalne sytuacje. No tutaj chyba najwięcej działa psychologia. Że nawet ktoś, no jak ma tą minutę 30, no żeby uciec z tego przejazdu, to z jakiegoś powodu boi się być może, że zniszczy sobie auto rogatką. No przecież ten pociąg zniszczy mu to auto zdecydowanie w większym stopniu i przy okazji jeszcze zniszczymy ten pociąg, tak? No są oczywiście jakieś trasy kolejowe, gdzie te pociągi jadą wolniej niż 120 km na godzinę, ale tak czy siak jest to masa rozpędzonego żelaza, której maszynista nie wyhamuje tak o. Więc tak naprawdę, jeżeli mamy do wyboru wyłamać rogatkę, zapłacić jakiś tam mandat, no przy okazji jakby no zgłosić całe zdarzenie, zadzwonić czy pod numer z żółtej naklejki, czy pod któryś z numerów alarmowych, no to lepiej już tak postąpić faktycznie, niż no, zniszczyć swój dobytek, jakim jest auto, zaryzykować życiem swoim czy maszynisty. Też właśnie jeszcze w kontekście tych egzaminów na prawo jazdy. Akurat w moim rodzinnym mieście jest taka sytuacja w Krośnie, że jest taki jeden znany wśród zdających egzaminy na prawo jazdy przejazd, który jest odcięty od sieci kolejowej. Czyli tam fizycznie żaden pociąg nie wjedzie. Natomiast dalej stoi Krzyż Świętego Andrzeja, no i te tory są wtopione w asfalt. No i nie jedna osoba tam już ten egzamin oblała, no bo po prostu nie rozejrzała się na prawo i lewo, nie zachowała tej teoretycznej ostrożności na przejeździe, no który no de facto nie istnieje, on istnieje tylko na papierze. No a i tutaj niby jest tak, że no faktycznie przykładamy się do tego, żeby umieć się zachować na tych przejazdach kolejowych. No ale coś jednak nie gra, że dochodzi już do tego typu sytuacji, jak ostatnio koło Suwałk, czy w Gdańsku, czy właśnie teraz w Mazowieckiem. I jakby problem z zachowaniem się na przejeździe mają kierowcy zawodowi. Bo to jest też bardzo ważne, że ta ostatnia właśnie fala tych zdarzeń wszystkich na torach, to są kierowcy. To są zawodowi kierowcy, czyli tacy, no, którzy nie boją się kierować. No, którzy spędzają na drogach, zarabiają na tych drogach, zarabiają na swoje życie. Być może jest to w ogóle problem. Tak już teraz zastanawiając się, jakby jaki może być problem w ogóle w społeczeństwie, w państwie z tym. Być może za dużo gnają i po prostu spieszy im się cały czas. Być może gubi ich rutyna. Ja myślę, że tutaj ta debata wokół tego jeszcze będzie trwała i no ta seria, której oczywiście wolelibyśmy, żeby nigdy nie było, no to ja myślę trochę da do myślenia więcej niż te apele, które dotychczas pojawiały się w mediach, których było mnóstwo oczywiście, ale no być może ten wstrząs po prostu spowodowany tym, co wydarzyło się koło Przysuchy, no to będzie takim zapalnikiem, że no coś trzeba zmienić nie tylko w przepisach prawa, ale też we własnej mentalności, kiedy siedzimy za kierownicą.
0: Chwila nam została. Kończąc, o wnioski dla kolei chciałabym ciebie zapytać. Czy z tego może popłynąć coś dobrego?
1: No tak jak wspomniałem przed chwilą, no jeżeli już to się wydarzyło, to warto te wnioski wyciągać.
0: Ale to z punktu widzenia kierowców, a kolej, tak. Maszyniści...
1: No tak, tylko maszynista, nawet jeżeli widzi tą ciężarówkę, to niewiele jest w stanie zrobić tak naprawdę, bo on nie wyhamuje. on nie wyhamuje, więc tutaj no jednak ta większa odpowiedzialność zdecydowanie leży po stronie drogowców i kierowców. No pociąg jest pojazdem uprzywilejowanym względem samochodu, który stoi przed znakiem stopu czy Świętego Andrzeja. No i tą kardynalną zasadę po prostu musimy sobie zapamiętać, żeby funkcjonować po prostu na polskich drogach.
0: I żebyśmy dalej mogli mówić o tym, że kolej to i tak jest najbardziej bezpieczny nasz transport. Ja tam
1: oczywiście
0: mimo wszystko i bezsprzecznie na torach jakoś tak dobrze się odnajduję jadąc pociągiem. Mimo tych opóźnień wszystkich, ale też im jesteśmy trochę sami winni. Wiktor Kazanecki, Interia, bardzo ci dziękuję za ten czas i za to
1: podsumowanie. Dziękuję również.
0: Dobrego i spokojnego wieczoru, drodzy państwo, i bezpiecznego przede wszystkim, bo to nadal jest bezpieczny transport. A kto wsiada do tego pociągu? Co to jest to pokolenie alfa? Zaraz wszystko wyjaśnimy.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska. Reklama.
3: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570-309-202 lub 508-230-777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64b.
4: I panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
5: Śniadanie u babci,
6: o nie, nie.
5: Obiady u babci,
6: marzenie.
5: Kolacje u babci,
6: dobra,
5: ca. Babcia Malina
6: zaprasza.
7: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
6: Babcia Malina zaprasza.
2: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Ręka do góry, kto wie, gdzie mieści się na osi czasowej pokolenie alfa. Ja przyznam szczerze, nawet siebie do końca nie potrafiło umiejscowić. Wiadomo, że milenialsi to ktoś około roku 2000. No, a co z tą resztą? Jeszcze pokolenie Z, generacja Z. Tyle tego jest tyle tego nazewnictwa, że sama się zastanawiam, czy takie umiejscowienie, takie dawanie metki to jest coś, co jest większą szkodą, czy większym pożytkiem. Bo doskonale wszyscy wiemy, że metka na czole sprawia, że człowiek nie pyta, kim jesteś. I to po to jest ten raport, który ujrzał dzisiaj światło dzienne, po to, żebyśmy zapytali pokolenie alfa, kim jest, jeszcze na dodatek usłyszeli odpowiedź, bo w tych czasach to też nie jest takie proste. Współautor tegoż raportu, prezes Fundacji Półtorej Minuty, Dominik Kuc, już teraz z Państwem. Witam Cię serdecznie.
2: Witam serdecznie i witam także Państwa.
1: Nie wiem, czy to metkowanie, to może być plus i to może być minus. Problem polega na tym, że my często jak dostajemy coś na tacy, to wyłączamy myślenie. Wy, jeżeli Państwo jeszcze nie widzieli tego filmiku, to proszę szybciutko sobie na YouTubie sprawdzić, jak to brzmi, jak się rozmawia z pokoleniem alfa. Zaraz powiem, do czego mnie to sprowokowało, ale dlaczego ty chciałeś, dlaczego ludzie, którzy z tobą współpracują, chcieli dać głos właśnie temu pokoleniu?
2: Przede wszystkim faktycznie tak jest, że jak mówimy o pokoleniu alfa, to oczywiście wiemy, że te podziały pokoleniowe, one są bardzo nieprecyzyjne, niekoniecznie też mają głębokie uzasadnienie w socjologii czy demografii. Natomiast no, są jakimś punktem wyjścia do dyskusji, więc skoro już są, to chcemy je wykorzystać, ale oczywiście pokazując taki obraz, jakim jest, czyli też zróżnicowany. Nie ma jednej recepty na pokolenie alfa, ale faktycznie chcemy oddać głos temu najmłodszemu pokoleniu, też dlatego, że widzimy, jak bardzo różni się od tych osób już jednak 10 czy 15 lat starszych pokolenia Z, tego, które ja też reprezentuję. Widzimy różnicę między pokoleniem Z a pokoleniem alfa. Zetki kojarzyły się z pokoleniem zmiany, kojarzyliśmy strajki, które były organizowane, protesty, demonstracje, które były domeną pokolenia Z, które mówiło o wyzwaniach globalnego świata. W przypadku pokolenia alfa pojawia się dużo innych wątków związanych z bezsilnością wobec decyzji dorosłych, które zapadają, jak sami mówią, gdzieś indziej niż tego by chcieli. Jest to też takie pokolenie cudzych oczekiwań, dlatego że te wskaźniki presji czy stresu szkolnego są też dużo wyższe i wynikają z, no właśnie, często takiej nadopiekuńczości rodziców, którzy sami też są wypalonymi rodzicami i chcąc chronić dzieci przed każdym możliwym zagrożeniem, często idą jednak o krok za daleko i to zabiera oddech i możliwość popełniania błędów, potknięcia się też samodzielnie już na etapie szkoły. Widzimy oczywiście bardzo dużą oczywistością jest też wpływ sztucznej inteligencji. To znaczy tego, że my mówimy też o pierwszym pokoleniu, które dorasta w cyfrowym świecie, tak, i to mówiliśmy o wcześniej, ale cyfrowym ze sztuczną inteligencją. To jest bardzo duża zmiana, która powoduje to, że bardzo wiele z nich, ponad 12%, używa sztucznej inteligencji głównie po to, aby rozmawiać o emocjach. Nie po to, żeby odrabiać lekcje, nie po to, żeby im ktoś napisał wypracowanie, ale po to, żeby powiedzieć o swoich emocjach, przemyśleniach o zdrowiu psychicznym, bo nie mają nikogo innego, jak sami mówią.
1: No właśnie, oni nie mają nikogo innego, czy czują, że nie mają nikogo innego, bo to jest też gigantyczny problem. Gdzieś tam odwołując się do badań NASK-u, kiedy między tymi zapytanymi rodzicami, tych zapytanych dzieci, była gigantyczna przepaść między oczekiwaniami, jak oni by chcieli spędzać czas. Okazuje się, że dorośli myślą, że oni z nami nie chcą, a dzieci myślą, my chcemy z dorosłymi, tylko że oni jakoś nie mają dla nas czasu.
2: Dokładnie, to są przyczyny też, dlaczego tak duża część z chatbotem rozmawia o swoich emocjach. To dlatego, że mają takie poczucie, że z nikim o tym nie mogą rozmawiać, bo czat jest zawsze dostępny, zawsze można, niezależnie od tego, czy rodzic pracuje, czy nie, zawsze można napisać. Czat nie ocenia, czat odpowie i poda jakieś rozwiązanie, jednocześnie przyjmie wszystko i nie powie słów krytyki na to, co młody człowiek wpisuje, więc nagle staje się ciekawszym rozmówcą. I to jest też ciekawe w związku właśnie z tym, że powołujemy się na te badania NASK, to taki mit funkcjonuje, że czas ekranowy cały czas się zwiększa i młodzi spędzają coraz więcej czasu w sieci. To była prawda, bo czas ekranowy lawinowo skoczył w okresie pandemii, natomiast teraz już od kilku lat nie rośnie lawinowo. To, co jest większym wyzwaniem, to, żeby spojrzeć na to jednak, jakie tam są treści i co się dzieje w czasie tych 5 godzin. Chociaż to oczywiście i tak jest za dużo. Natomiast większym wyzwaniem jest nie tylko samo patrzenie na liczbę spędzanych godzin, tylko też na to, co w tym czasie młody człowiek robi. No bo oczywiście od technologii nie uciekniemy i tu nie chodzi o to, żeby teraz zmniejszyć to do zera, ale o to, żeby na przykład sprawdzić, jaki ten czas jest na przykład krótkich wideo wyświetlanych na mediach społecznościowych, bo to przebodźcowuje.
1: Przebodźcowuje to raz, a dwa, nie uczy utrzymania uwagi dłużej niż tych kilkanaście sekund, czasami jeden, drugi, trzeci, dziesiąty. I nie ma potrzeby właściwie więcej, przecież już wszystko zobaczyłem.
2: Stąd ta nasza nazwa, 90 sekund, półtorej minuty, to i tak już jest za długo, aby utrzymać uwagę w przypadku młodych osób, ale oczywiście widzimy taki obraz pokolenia, o których mówi się, że są cyfrowymi tubylcami, że to iPad Kids, bo ten 2010 rok, to właśnie wtedy wyszedł pierwszy iPad, więc mówiono już, że to będą osoby tak zaawansowane technologicznie. Okazuje się, że wcale tak nie jest, bo 63% nastolatków nie wie, czym są deepfake'i, mimo że korzysta z AI. Dodatkowo ponad połowa badanych z międzynarodowych badań nie jest na takim poziomie kompetencji, aby samodzielnie zweryfikować fałszywą informację, którą widzi w sieci.
1: To jest przerażające. Dla mnie to jest przerażające, bo do tej pory koncentrowaliśmy się na tym, że osoby starsze, które niezbyt dużo spędzają czasu w sieci albo nie wyrośli w tej sieci, mogą tego jakoś tam nie rozróżnić i mogą być bardziej narażeni. Ale oni są zachowawczy z założenia, a dzieci mają dużo większy problem ze stwierdzeniem, czy to było, czy nie było, czy to jest dobre, czy złe.
2: To prawda. To jest bardzo duża luka kompetencyjna, bo z jednej strony, no właśnie, młody człowiek potrafi zrobić deepfake'a, gdy na przykład trzeba kogoś ośmieszyć, wrzucić czyjeś zdjęcie do chatbota i je przerobić, a z drugiej strony nie ma świadomości tego, kiedy pojawiają się w mediach społecznościowych treści, nie wiem, fałszywe komunikaty instytucji publicznych, fałszywe informacje o geopolityce, o zdrowiu. 42% dezinformacji w sieci kierowanej do młodych dotyczy zdrowia i to jest moim zdaniem bardzo duży alarm taki dla też obrazu i przyszłości tego młodego pokolenia. Pamiętajmy, że teraz te, powiedzmy tak umownie, możemy powiedzieć, że najstarsze roczniki pokolenia alfa mają 16 lat, więc już za chwilę będą wchodzić w pełną dorosłość i na rynek pracy i w dalszą karierę edukacyjną, więc to jest taki sygnał, że zostało nam te kilka lat, żeby jeszcze coś zrobić, zanim właśnie kolejne pokolenie pojawi się już wśród dorosłych.
1: Najmłodsze to są dzieci, które mają rok, bo zakładamy, że do 2025.
2: Mniej więcej tak. Dzieci, które mają około roku, dwóch, trzech.
1: 9 minut i chyba 43 albo 46 sekund ma ten filmik, który opowiada odpowiedziami dzieci, nastolatków na pytanie, kim jesteś, co jest dla ciebie ważne, jakie są twoje marzenia. Obejrzałam ten film i stwierdziłam, że to jest najlepszy moment, żeby zapytać mojego 5-latka, zadać mu dokładnie te same pytania. Na pytanie, kim jesteś, nawet dodałam jego imię. On nadal stwierdza, no jak to, przecież pytasz, wiesz, jestem Franciszek. Więc to jest jednoznaczna odpowiedź. W ogóle tutaj nie było pola do dyskusji. Marzenie, no to jest ten etap, kiedy to mówisz, bo jest taki zestaw Lego. No i to jest to marzenie, które może być na wyciągnięcie ręki. Ale jak zapytałam go, byłam bardzo ciekawa tej odpowiedzi, po tym zestawie Lego to już wszystkie rzeczy mi przychodziły do głowy. Co jest dla ciebie najważniejsze? Nawet sekundy nie było wahania. Miłość. Odpowiada mi 5-latek. I to też, pewnie to, że to jest kalka otoczenia, w którym on przebywa, ale ta miłość też się pojawiała w tych odpowiedziach. Miłość rodzinna i co najważniejsze, my nie chcemy wojny. To jest tak, jakby historia zatoczyła koło i to pokolenie postwojenne dziadków, pradziadków, które jedyne o czym myślało, żeby ta wojna nie wróciła, nagle znajduje odzwierciedlenie w tych maluchach i w tych nastolatkach. My nie chcemy wojny.
2: Dla mnie to było, szczerze mówiąc, szokujące, jak często wśród tak młodych rozmówców i rozmówczyń pojawiał się właśnie wątek jednak geopolityki, wojny, lęku przed tym. To pokazuje, że po pierwsze te informacje, o których my czasem myślimy, że do dzieci nie docierają, że może nie do końca rozumieją, że może to jest tak, że dorośli oglądają program informacyjny, a dzieci gdzieś się bawią z boku. To już jest obrazek nieaktualny. Dzieci mają pełną świadomość tego, w jakiej geopolitycznej sytuacji jesteśmy i mają świadomość też zagrożeń. Nie mam na myśli tylko tych bezpośrednich, ale tego, że gdzieś zawsze ta wojna na świecie wybucha. Mamy jednak niestabilny czas i to znajduje odzwierciedlenie w tych odpowiedziach. My zadawaliśmy te same pytania, co kilkadziesiąt lat temu Krzysztof Kieślowski w filmie Gadające głowy. Celowo te same pytania, żeby trochę zobaczyć tą różnicę, a trochę nawiązać do tego wspaniałego dzieła. Natomiast myślę, że to jest coś, co właśnie potęguje to poczucie bezsilności. Oczywiście to inna grupa odpowiadała w badaniu, inna była w filmie, natomiast myślę, że ten wpływ właśnie wątków z zewnątrz, tych podejmowanych decyzji gdzieś indziej, geopolityki, wojny, to znajduje odzwierciedlenie w tym, że pokolenie alfa w odróżnieniu do zetek czuje się dużo bardziej bezsilne. Nie bezsilne w znaczeniu beznadziei, tylko bezsilne w znaczeniu tego braku sprawczości, tego, że słyszą cały czas, że za chwilę praca, oczywiście tylko najlepsze oceny do najlepszych studiów, do najlepszej pracy, ale za chwilę zastąpi cię też AI w tej pracy, więc jeżeli nie masz tych kompetencji, to nie będzie dla ciebie miejsca. Juniorskie pozycje znikają, bo zastępuje sztuczna inteligencja i tak dalej, i tak dalej. A programów, kompetencji czy wsparcia brak możliwości popełniania błędów już na etapie szkoły, bezpiecznej przestrzeni, gdzie można się potknąć, ale też podnieść samodzielnie, bo to buduje najbardziej odporność. To są takie niepokojące sygnały. Ale plus jest taki, że mówimy na razie o tych pierwszych rocznikach, więc jeszcze wiele oczywiście może się zmienić.
1: Oby, chociaż dobrze, może nie, żeby nie było, że za każdym razem ja tutaj czarnowidztwo uprawiam, ale to jest ostatni moment, żeby tak bić na ten alarm, żeby naprawdę to gdzieś tam było wzięte do serca, do głowy i nawet wpłynęło na program szkolny. Przecież to, że te dzieci nie rozpoznają deepfake'ów, to, że one nie wiedzą, że są w ten sposób manipulowane, no to też powinna być rzecz, która już od najmniejszych, najmłodszych lat w jakiś sposób powinna być wyjaśniana. To, że niech mi wybaczą wszyscy ci, którzy nadążają absolutnie za wszystkimi zmianami. Ale kadra nauczycielska ciągle jeszcze nie dostrzega tego problemu. To jest kolejna warstwa. Tych warstw jest tyle, że naprawdę tylko się łapać za głowę i dam państwu chwilę tylko na przemyślenie. Tego, bo my za moment z Dominikiem wrócimy i ciąg dalszy nastąpi.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Jeżeli słyszą mnie ci z pokolenia XYZ, bo zakładam, że gdzieś tam po drugiej stronie są XY, no myślę, że tak, jakoś tak. Chociaż to też wcale nie jest takie bardzo jednoznacznie definiowalne. To proszę sobie wziąć to serce, spojrzeć gdzieś na tą małą alfę, która być może szykuje się do snu, a być może jeszcze odrabia 68 zadanie, bo prace nie są obowiązkowe, ale no jak wiesz, jak to zrobisz, to wtedy będzie ci o tyle łatwiej. To jeszcze posiedź, zrób to, bo ciągle my też stawiamy takie wezwania, które być może my sami nie doskoczyliśmy do nich, ale teraz chcemy, żeby dziecko doskoczyło. A być może w naszym mniemaniu to sprawi, że im będzie w życiu łatwiej. No tylko, że gdzieś ten czas przez palce przecieka. 20:39, to tak w nawiązaniu. Przez cały czas z Państwem Dominik Kuc, prezes Fundacji Półtorej Minuty. Co z tego badania jeszcze wyniknęło? O co krzyczy i woła ta alfa?
2: Przede wszystkim te cytaty, które były przytoczone w badaniu, tam w ramach badania fokusowego widzimy taki bardzo duży apel młodych ludzi do tego, aby wszystkich swoich problemów nie sprowadzali dorośli tylko i wyłącznie do telefonu komórkowego w dalszym ciągu. To jest oczywiście ważna sfera, my ją już tutaj poruszyliśmy, natomiast poza tym nadal są inne wyzwania związane z relacjami międzyludzkimi, przemocą rówieśniczą, nadal bardzo ogromny szeroką problem w polskich szkołach, często też zaniedbaniem, problemami w domu, w szkole. To nadal jest duża część życia młodego człowieka i tam wręcz nawet wprost młodzi ludzie mówią o tym, że nadal bardzo chcą ten czas spędzać i na zewnątrz, i gdzieś z kolegami, koleżankami, i że to nie jest tak, że tym całym światem jest telefon. Widzimy też taki, myślę, pośredni obraz. To może nie jest bezpośrednio nazwane w raporcie, natomiast znam też inne badania na temat rodziców tego najmłodszego pokolenia, które dają taki spójny, pośredni obraz takich najczęstszych modeli rodzicielstwa. Nie mówię, że wszystkich, oczywiście to nie jest uwaga do wszystkich rodziców, ale jednak może jakaś lekcja do odrobienia, dlatego że po pierwsze postępuje taki model dziecko-projekt, to znaczy młodego człowieka chcemy wyposażyć we wszystkie możliwe sposoby, ochronić przed wszystkimi wyzwaniami tego świata, bo skoro podwyższyła nam się świadomość, jesteśmy bardziej świadomymi rodzicami, to znaczy, że chcemy zabezpieczyć młodego człowieka przed każdą wersją jakiegoś zagrożenia, co powoduje jednak bardzo duże przeciążenie i często rozjeżdża się z oczekiwaniami. Drugi model jest taki mniej obecny, czyli takie outsourcowanie w cudzysłowie wychowywania i nauki w taki sposób, że rodzic, który dalej jest skupiony bardzo mocno na swojej karierze, no tak jakby podzleca te zadania, czyli na przykład ktoś inny cały czas dziecko
1: wozi. Zajęcia dodatkowe, tak dużo tych zajęć, to też proszę sobie zrobić rachunek sumienia. Ja wiem, że to jest, jestem rodzicem. To jest wiecznie w głowie taka walka, może ja źle robię? To jest normalne. Każdy rodzic to ma. Myślę, że każdy na świecie rodzic to ma. Żadne dziecko nie rodzi się z instrukcją obsługi. My się siebie wszyscy uczymy nawzajem. To jest też mały człowiek, tylko po prostu ma jeszcze mniejszy bagaż doświadczeń. I troszeczkę inaczej korzysta z tego, co do tej pory gdzieś tam zebrał. Być może 5 zajęć dodatkowych, język 1, balet, śpiew, dodatkowe zajęcia dla małego chemika i jeszcze z matematyki, wcale nie sprawią, że to dziecko najpierw po lekcjach, potem po tych zajęciach będzie się czuło z tym lepiej. To gdzieś też wyziera z tych wszystkich badań, które do tej pory i do których wy się odwołujecie i te, które robicie, że te dzieci wśród tych wszystkich zajęć też pukają do mamy i taty.
2: Zdecydowanie pomiędzy zajęciami, kiedy jeżdżą z jednych na drugie, bardzo chcą też spędzać ten czas po prostu z dorosłym człowiekiem, z bliskim człowiekiem, no bo właśnie tak jak mówią, nawet o tych wartościach w bardzo młodym wieku, o miłości, relacjach czy bliskości, myślę, że to oczywiście jest tak, że rodzice znajdują się też pod jakąś presją bycia perfekcyjnym i najwspanialszym rodzicem. I to jest trochę taka reperkusja tej presji. To znaczy, że skoro już mamy taką presję, no to chcemy jej dorównać i powiedzieć, że to właśnie nam się tak bardzo dobrze udaje. Ale może to jest właśnie ta lekcja, to znaczy, żeby trochę z tej presji zejść i no właśnie pozwolić sobie też na błędy, a tym samym też dziecku, młodym ludziom, nastolatkom na to, żeby te błędy popełniali, bo ostatecznie moim zdaniem to jest ten czas, kiedy szkoła też ma tutaj oczywiście dużą rolę, ale do tego, że jesteśmy w stanie stworzyć te bezpieczne warunki do tego, żeby w trakcie te błędy jednak popełniać. Tutaj to nie jest nic złego, kiedy będzie się działo. Ważne, żeby potknąć, może i się przewrócić, ale także wstać i później nauczyć się wstawać, gdyby takie potknięcie stało się w dorosłym życiu. Pamiętajmy, taką myśl jeszcze te młode osoby powiedziały, szczególnie w tych cytatach, o tym, że w którymś dniu wyjdą z tej szkoły i nagle zmierzą się ze wszystkimi możliwymi oczekiwaniami i świat z góry zakłada, że oni już to wszystko wiedzą, że jak już będą iść do pracy, no to mają już określone wymagania, oczywiście już z pewnym pułapem, że jak pójdą na studia, no to, że już będą też wszystko wiedzieć i tak dalej, przy pierwszym mieszkaniu, przy, nie wiem, pierwszym koncie w banku i tak dalej, nagle się okazuje, że te oczekiwania są bardzo wysokie i ten taka przestrzeń, gap między właśnie tymi dużymi oczekiwaniami a końcówką tej bezpiecznej sfery jest teraz coraz wyższa w świecie, który przyspiesza, bardzo mocno rośnie. Bo oczywiście to jest taki przeskok, który każdy odczuwał, ale tutaj jest on dużo, dużo wyższy.
1: Nie jestem z wykształcenia socjologiem, ale mam takie wrażenie, że te oczekiwania zaczęły rosnąć razem z dostępem do świata w telefonie. Najpierw z pięknymi ludźmi, których oglądamy, najpierw w kolorowych gazetach, pisemkach, potem gdzieś w mediach społecznościowych, tych wszystkich idealnych ludzi, tych rozmiarowo włożonych, po prostu wyjętych z sewr i traktowanych jako wzorzec na całym świecie. Zaczęło się od tego, że chcieliśmy wyglądać tak jak oni, potem zachowywać się tak jak oni, a w końcu to oni, to jest wytwór sztucznej inteligencji. To jest obraz niedościgniony dla wielu, ale my ciągle myślimy, że musimy do niego dobiec. Musi być gdzieś krach, musi być gdzieś załamanie, musi być gdzieś ten moment, kiedy wrócimy do jaskini niemalże, ale żeby po prostu się z tego wyzerować. To chyba potrzeba nie tylko. Ja mam nadzieję, że ta potrzeba w ogóle gdzieś tam istnieje. Dzisiaj napisała do mnie koleżanka, gdybyś mogła, to tam na Instagramie podaj. Ja nie mam konta. Jak to nie masz konta? Jesteś dziennikarzem. Nie masz konta na Instagramie? Nie mam.
2: To też może być zaskoczenie. Myślę, że w przypadku młodych ludzi coraz rzadziej o taką odpowiedź. Natomiast już zupełnie serio, tak, to jest, myślę, też duży klucz takiej myślenia o przyszłości, bo kiedy pytaliśmy w tym raporcie też o przyszłość, o to, jak młode osoby same tą swoją przyszłość widzą, to faktycznie wskazują na, sami potrafią wskazać, które kompetencje będą dla nich bardzo istotne i to jest niesamowite, że z właśnie też taką świadomością tego, co może być też remedium na te wyzwania, mówią o nieco innych kompetencjach przyszłości. Mam to na myśli nie tylko w kontekście rynku pracy, ale w ogóle życia. Też życia i tak dalej. Na pierwszym miejscu jest elastyczność. Elastyczność nie tylko w kategorii dostosowywania swoich planów do jakichś oczekiwań innych, ale elastyczność w kontekście tego, żeby na przykład douczyć się jeszcze czegoś, mieć otwartość na nowe wyzwania i rozwiązania, mieć otwartość na zmianę, to tak w taki sposób rozumieją elastyczność. Jest taki duży powrót do pracy zespołowej, tego, żeby zacząć widzieć zespół, no bo jeżeli mogę coś zrobić ze sztuczną inteligencją, to czemu mam to robić z drugim człowiekiem? Więc jest powrót bardzo mocno do relacji, team buildingu, czy w ogóle no, świadomości tego, że zawsze jesteśmy w jakimś zespole. Jest też kwestia oczywiście krytycznego myślenia. Same młode osoby wskazują na to, że chcą się tego uczyć i że nie zawsze mają gdzie się tego uczyć, bo jednocześnie zdają sobie sprawę z tych wyzwań, z którymi nie zawsze sobie radzą i dlatego mówią, że krytyczne myślenie jest według nich kompetencją przyszłości, tego, żeby umieć weryfikować. I oczywiście no, kwestia związana z umiejętnościami miękkimi, komunikacją, stawianiem granic, to nadal też przewija się jako jedno z takich rozwiązań i no moim zdaniem to jest trochę też klucz do tego, w którą stronę czy programy, czy reforma, czy nawet nauczyciele pojedynczy mogą w tę stronę pójść, to znaczy kształcąc, prowadząc lekcje, zajęcia, tworząc też te zajęcia dodatkowe, programy, czy pozalekcyjne, czy w trakcie lekcji. Tutaj no, odpowiedź tkwi często właśnie w samych młodych ludziach, których może można zapytać też, czego potrzebują i czego by chcieli. Nie tylko wymyślać rzeczy dla nich, ale też robić rzeczy z nimi. My też w Fundacji Półtora Minuty, między innymi we współpracy z British Council, Fundacją Legii, Fundacją Deloitte'a, będziemy już w listopadzie odpalać program, który właśnie odpowiada na te wyzwania elastyczności i team buildingu. W taki sposób, że chętne młode osoby będą mogły wziąć udział w dwudniowym szkoleniu, które właśnie będzie polegać na tym, że przez czas szkolenia będą w bezpiecznych warunkach omawiać trudne sytuacje, które mogą ich spotkać w pracy zespołowej, czyli na przykład rozwiązywać potencjalne sytuacje konfliktu, potencjalne sytuacje jakichś ryzyk zewnętrznych, coś na co mają wpływ, coś na co nie mają, omawiać swoją rolę w grupie, ale też i na przykład reagować na jakieś zmiany, kiedy dostaną kilka takich sytuacji, będą mieć czas na to, żeby jakoś zareagować i opracować jakieś rozwiązania swoje, a następnie skonfrontować to z innymi grupami, ale także trenerami, trenerkami, którzy będą pomagać przy tych inicjatywach, a później będą mogli również swoje własne projekty społeczne zrealizować, bo otrzymają na to minigrant, więc...
1: Zdajesz sobie sprawę z tego, że już po drugiej stronie tam radia odbiorników już zaczyna się, a jak się zapisać?
2: Oczywiście nabór będzie ogłoszony jeszcze na przełomie września i października, więc zachęcam do tego, żeby śledzić media społecznościowe, Fundacja Półtorej Minuty, bo oczywiście, no niestety liczba miejsc jest ograniczona, mamy pewne capacity jednak górne, natomiast tak czy inaczej myślę, że jest to taka forma rozwiązywania no właśnie tych problemów, tego, że jeżeli szkoła nie zdąży tego zrobić, to my także wchodzimy w to pole i chcemy pokazywać nie tylko kompetencje miękkie, tu nie chodzi tylko o to, żeby się uczyć, ale żeby próbować przede wszystkim. Dla młodych ludzi najważniejsze jest doświadczenie, nie tylko teoretyczna wiedza, więc chcemy to doświadczenie tutaj wnieść.
1: Co dalej? Co dalej będzie? To jest kolejny projekt. Ja już widzę tutaj potężny projekt, ale ja nie wierzę, żeby to już był ten horyzont. Co dalej Fundacja Półtorej Minuty planuje?
2: My wyznaczyliśmy sobie kilka kluczowych obszarów. Po pierwsze pod koniec października zaprezentujemy raport dotyczący deepfake'ów. Zbadamy nie tylko podejście młodych ludzi do dezinformacji i do przemocowej sztucznej inteligencji, bo ona jest często wykorzystywana także jako forma przemocy rówieśniczej, ale sprawdzimy też same deepfake'i, to znaczy z jakimi treściami młodzi ludzie mają do czynienia i w jakim kontekście jest to używane. Wiemy, że wiele młodych osób pada ofiarą przemocy za pomocą deepfake'ów i na tym się chcemy skupić. W obszarze zdrowia psychicznego będziemy walczyć z poppsychologią, czyli tym, co w internecie, prostymi receptami, które można otrzymać. Każdy słyszał o red flagach, każdy słyszał o narcyzach, psychopatach, a to są bardzo poważne psychologiczne stwierdzenia. W ramach rówieśniczych sieci wsparcia wesprzemy zdrowie psychiczne młodych ludzi w 160 szkołach w Polsce. Tutaj miejsca jeszcze mamy, więc jeżeli ktoś akurat nas słucha i chce się zgłosić, to proszę, można nawet wiadomością na mediach społecznościowych jeszcze zapisać się do programu.
1: Jest coś, co w tym raporcie gdzieś w waszych głowach się nie mieściło? co było takim kompletnym zaskoczeniem, taką nowością, odkryciem?
2: Przede wszystkim ta różnica pokoleniowa, często wiele innych badań, organizacji, projektów, programów, co naturalne, bardzo mocno łączyło pokolenie Z z pokoleniem alfa. Zetki zdominowały też debatę publiczną, mówiąc o różnych wyzwaniach, przełamywały tabu w zdrowiu psychicznym i oczywiście bardzo fajnie widzimy też tego efekty. Natomiast to są dwa zupełnie różne pokolenia i oczywiście wiemy, że ta granica jest nieprecyzyjna, ale mówimy już o zupełnie innych młodych osobach, dorastających w zupełnie innych rzeczywistości niż te 20 lat temu pokolenie Z, które miało wtedy na przykład 6, 7, 8 lat i było w szkole podstawowej. Tutaj o tym mówimy. Mnie też zaskoczyło, jaki ten wpływ miała pandemia i izolacja zdalna na młode osoby, bo jak się okazuje, mówiono o stratach edukacyjnych, które dosyć szybko jednak odrobiono. Tutaj nawet badania PISA pokazują, że nie mamy dużych ubytków po pandemii. Ale za to ten ubytek pojawił się w postaci długoterminowej obniżenia dobrostanu, relacji z rówieśnikami i rówieśniczkami, więc tutaj może to jest taka kolejna cegiełka, że skoro udało nam się nadrobić te straty edukacyjne w czasie pandemii, nie możemy już mówić o tym, że miała jakiś bardzo długoterminowy wpływ na uczenie się. No może właśnie to jest ten moment, kiedy możemy wyciągnąć ten wniosek, odetchnąć z ulgą i przerzucić się też na inne kompetencje w szkole.
1: Zwłaszcza, że wszyscy, każde następne pokolenie musi się przygotować na to, co z wami będą robić. I tu proszę nie czuć się bezsilnym, przeżywało to każde pokolenie. Politycy, bo zmiany w programach edukacji, zmiany w podejściu do tego, jak powinno się być edukowanym, to jest coś, co czkawką odbija się chyba przez wszystkie pokolenia. To bez względu na to, które, to po prostu się wydarzy. I tu proszę mi wybaczyć, ale nic w tej kwestii naprawdę się nie zmieni. Budując te kompetencje, budując krytyczne myślenie, budując takie podejście zdroworozsądkowe, tak to się kiedyś nazywało, będzie po prostu łatwiej przez to przejść.
2: Myślę, że tutaj polska szkoła, zawsze mówiono, że potrzebuje ewolucji, a nie rewolucji i oczywiście pewne zmiany są potrzebne na tu i teraz, natomiast również w sposób ewolucyjny, który nie będzie zakładał bardzo dużego demontażu, dlatego że faktycznie wierzę w to, że nauczyciele i nauczycielki są taką grupą, z którą bardzo nam się zawsze dobrze współpracuje. Są chętni do tego, żeby doszkalać się, mieć kolejne kompetencje, wiedzieć też więcej, ale jednocześnie jeżeli nie będzie zagwarantowanego stabilnego systemu i dobrych warunków pracy dla nich samych, to niestety nie będzie można mówić tylko cały czas o misji i powołaniu, bo z misją można się wypalić.
1: A w tej kwestii to zalecamy rewolucję. Ewolucję w każdej pozostałej. Dominik Kuc, Fundacja 1,5 minuty. Wystarczy wejść na stronę fundacji i kliknąć, poprosić o wysłanie raportu. Chwila, moment i na mailu jest i można spokojnie już przeczytać, żeby wiedzieć więcej o tym, co dookoła. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: I do usłyszenia po 21, drodzy Państwo. O Alzheimerze będzie.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: 21. Minęła 5 minut temu. Nieustająco Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór, jak w dobrym przedszkolu, jak w dobrej podstawówce. Proszę pamiętać o tym pokoleniu alfa, które wchodzi w to swoje dorosłe życie z takim przeświadczeniem, że oni wszyscy czegoś ode mnie oczekują, a ja biegnę, żeby spełnić te oczekiwania. Nie, to tak nie jest. Niech każdy odpowie za tę swoją część życia, za swój kawałek. To pokolenie, o którym mówiliśmy, które jest badane, które za moment będzie tworzyło ten cały dorosły świat, to i tak jest mniejsza część społeczeństwa niż ta, która w tej chwili potrzebuje pomocy. I nie mówię o tych, którzy są w żłobkach albo w przedszkolach, tylko o tych, którzy są absolutnie dorośli, ale już niesamodzielni. Nie dlatego, że są niesprawni ruchowo, bo niesprawność ruchową można, oczywiście nie chcę tego bagatelizować, ale wózkiem na przykład uzupełnić. A jak uzupełnić tę niesprawność, która wynika z tego, że ja zapomniałam, jak się podnosi szklankę po to, żeby się napić? Wrzesień to jest taki miesiąc, który być może jeszcze Państwu się z tym nie kojarzy, mimo że od 15 lat jest, powinien już kojarzyć się z miesiącem powiązanym z chorobą Alzheimera. Ja nie lubię nadawać tym chorobom takiego znaczenia, które gdzieś się wynosi na piedestał, to znaczy, że jest to Światowy Miesiąc Alzheimera. Wolę sformułowanie świadomości o tych chorobach, bo co to jest? Czy są w stanie Państwo odpowiedzieć na to pytanie, czym to się różni od zwykłego, proszę wziąć w cudzysłów, starzenia się, a Alzheimerem, od tego, gdzie po prostu no, już zaczynamy zapominać, od tego, kiedy skokowo tracimy siebie, bo to niestety tym się kończy. Ja mogę sobie tutaj opowiadać, ale ja bardzo chętnie skorzystam z wiedzy Sabina Wiosło-Budzyń z Fundacji Zapisane w Mózgu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Hasło akurat tegorocznego września to jest: im wcześniej się dowiesz, tym więcej możesz zrobić. Diagnoza demencji ma znaczenie. To ja od razu, żeby nie mylić pojęć, demencja jest tożsama z Alzheimerem, czy jest częścią Alzheimera, choroby?
2: W zasadzie Alzheimer jest częścią demencji. Demencja jest takim szerszym pojęciem. Przyrównuje się ją bardzo ładnie do parasola, pod którym kryją się różne choroby neurodegeneracyjne. Mówi się o tym, a w zasadzie taka jest definicja demencji, że ona nie jest jednostką chorobową sama w sobie, ale jest zbiorem objawów wywoływanych przez choroby neurodegeneracyjne, wśród których najczęściej na ten moment diagnozowana jest choroba Alzheimera, ale obok niej jest demencja z ciałami Lewiego, jest demencja naczyniowa, demencja czołowo-skroniowa, więc jakby to jest o wiele szersze pojęcie.
1: Otępienie, czy

0: nie? Są, no jak gdyby to powiedzieć, one żyją w przeszłości. One nie są przystosowane do współczesnych czasów, co oznacza, że nie odróżniają tego, co się dzieje na ekranie od rzeczywistości. W związku z czym coś, co no jak pomyślimy racjonalnie, nie jest żadnym zagrożeniem, bo to są szybko zmieniające się obrazy, to są szybko zmieniające się dźwięki, co chwilę jakieś nowe wydarzenia na samym ekranie, to nie jest zagrażające racjonalnie rzecz biorąc, prawda? Natomiast dla mózgu to jest takie zagrożenie, jakby co chwila wyskakiwał na nas tygrys zza krzaka, tak? I trzeba uciekać, trzeba się ratować. I teraz sobie jeszcze wyobraźmy te najbardziej popularne rzeczy wśród nie tylko dzieci i młodzieży, ale wśród dorosłych, czyli chociażby TikTok, rolki. To jest przebodźcowienie niesamowite. To jest zmiana kompletna tematu i tego, co widzimy i tego, co słyszymy, co kilkanaście sekund. No, jak rolka ma minutę, to już jest strasznie długa forma, prawda? A jednocześnie badania nad tym, jak ludzie, a zwłaszcza małe osoby, takie jak właśnie jak dzieci i nastolatki, korzystają z rolek, to bardzo szybko przewijają. To znaczy szybko decydują, czasami w ułamku sekundy, że to nie jest ciekawe, to nie jest nudne, to nie, mnie nie wciągnie. I bardzo szybko przechodzą dalej. I rezultat jest taki, że mózg zostaje zalany ostrzeżeniami o tym, że grozi nam niebezpieczeństwo, choć na poziomie odczuwalnym, tak, subiektywnej oceny, to jest interesujące, przyjemne, tak? Co chwila coś nowego się dzieje, jest napływ adrenaliny, jest przyciąganie uwagi do coraz to nowych rzeczy, które się dzieją na ekranie i na poziomie subiektywnym to jest intrygujące. Na poziomie tego jakby chemii mózgu, tego co się dzieje w mózgu, to jest po prostu nieustanny tryb absolutnego zagrożenia. Więc gdyby najbardziej prymitywne części naszego mózgu mogły mówić, tak, to by mówiły, uciekaj, natychmiast zerwij kontakt z tym wszystkim, to jest straszne, to jest zagrażające.
1: To, czy w takim razie możemy mówić o uzależnieniu od internetu ogólnie, czy raczej uzależniają jakieś konkretne aktywności, właśnie TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, gry, pornografia, kontakty społecznościowe i tak dalej, i tak dalej.
0: Znaczy, mówienie o uzależnieniu od internetu ogólnie to nie za bardzo, jednak to są konkretne rzeczy, które nas uzależniają.
1: Czyli jakiś content bardzo konkretny albo pewna sfera, tak?
0: No tak. Te, które przemawiają do przede wszystkim te, które przemawiają do prymitywnych części naszego mózgu, i sugerują, że oglądanie tego czy korzystanie z tego jest kluczowe dla naszego przetrwania. To jest przykład pornografii chociażby, tak? Seks na ekranie, jak mówiłam, te prymitywne części naszego mózgu nie odróżniają tego, co się dzieje na ekranie od rzeczywistości. No to pornografia internetowa jest dla nich tak samo realną szansą przedłużenia gatunku, jak prawdziwa obecność realnej osoby. Bo jednak założeniem biologicznym seksu ma być przedłużenie gatunku, ma być potomstwo, prawda? Mają być dzieci. Więc po prostu te rzeczy, które są postrzegane jako służące naszemu przetrwaniu, mają potencjał uzależniający, te rzeczy, które się dzieją na ekranie. I to są na przykład właśnie zwycięstwa w grach, czy w ogóle rywalizacja w grach online, to jest właśnie pornografia, to są tego typu rzeczy.
1: Ale wie pani, mnie ciekawi to, co internet, czy szerzej konkretne treści, czy zasoby tego internetu dają dziecku, czego czasami ono nie dostaje w domu, w szkole, czy w grupie rówieśniczej.
0: To jest jeszcze bardziej skomplikowane przez zjawisko, które się pojawia. Znaczy, pierwsza sprawa. Pierwsza sprawa to jest taka, że to, co jest na ekranie, czy generalnie sam smartfon jest skonstruowany w ten sposób, żeby było

0: łatwo po niego sięgać. On jest praktycznie cały czas pod ręką. Kiedy się patrzy na nastolatków, to oni często nawet chodzą ze smartfonem w ręku, nie mają nawet kieszeni, do której mogliby to schować. On jest cały czas w ręku i to oznacza, że on jest dużą atrakcją dla przykrej, znaczy alternatywą dla przykrej rzeczywistości. Przykład, kiedy się nudzimy, to, że tak powiem, boomersko powiem, w tych dawnych czasach sprzed jeszcze smartfonów, kiedy człowiek się nudził, to miał taki impuls, no nudno mi, coś by było warto zrobić i zaczynała mu pracować głowa, zaczynał sobie myśleć, no a co by tutaj zrobić, kreatywność była pobudzana i coś tam wymyślał po jakimś czasie. Wymagało to pewnego wysiłku, to wymagało właśnie uruchomienia mózgu, uruchomienia myślenia, wyobraźni i tak dalej. A w tej chwili, jak ktoś ma cały czas smartfon pod ręką z zainstalowanymi aplikacjami typu właśnie media społecznościowe i tak dalej, to czuje ukłucie nudy i właściwie się nie zastanawia, co by można było zrobić, tylko automatycznie sięga po smartfon, bo on jest pod ręką, bo te atrakcje różne, coś na pewno ciekawego za chwilę się wydarzy, jest nawet nie na wyciągnięcie ręki, tylko już w ręce. Więc dlatego to, co się dzieje online, świat wirtualny, może być ogromną konkurencją dla rzeczywistości, bo to jest po prostu super ułatwienie i dla dziecka, dla nastolatka, w sumie dla dorosłego też, prawda? Błyskawiczne pozbycie się problemu pod tytułem ojeju, tak nie wiem, co zrobić, nudno mi. Już mam rozrywkę.
1: A czy jest jakaś konkretna granica, czyli taki sygnał, czerwona lampka, która się powinna zapalić, przynajmniej rodzicom, kiedy to zwykłe zainteresowanie telefonem zaczyna przeradzać się no, w prawdziwy problem, taki, który wymaga interwencji rodzicielskiej?
0: To znaczy, jest to trudno dać gotową receptę, między innymi dlatego, że dzieci są bardzo różne i mają, zresztą no, generalnie ludzie mają różny próg uzależnienia chociażby. Czyli będzie nawet jak się patrzy na takie klasyczne uzależnienia, jak uzależnienia od narkotyków, to będziemy mieć osoby, które zapaliły raz trawkę, drugi raz trawkę i tak naprawdę to już mają uzależnienie psychiczne prawie natychmiast. Dlaczego? Dlatego, że są obciążone na przykład genetycznie skłonnością do uzależnienia. A będą osoby, które będą chociażby no właśnie zażywały jakiś narkotyk, czy tam popalały trawkę od czasu do czasu i się u nich to uzależnienie nie rozwinie. Więc podobnie będzie z uzależnieniami od rzeczy cyfrowych, że niektóre osoby są bardzo podatne. Znaczy i w tym momencie może być tak, że nawet nie ma dużo tego korzystania na przykład z tam TikToka czy grania w jakieś gry online, ale że to uzależnienie pojawia się bardzo szybko. A będą osoby, które będą co jakiś czas sobie na przykład grały właśnie, czy oglądały jakieś filmiki i jakoś nic specjalnie nie będzie się działo. Mają jakby wyższy próg tolerancji. I na ile to jest przewidywalne? No w gruncie rzeczy nie. Pamiętam, kto to był? Czy to była psychiatra Anna Lempke, czy jeszcze ktoś inny? W każdym razie jakiś psychiatra, który zajmował się też uzależnieniami, mówi na pytanie, skąd wiedzieć, czy ja się mogę od czegoś łatwo uzależnić, czy nie, to jego odpowiedź była taka, po prostu nie próbuj.
1: Bardzo dobre, tak.
0: Po prostu nie da się uzależnić od czegoś, od czego się nie zna, czego się nie zażyło. I konkluzja była taka, że jest naprawdę trudno przewidzieć, u kogo się pojawi uzależnienie, u kogo nie. Aczkolwiek i potem z drugiej strony, jak się patrzy po po rzeczach, które się dzieją pod wpływem uzależnienia z ludźmi, no to jednak są pewne sygnały, które pokazują, że granica została zdecydowanie przekroczona. I takim chyba najbardziej alarmującym objawem tego, że już jest uzależnienie, to jest utrata radości z życia generalnie. To znaczy, mamy na przykład dziecko, które robiło różne rzeczy, tam, nie wiem, malowało, lubiło sobie pojeździć na rowerze, lubiło nawet czasami może jakieś komiksy poprzeglądać, bajeczki czytać, miało jakichś znajomych, koleżanki, kolegów i tak dalej, jakieś tam zainteresowania i widzimy, jak jego cały świat robi się zupełnie pusty, poza jakąś jedną rzeczą, czyli na przykład właśnie przyklejeniem totalnym do TikToka, który staje się całym światem, jedyną rzeczą, która go naprawdę interesuje, wciąga, od której nie może się oderwać, a jednocześnie widać, że to nie jest prawdziwa radość, to nie jest absolutna fascynacja, jakie tam wspaniałe są te filmiki, które sobie oglądam, tylko że bardziej to jest na przykład właśnie oglądanie tych filmików, ale patrzymy na człowieka i widzimy, jakby był apatyczny, jakby był dosyć pusty i że te filmiki są zapełnieniem pewnej pustki. I bardziej widzimy, że jak tego zaczyna brakować, na przykład moment, w którym, nie wiem, rozładował się smartfon i nie ma jak go doładować, pojawia się cisza, pojawia się niemożność zrobienia czegokolwiek i nam człowiek zaczyna wpadać w histerię, tak, i zachowywać się, no właśnie, jak osoba, jak narkoman, który został odcięty od narkotyku, czy alkoholik na głodzie alkoholowym. No to jest ewidentny jakby przykład, gdzie możemy mówić tak, to już mowa o uzależnieniu. Utrata radości życia, utrata zainteresowań, skoncentrowanie na tej jednej rzeczy i generalnie utrata nawet cieszenia się nawet tą jedną rzeczą.
1: Wrócimy do tego wątku po krótkiej przerwie. Teraz chwila na piosenkę, a przypomnę, że tego wieczora w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, jak wyrywać dziecko z śwideł internetu i mediów społecznościowych. Bogna Białecka jest Państwa i moim gościem, psycholog rodziny i dzieci, współautorka książki Pomoc dziecku w cyberpułapce. Facebook pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus to przestrzeń dla Państwa. Tam zapraszam do dzielenia się swoimi komentarzami. Tam również link do książki. Wracamy po piosence.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, jak wyrwać dziecko z sideł internetu i mediów społecznościowych. Tego wieczora Państwa i moim gościem, naszym ekspertem jest Bogna Białecka, psycholog rodziny i dzieci, współautorka książki Pomoc dziecku w cyberpułapce. Na Facebooku też zapraszam Państwa do dzielenia się swoimi komentarzami. To miejsce, gdzie od parunastu lat macie Państwo forum wymiany myśli dla świetlików podczas trwania programu. Czy takie rozdrażnienie, o którym Pani mówiła, to już jest chyba nawet jednostka chorobowa FOMO, czyli Fear of the Missing Out, czy takie rozdrażnienie po zabraniu telefonu może być jeszcze normalną reakcją, czy już jest ewidentnie sygnałem alarmowym, który mówi nad tym, rodzicom o tym, że dziecko straciło kontrolę nad korzystaniem z internetu i że zaczyna to wpływać na jego zdrowie psychiczne i ogólnie na zachowanie?
2: To znaczy, musimy zadać sobie pytanie, skąd ten fear of missing out się wziął? Znaczy, co jest tego przyczyną? Dlaczego? Bo może być to rzeczywiście kwestia uzależnienia i kwestia takiego chorobliwego, ja muszę być na bieżąco, bo wydaje mi się, że wtedy się coś strasznego stanie, ale może być to jakby problem związany chociażby z relacjami w grupie. Dlatego, że taka może mimo wszystko najłagodniejsza objawa tego FOMO to jest, kiedy to jest, dotyczy szczególnie grup właśnie dzieci gdzieś tam z początku szkoły podstawowej, z pierwszych klas tam do 10 roku życia, chociaż później też, ale takie, że wszyscy oglądają określone rzeczy. Czyli na przykład wszyscy śledzą jakieś trendy na TikToku, i moment, w którym jedno dziecko, które gdzieś tam nie jest na bieżąco, wypada z tego, no właśnie z tego bycia na bieżąco, to nagle przychodzi do szkoły i zauważa, że nie ma o czym rozmawiać z kolegami, bo oni już wszyscy są w tym nowym trendzie, który się przegapiło.
1: A trendy zmieniają się szybciej niż myśli.
2: Tak, a no te trendy na TikToku czasami trwają po parę godzin. Więc to naprawdę czasami jest aż tak szybka zmiana.
1: No tak, za czasów mojej młodości szkolnej, no to rozmawiało się o tym, komu udało się zdobyć gdzieś tam z zagranicy materiały reklamowe o samochodach, albo porównywało się historyjki z gumy do rzucia. I to właściwie wyczerpywało sprawę, albo się grało w jakieś gry, które się wymyślało, takie towarzyskie. No w tej chwili to wszystko przychodzi ze mną samo. Można powiedzieć, że się wciska.
2: Natomiast przyczyna tego FOMO bywa o wiele bardziej mroczna. To znaczy, zdarzało mi się rozmawiać z dziećmi, z młodymi osobami, które mówiły, muszę być non-stop online i śledzić różne rzeczy. Na przykład w zamkniętych grupach, gdzieś tam na Messengerze czy na Discordzie. Dlatego, że jestem osobą niezbyt lubianą, czy wręcz niepopularną, czy wręcz prześladowaną przez kolegów i już się jakby człowiek nauczył, że może mu zostać zrobione jakieś głupie zdjęcie, zmontowany jakiś filmik, może z jakiegoś innego jeszcze powodu trafić właśnie na taką grupę, zostać wyśmiany, zostać obgadany i ma świadomość taką, że po prostu musi szybko zareagować. Jak to się pojawia, to gdzieś tam pisze do kogoś znajomego, żeby też zareagował i że po prostu dosyć szybko reagują na to i po to, żeby to się na przykład nie rozprzestrzeniło, albo żeby inni widzieli, że ja się jednak bronię. I innymi słowy, to jest lęk nie przed tym, że ominie mnie coś super fajnego, tylko lęk przed tym, że w czasie, kiedy mnie nie ma online, mogę zostać po prostu pogrążony, totalnie zhejtowany i mogę się jutro pojawić w szkole na przykład jako totalne pośmiewisko całej szkoły, bo to się rozeszło.
1: No to już jest patologia ostra. No to trochę mi przypomina treść filmu Sala samobójców.
2: No tak. To jest... taka jest rzeczywistość, nie, dzieci?
1: Ale to znaczy, to w takiej sytuacji trudno się dziwić, że dziecko czuje się, no można powiedzieć, zaszczute, ciągle spięte i te próby samobójcze, albo wręcz, nie daj Boże, udane próby samobójcze, które się mnożą, coraz jest ich więcej, no to pytanie, czy najczęściej nie mają źródła akurat w tym, w takiej sytuacji, o której pani mówi.
2: Tak też może być. Tak też może być. I jednocześnie, to znaczy przykłady, bo nie musi to się kończyć aż tak bardzo tragicznie, ale jednak przykłady, jak takie patologiczne relacje między ludźmi się potęgują. Miałyśmy z Olą, współautorką tej naszej książki,
1: tak, pomocy, z pani Aleksandra Gil.
2: Miałyśmy w pewnym liceum. Przyjechałyśmy do liceum, prowadzimy warsztaty, młodzież pracuje w grupach i wypracowuje całkiem sensowne rzeczy, naprawdę takie fajne. No i potem dochodzi do momentu, kiedy oni mają to zaprezentować na forum klasy i nie chcą. Żaden z nich nie chce się odezwać. Dla nas było to takie, ale przecież świetnie pracowaliście i w ogóle. No i nie, to tutaj się rozłożyło kompletnie, to znaczy właśnie naprawdę się skończyło na tym, że oni nie przeczytali tego, co wypracowali. Myśmy wzięły te kartki do rąk i przeczytałyśmy, co oni wypracowali. No i później się tajemnica wyjaśniła po prostu, że to jest klasa, w której generalnie dzieciaki się nagrywają nawzajem smartfonami i natychmiast jak ktoś tam odpowiada, to zostaje to przerobione na jakiś poniżający filmik i wrzucone. I też dorośli nie potrafili sobie z tym za bardzo poradzić, bo na przykład były próby zbierania tych smartfonów, a oni oddawali jeden, a drugi mieli, ten prawdziwy mieli gdzieś tam schowany i właśnie o to chodziło, kto wygra, nie? Tą próbę sił. Więc takie sytuacje, nie mówię, że to jest powszechne, nie, ale się zdarzają. I też jest tak, że młodzież w momencie, kiedy ich się pyta o zdanie, to okazuje się na przykład, że w szkołach, które już kiedyś, wcześniej, zanim to było jakby ustawą wprowadzone, wprowadziły zakaz korzystania ze smartfonów na terenie szkoły, czy zakaz przynoszenia smartfonów na terenie szkoły, to się okazywało, że dzieciaki to generalnie witają z ulgą. To znaczy, wręcz zgłaszali, bo były na przykład szkoła, jedna ze szkół w Poznaniu, zrobiła ankietę wśród uczniów, co oni sądzą na temat tego, żeby te smartfony były na przykład zamykane w jakichś szafkach, albo w ogóle, żeby nie były przynoszone do szkoły. I się okazało, że oni byli za. Oni mówili im bardzo dobrze, niech tak będzie, ale pod warunkiem, że to będzie rzeczywiście obejmowało wszystkich, obowiązywało wszystkich. Dlaczego tak się działo? Bo oni mówili, w momencie, kiedy jest zakaz, który jest dla wszystkich absolutnie bez wyjątku, to wreszcie mogę odetchnąć, że nie będę właśnie nagrany, bo nikt nie ma tego smartfona, wszystkie smartfony są schowane, więc będę mieć spokój i jestem za tym, żeby tak było. Zresztą też słynny eksperyment był taki, myśmy to opisały w tej naszej książce też, eksperyment, właśnie nie pamiętam, czy myśmy opisały, przepraszam, eksperyment polegał na tym, że badacze zaprosili młodych, a to były już starsze nastolatki, z pytaniem, słuchaj, jakbyś miał swoje konto na Instagramie, zamknąć, ale tak na zawsze, nie? Że teraz na czas eksperymentu zamykasz, a później odwieszasz je za parę miesięcy na przykład, tylko że rzeczywiście likwidujesz i już na zawsze nie będziesz miał tego konta na Instagramie. No i tam młodzież odpowiadała różnie się, generalnie się okazało, że średnio to wychodziło, że za jakieś, zaraz ile to było, chyba z $50, to zamkną to konto na zawsze. Jak dostaną $50, to są skłonni zamknąć. Ale potem ich pytano też, a gdyby to było tak, że wszyscy jednocześnie twoi znajomi zamykają konta na Instagramie, to się okazało, że oni byli skłonni zapłacić około $20 za to, żeby cała grupa ich znajomych swoje konta pozamykała. Dlaczego? Bo czuli ogromną presję po prostu, właśnie z tym byciem non-stop online i reagowaniem na wszystko, co się dzieje online. Innymi słowy, się okazuje, że w którymś
1: momencie...
2: Zdają sobie
1: sprawę z tego, że jest ciśnienie po prostu.
2: Tak, że oni sami mają dosyć tego ciśnienia i tego, że, tego, że właśnie muszą na wszystko reagować i natychmiast najlepiej. Jeden z takich bardziej tragicznych przypadków to była dziewczyna, która opowiadała, jak straciła wszystkie przyjaciółki. To znaczy... W którymś momencie, to też była licealistka, w którymś momencie było tak, że jej tata miał chyba zapaść albo coś takiego, w każdym razie ona jechała z nim do szpitala i jej się rozładował smartfon. I spędziła parę godzin z tym tatem w szpitalu, zanim to się tam wszystko zostało przyjęte i tak dalej. Jak wróciła do domu po paru godzinach, to się okazało, że wszystkie koleżanki ją wywaliły zgodnie z jej grupy, z wszystkich grup, w których były. I potem jak je spotkała w szkole, to mówi, no ale słuchajcie, no przecież z tatą byłam w szpitalu. No co one, no wiesz, jakby ci umarł, to może byśmy to stwierdziło, że jakoś cię to usprawiedliwia, ale to ciebie nie usprawiedliwia, tak? Powinnaś reagować na to, co piszemy.
1: No tak. To rzeczywiście poruszające, ale... Ja bym tutaj jeszcze zajrzał do głowy dziecka. Co dzieje się w mózgu takiego dzieciaka, kiedy on dostaje lajka, komentarz, wiadomość do niego przychodzi, albo jakieś kolejne atrakcyjne nagranie. No i co za tym idzie? Czy według pani dzieci mają jakąś, no jeszcze szansę wyjść poza tą swoją biologię, czyli jakąś mieć... albo przynajmniej nauczyć się samokontroli, skoro te aplikacje projektowane są tak, aby właśnie utrzymywać najdłużej naszą uwagę.
2: Na przykład amerykańskie stowarzyszenie pediatryczne już dłuższy czas temu na podstawie znanych na ten czas badań naukowych mówił nie tylko dotyczących samych czy mediów społecznościowych, czy rzeczy typu właśnie gry i tak dalej, ale też badań nad postrzeganiem rzeczywistości i rzeczy, które są wymyślone przez dzieci, znaczy rzeczy wymyślonych, typu filmy, reklamy i tak dalej, to wyznaczyło pewien próg, kiedy uznali, że mogą sobie dzieci poradzić z zagrożeniami właśnie na zasadzie pewnej samoświadomości i samokontroli. I mówili o 13 roku życia, skończeniu 13 roku życia. I dlaczego w ten sposób? Bo mnóstwo rzeczy się na to składa. To znaczy z jednej strony troszeczkę już zaczyna dojrzewać układ nerwowy, zwłaszcza te części mózgu, które są odpowiedzialne za samokontrolę, już się zaczynają bardziej kształtować. Czyli dla 14-latka pewne rzeczy będą łatwiejsze, jakby powstrzymanie się przed czymś, niż na przykład dla 10-latka. Ze względu na zupełnie inny rozwój mózgu. Ale też z rzeczy, które się dzieją rozwojowo, to gdzieś w tej okolicy stajemy się bardziej, jakby bardziej potrafimy rozpoznać granice między czymś, co jest po prostu opowieścią, czy prawdą, opowieścią, a już manipulacją, reklamą, ukrytą reklamą i i tak dalej. I to jest, też jest około 13 roku życia, gdzie idzie bardziej to zróżnicowanie się pojawia. Co tam jest jeszcze? Znaczy, nadal nastolatki mają bardzo dużą impulsywność i bynajmniej nie jest jakąś wielką rzadkością, że ktoś robi coś niebezpiecznego, na przykład dlatego, że wydaje mu się to dobrym pomysłem akurat, albo że jest, cała grupa to robi, więc ja też to robię. Ale mimo wszystko jakby nastolatek ma troszeczkę większą kontrolę niż mniejsze dzieci nad tymi rzeczami. Przykład, bo może przykład drastyczny, ale jednak. Na to zwracał jako pierwszy uwagę profesor Jerzy Surma, analizując TikToka, ale rzeczywiście jak się przeanalizuje doniesienia prasowe dotyczące utracenia życia wskutek podjęcia jakiegoś niebezpiecznego dla zdrowia i życia wyzwania z TikToka, to dotyczy dzieci 10-11-letnich głównie. Głównymi ofiarami, o których są doniesienia prasowe, to są właśnie osoby w tym wieku.
0: Nie mają jeszcze wykształconej oceny takiej realnej sytuacji.
2: Tak. Nie mają wykształconej oceny realnej sytuacji, mają w sobie pragnienie, że ojeju, to ja teraz zaistnieję na TikToku, dlatego że podejmę jakieś niebezpieczne wyzwanie, bo to jest przecież świetnym sposobem, nie? Żeby wszyscy mnie dostrzegli, żeby algorytmy mnie dostrzegły, żeby mieć mnóstwo wyświetleń. I jednocześnie są na tyle już sprawne fizycznie, żeby sobie to zorganizować, takie wyzwanie. Więc jakby na przykład te granice wiekowe na platformach społecznościowych, najczęściej to jest 13 rok życia, czasami 16 czy 18 wręcz, to one się nie wzięły z przypadku, tylko właśnie z pewnej wiedzy na temat rozwoju człowieka. A proszę zobaczyć, że one nie są respektowane, tak?
0: Mhm. No niestety nie są.
2: 6-5 nawet latki na tak. TikToku to bynajmniej nie jest rzadkość.
0: No co więcej, rodzice niektórzy zakładają dzieciom takie rzeczy i często również na tym zarabiają po prostu. Niemało jest filmów, które możemy zobaczyć na ekranach kin, które pokazują tą patologiczną rzeczywiście sytuację rodziną, kiedy właściwie ta rodzina nie żyje naprawdę, tylko żyje w internecie. Mhm. Produkuje jakieś treści, które są wątpliwej jakości, no ale ludzie im wierzą na dodatek i mają z tego grube pieniądze. No. A potem to już pętla się zaciska, no bo trudno z tego wyjść, skoro się na jakimś statusie odpowiednim, wypracowanym przez to taki standard się już uczynił życia, że trudno z tego zrezygnować. Krótką przerwę zrobimy, proszę Państwa. Dzisiaj zastanawiamy się nad tym w Nocnych Światłach. Jak wyrwać dziecko z śwideł internetu i mediów społecznościowych? Bogdan Białecka jest naszym ekspertem, psycholog rodziny i dzieci, autorka książki Pomoc dziecku w cyberpułapce. Wracamy po piosence.
3: Nocne światła. Nocne światła.

0: strony światła.
1: Rozmawiamy o tym tego wieczora, jak uwolnić dziecko z sideł internetu i mediów społecznościowych. Naszym ekspertem jest Bogna Białecka, psycholog rodziny i dzieci, autorka, współautorka książki Pomoc dziecku w cyberpułapce. Link do książki na Facebooku, do strony wydawnictwa Państwo znajdziecie. Tam również miejsce na Państwa komentarze, doświadczenia, refleksje, pytania. Norbert napisał: mam wrażenie, że ostre zakazy, zabieranie lub wysyłanie tylko samego dziecka do psychologa niewiele pomoże. Według mnie tylko terapia rodzinna. Tam wyjdą wszystkie błędy w wychowaniu, brak czasu i niewłaściwe wzorce. Zamiast wyrywać dziecku z rąk laptopa czy telefon, lepiej namówić na grę w klasę, piłkę nożną, siatkę, kolarzy zrobionych z kapsli, grę w noża, państwa i miasta, skakanie na gumce, jazda na rowerze i tak dalej, i tak dalej. Gdyby do tego dodać ich koleżanki i kolegów, to problem sam odpadnie i będą mieli dużo przyjaciół zamiast rozmów z AI. No panie Norbercie, no to jest powrót, taki sentymentalny powrót do krainy dzieciństwa. Ja też bym chętnie widział taką rzeczywistość, tylko to senebrati, to może u Amiszów by było możliwe.
2: Jest tak. Rzeczywiście tym, co zmienia rzeczywistość dzieci, to jest środowisko. To znaczy, to jest to, że zaczniemy od tego. Mamy dziecko, które zostało pozbawione smartfona na przykład, czy nawet samo stwierdziło, nie chce tego. I problem, który ma całe praktycznie pokolenie alfa, czyli dzieci urodzonych po 2010 roku, to jest to, że praktycznie nie mają się z kim bawić. Czyli się pojawi jedno dziecko, które nie chce mieć TikToka, nie chce mieć smartfona, wychodzi na podwórko, a tam nie ma nikogo.
1: No dokładnie.
2: Dlatego, że pokolenie Z jeszcze wychodziło z smartfonami na podwórko i na przykład jeden grał, a reszta mu zaglądała przez ramię albo sobie wysyłali jakieś memy, a pokolenie alfa już nawet nie wychodzi na podwórko, bo po co? Nie?
1: No,
2: bo po co
1: w ogóle
2: tracić czas, po co mrówki, jakieś tam komary, kleszcze, ble, fuj.
1: Obrazem z mojego dzieciństwa to było podwórko pełne dzieci, gdzie oprócz dzieciaków stały może 3-4 samochody. W tej chwili samochody na podwórku się nie mieszczą, a dzieci nie ma w ogóle.
2: Tak, znaczy dzieci są, tylko że dzieci są, wychodzą z domu rano, są zawożone do szkoły, tak? Nie ma tych zabaw podwórkowych. Natomiast tam, gdzie się udaje w jakiś sposób całe środowisko zmienić, no to oni w sposób absolutnie naturalny wracają chociażby do zabaw. Tutaj przykłady. Ja nie wiem, jak idzie w tej chwili wdrożenie zakazu korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych, bo jeszcze czekam do końca września, żeby zobaczyć, jak pierwsze bóle cokolwiek, co dały. Natomiast też na przykład szkoły, które już wcześniej wprowadziły egzekwowany zakaz korzystania ze smartfonów, i powiem szczerze, te, które miały pełen sukces, to były te, które po prostu wyposażyły dzieci w sejfiki, tak, w te małe szafeczki na smartfony, do których dzieci odkładały smartfony wchodząc do szkoły i że tak powiem, odbierały wychodząc, dlatego że najlepszy sposób to jest jednak fizyczne ograniczenie dostępności pewnych rzeczy, no to tam w sposób absolutnie spontaniczny się pojawiały gry, które wydawałoby się już są dawno zapomniane, nie są przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale i dzieciaki zaczynały wymyślać różne rzeczy do robienia podczas przerw chociażby. I podobnie wygląda w momencie, kiedy się tworzy jakieś środowiska, miejsca, gdzie po prostu jest jakaś higiena cyfrowa. Się okazuje, że dzieciaki, które poszły na jakieś zajęcia dodatkowe, na których jest rzeczywiście egzekwowany zakaz korzystania ze smartfonów na tych zajęciach, to też o wiele bardziej się angażują, łatwiej im wchodzić w relacje z innymi, tak, też się bardziej bawią ze sobą, czyli pewne rzeczy naturalnie wracają, ale warunek dla nich jest taki, że jest jakieś środowisko, w którym tych smartfonów nie ma. Są jakieś okoliczności, są jakieś zajęcia, na których tego nie ma. Nie ma w szkole. Są okresy w domu bez urządzeń elektronicznych. I najlepsze efekty daje sytuacja, w której jest współpraca po prostu. Jest podobne podejście szkoły, świetlicy, jakichś zajęć dodatkowych. W domu ludzie są też, rodzina jest świadoma tego, że to nie znęcanie się nad dzieckiem, tak, że nie jest non-stop online, tylko że to jest kwestia zadbania o zdrowie, że tam na przykład jak dziecko idzie do babci, to babcia też wie, że nie powinno wisieć cały czas na smartfonie. Czyli taka współpraca między różnymi dorosłymi, którzy są przejęci losem swoich dzieci i wychowanków i tworzą miejsca, gdzie można być na nowo dzieckiem, a nie być tą osobą rozedrganą, pogrążoną w świecie online.
1: Czy pani zdaniem...
2: Z drugiej strony tak? Jeszcze powiem zjawisko, które pojawia się na świecie dotyczące młodych, dorosłych, starszych nastolatków. To są kluby ludytów. Od mity tego luda, który nie wiadomo do końca, czy był prawdziwy, czy nie, ale który miał być osobą niszczącą maszyny te
1: Ludos
2: ciebiarskie.
1: Z filmu Legenda, tak?
2: Nie wiem, ja to znam generalnie jako legendę, że on tam niszczył te maszyny, bo które dziewiarskie, krawieckie, na zasadzie, że to nam odbierze pracę i tak dalej. Natomiast niezależnie od tego, czy ta postać jest historyczna, czy też nie, no to zaczęły młode osoby tworzyć kluby ludytów, czyli spotykają się na takich... no właśnie vintage rzeczach, takich jak na przykład, że wspólnie będą czytać książki albo będą siedzieć i rozmawiać szydełkując, tak? I okazuje się, że to jest całkiem popularne właśnie czy w Stanach Zjednoczonych, czy na przykład w Holandii słyszałam też takie kluby ludytów. Ciekawa w ogóle jest też strona klubu ludytów, bo oni mają to, które jest absolutnie prymitywna. To jest strona bez żadnych bajerów, tam jest tylko informacja, jakby jak można się do tego dołączyć, ale jest zaprojektowana w ten sposób, żeby zniechęcać do korzystania, więc też takie, że bądźmy offline, a nie online. I ten odruch, żeby sięgać na nowo po rzeczy offline, też jest bardzo, bardzo korzystny. Tylko on dotyczy pokolenia raczej właśnie Z czy millennialsów, a alfy, no nie wiem jak z nimi będzie, nie? Z ludźmi wychowywanymi od urodzenia ze smartfonem w dłoni.
1: Mam rzecz, wydaje mi się, taką na myśli bardzo istotną, bo mówi pani o takim skorelowanym działaniu szkoły, rodziców i tak dalej, ale czy pani zdaniem rodzice orientują się, na jakim etapie rodzice orientują się, że dziecko ma problem? Czy na takim, kiedy rzeczywiście jest jakaś szansa na to, że ten problem zostanie rozwiązany w miarę bezboleśnie, czy po prostu to się dzieje ewidentnie en masse za późno?
2: MS za późno. Znaczy o tym mówią akurat psychoterapeuci, znajomi, że moment, w którym rodzina trafia do nich, to jest moment, w którym dziecko dostaje na przykład kompletnego szału w momencie, kiedy mu się próbuje wprowadzać jakiekolwiek ograniczenia. Nie, że rodzice zabierają mu smartfon, tylko że wyłączają sieć o godzinie 22:00, czy nawet o godzinie 24:00, tak? I dziecko po prostu przychodzi i wpada w szał i rozwala meble. No i to jest taki moment, kiedy o, rzeczywiście, chyba coś jest nie tak, nie? Co jest przykre, bo zupełnie wcześniej mogą się dziać już rzeczy, które wymagają no, troski, zatroskania się, zaopiekowania dzieckiem i pomocy. No jest jedna z rzeczy, które się mogą dziać, to są też treści, z którymi dzieci mogą mieć do czynienia online. Ja nie mówię tylko i wyłącznie o pornografii, ale też o sytuacjach, kiedy no właśnie młode dziewczyny, czy nawet dziewczynki zaczynają być wciągane w relacje niewłaściwe z osobami dorosłymi. I przykład taki, że tak powiem, z życia wzięty. Mama, która w którymś momencie się zorientowała, że jej 11-letnia córka wysyła za pieniądze zdjęcia swoich stóp komuś tam. Dziewczynka jakby nie wiedziała, w czym jest problem. Natomiast no, mama jakby od razu rozpoznała, że to jest parafilia i że to jest no, de facto wykorzystanie seksualne jej córki i że co gorsza jakby osoba, z którą ona koresponduje i wysyła te zdjęcia, też doskonale wie, gdzie ona mieszka, tak, do jakiej szkoły chodzi, bo to wszystko wyszło przy okazji. I przy czym tutaj akurat było tak, że mama się dosyć zorientowała w takim momencie, że później już można było zaingerować bez jakiejś gigantycznej szkody psychicznej dla córki, ale to bardzo często idzie od jakichś zdjęć tego typu aż do molestowania seksualnego czy wykorzystania seksualnego i szantażu, tak? No więc to też jest jakby kolejny obszar, który może spotkać nasze dziecko. Nie musi, ale może.
1: No, co w takim razie powinno zaniepokoić rodziców? Czy oprócz tego, co pani powiedziała ewidentnie, czyli ta utrata radości życia, zmiana nawyków, czy zrezygnowanie z dotychczasowych aktywności, czy na przykład ukrywanie telefonu, kasowanie historii, albo zakładanie dodatkowych kont, czy coś takiego powinno rodziców zaniepokoić? Albo, no jeszcze jedna rzecz, no bo dzieci lubią mieć swoje tajemnice. Jak odróżnić jeszcze taką nastoletnią czy dziecięcą w ogóle potrzebę nieuświadomioną jeszcze prywatności, ale właśnie takiej posiadania swojej tajemnicy, od ukrywania czegoś, co może być dla dziecka niebezpieczne, kompromitujące lub jeszcze coś takiego, co do której rzeczy ona po prostu nie wie, co to jest, ale to jest jej, a tymczasem, jak pani mówiła, jest po prostu wykorzystywane wręcz seksualnie.
2: Znaczy, w gruncie rzeczy to, znaczy nie, trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że tak naprawdę to powinno być tak, że dziecko z nami też chce rozmawiać o tym, co się dzieje online i powinno mieć poczucie, że z problemami może przyjść do rodziców i o tym opowiedzieć, albo przynajmniej, że może komuś opowiedzieć o tych problemach. Bo jeżeli my w ogóle nie rozmawiamy z dzieckiem na przykład o tym, że słuchaj, internet jest takim miejscem, nie, bardzo mi się spodobało coś, co kiedyś usłyszałam, kto to był? To była terapeutka chyba. Mówiła, że przy okazji chodzenia po mieście jej synek zaczął zwracać uwagę na jakieś takie graffiti z wulgarnymi słowami. Miał wtedy 6 lat, właśnie się uczył czytać i właśnie był taki zszokowany, że mama, tam brzydkie słowa są i w ogóle. I mama mu wytłumaczyła, no bo wiesz, no są chuligani i są osoby, które wypisują takie rzeczy, to nie powinni takich rzeczy robić, no ale się zdarza. I później wykorzystała ten wątek, żeby porozmawiać z synem też o tym, że słuchaj, w internecie też bywają tacy chuligani, którzy się zachowują źle, i którzy też na przykład wypisują różne wulgarne słowa, brzydkie słowa, i którym też jest jakby to, nawet jak odkryją, że jesteś jeszcze dzieckiem, to i tak będą to robić, czy będą wręcz zadowoleni, że tutaj właśnie dziecko takie brzydkie słowa czyta, bo to są chuligani. Internet też jest miejscem, gdzie są chuligani i wandale. Nie? Więc i taki był wstęp tej rozmowy z synkiem 6-letnim i też potem było uczulenie, że słuchaj, jak cię cokolwiek zobaczysz, co będzie ciebie niepokoiło, to przyjdź, to wtedy się zastanowimy, co z tym zrobić. Tylko że to było budowane od samego początku. A no jeżeli takiej prewencji nie ma, nie, no to później możemy się obudzić z ręką w nocniku, że tak powiem.
1: Krótką przerwę robimy, proszę państwa. Półmetek nocnych świateł minął, północ mamy za sobą, zrywamy kartkę z kalendarza, wracamy do państwa za moment po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Tego wieczora zastanawiam się nad tym, jak wyrwać, uwolnić dziecko z sideł internetowych i z mediów społecznościowych. Bogna Białecka, Państwa i mój gość, psycholog rodziny i dzieci i współautorka książki Pomoc dziecku w cyberpułapce. Na Facebooku też miejsce dla Państwa, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radio Plus. Tam komentarze mile widziane. Jeśli ktoś chce współtworzyć program, to tam zapraszam. A teraz chwila na muzykę i za moment będziemy z Państwem ponownie dalszy ciąg wątków tutaj ciągnąć.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 7 minut mamy środę, 16 września. Nocne światła od ponad godziny trwają. Za niespełna godzinę będziemy się żegnać. Druga część programu przed nami, ale zagadnienie to samo. Od 23 dyskutujemy tego wieczora o tym, jak uwolnić dziecko z śwideł internetu i mediów społecznościowych, a pomaga nam przyjrzeć się tej sferze, no, niebezpiecznej, co by nie mówić, nazywając rzecz po imieniu. Państwa i mój gość, naszym ekspertem jest Bogna Białecka, psycholog rodziny i dzieci, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii i współautorka książki zatytułowanej Pomoc dziecku w cyberpułapce, poradnik dla rodziców. Link do strony wydawnictwa znajdziecie Państwo na Facebooku pod pierwszym postem od góry. Tam zapraszam również do dzielenia się swoimi refleksjami i czytam, co napisał Jan Konrad. Otóż myśl taka. Przede wszystkim jak najpóźniej dać dziecku dostęp do elektroniki i dać jemu cieszyć się dzieciństwem. No, myśl zasadna, bym powiedział, i pewne przepisy idą w tym kierunku, ale jeszcze patrzę na to, co napisał Łukasz. Razem z kolegami, pisze autor, wpadłem w silne uzależnienie od gier komputerowych, które wynikało przede wszystkim z trudności podłoża psychologicznego. Wyjście z tego schematu własnymi siłami było niezwykle trudne. Przełomem i jedyną skuteczną drogą okazała się odpowiednio dobrana psychoterapia. To ona dała narzędzia do przepracowania przyczyn problemu i powrotu do równowagi. Bardzo, bardzo ważną rzecz pan Łukasz napisał, bo to od razu indukuje mi taką myśl, którą tutaj chciałbym pani postawić jako pytanie. Jak odkryć, co stoi za nadmiernym korzystaniem z internetu? Czyli jak zdiagnozować na przykład problemy w grupie rówieśniczej, albo poczucie samotności, albo lęk, albo depresję, albo niską samoocenę, bądź zaburzone poczucie własnej wartości, albo właśnie szeroko pojęte problemy w grupie, no nie powiem na podwórku, bo już mówiliśmy o tym, że to jest właśnie abstrakcja w tej chwili, ale szkoła czy inna grupa, na przykład sportowa, czy jakaśkolwiek inna. Jak można zdiagnozować, krótko mówiąc, zanim zacznie się walczyć z przywiązaniem do telefonu, czy szerzej internetu, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, to znaczy odetniemy internet, a dziecko się zajmie czymś innym, równie destruktywnym, bo problem nie został rozwiązany.
2: Ja przepraszam, ale ja zacznę od totalnego odwrócenia tego, co pan powiedział. To znaczy, doktor dziecięcy, doktor Victoria Dunkley zidentyfikowała i zdefiniowała coś, co nazwała zespołem stresu elektronicznego. Mianowicie, jako psychiatra z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, zaczęła zauważać, że trafia do niej coraz więcej dzieci, gdzie do psychiatry jednak dziecięcego to jest ostatnia instancja, nie? Próbujemy, zastanawiamy się, co mogło być problemem, stwierdzamy, no jednak tutaj właśnie ma cechy tam ADHD, autyzmu, tego typu rzeczy, no i trafia dziecko do psychiatry. I ona zauważyła, że sporo z tych dzieci mające pewne cechy właśnie charakterystyczne dla różnego typu zaburzeń, kiedy się robi porządną diagnozę, to wychodzi na to, że one powinny być zdrowe, a nie są. Ale jednocześnie te dzieci trafiające do niej miały wspólną cechę, a nie są. Ale jednocześnie te dzieci trafiające do niej miały wspólną cechę, problem w odłożeniu

0: filmiki, gra w jakieś gierki i tak dalej. I to na tyle zaburzyło rozwój jego mózgu, że obserwujemy, co obserwujemy. Wypracowała protokół detoksu cyfrowego, takiego 4-tygodniowego postu od ekranów, całkowitego postu od ekranów, gdzie jedynym ewentualnym kontaktem było, że raz w tygodniu może sobie obejrzeć jakiś na dużym ekranie oddalonym od wzroku jakąś spokojną bajeczkę, ale taką spokojną, nie z gatunku tych nowych, gdzie wszystko się zmienia co 2 sekundy, tylko właśnie jakąś taką spokojną. I co się okazało? Że w momencie, kiedy taki detoks cyfrowy został rzeczywiście skutecznie przeprowadzony, to w 80% mijały objawy. Czyli dziecko, które przyszło już z podejrzeniem, że ma ADHD na przykład, po 4 tygodniach detoksu cyfrowego znikały objawy ADHD, co by się nie wydarzyło, gdyby to rzeczywiście było prawdziwe ADHD. I stąd zespół stresu elektronicznego. Czyli naprawdę możemy spokojnie wnioskować, że jeżeli nasze dziecko zaczyna mieć różne problemy, wykazywać różne cechy rzeczywiście zaburzeń, a jednocześnie mamy świadomość, że z jakichś względów ono od małego miało prawie nieograniczony czy bardzo duży kontakt z ekranami, no to jednak zaczynanie od zrobienia mu detoksu cyfrowego to jest podstawa, a później sprawdzenie, bo może to rzeczywiście jest zależność w drugą stronę, czyli że jest jakiś problem, który spowodował, że dziecko zaczęło sięgać po te rzeczy online w taki nadmierny sposób, prawda? Więc zawsze jest takie właściwe podejście to jest patrzenie, co było najpierw. Czy najpierw było to przyklejenie do ekranu, na które myśmy przyzwolili, czy na przykład ze względu na to, że sami byliśmy jako rodzice zbyt zmęczeni, czy że nie widzieliśmy tego problemu, nie wiedzieliśmy, że to może być problemem. Czy wpierw się pojawiły jakieś objawy, a dopiero później sięganie po na przykład media społecznościowe czy gry jako sposób na poradzenie sobie z problemem, który już był wcześniej?
1: No dobrze, to ja w takim razie pójdę za ciosem wtedy w tę stronę rodzic kontra smartfon. To znaczy, czy sprawdzimy, czy według pani zakazy działają, bo mam parę myśli wobec takiej hipotetycznej sytuacji, no bo musimy już przejść do tego, jak właśnie reagować. Tutaj pani mówi, że został pewien zespół zdiagnozowany stresu elektronicznego, ale rodzic niekoniecznie musi o tym wiedzieć. No bo...
0: Bo wiedza na ten temat jest niewielka.
1: Niestety
0: też wśród, że tak powiem, profesjonalistów. To nie jest jeszcze wiedza powszechna.
1: No właśnie. Co według pani robi większość rodziców, kiedy odkrywa, że dziecko jednak spędza w tym telefonie zdecydowanie za dużo czasu? I tutaj od razu pójdę trochę za ciosem wobec tego wpisu Jana Konrada. Czy zabranie telefonu jest według pani skuteczną metodą? Czy może na przykład właśnie taki całkowity zakaz może przynieść odwrotny skutek? No bo przed chwilą mówiła pani o detoksie z małym wyjątkiem. No, dziecko może mieć naturę buntowniczą, więc z kolei co za tym idzie? Jak na przykład reagować na krzyk, płacz, trzaskanie drzwiami, demolowanie mebli, o którym pani mówiła i słowa wszyscy mogą, ale nie ja, nienawidzę was i w ogóle. No krótko mówię, czy rodzic w ogóle powinien kontrolować telefon dziecka? Ktoś zapyta, no bo mamy przecież daleko posuniętą prywatność i dziecko trzeba szanować jako osobę dorosłą, bo jak powiedział Korczak, dziecko to taki sam człowiek, tylko trochę mniejszy.
0: Znaczy, czy rodzic może, znaczy rodzic musi kontrolować w jakiś sposób, mieć kontrolę nad tym, co się dzieje nad telefonem dziecka? Dlatego, że dziecko może być fizycznie, że tak powiem, dostać ten telefon w prezencie, czy nawet nieco bardziej przedsiębiorczy sobie zarobić na ten telefon. Natomiast no, sam telefon bez dostępu do sieci to no, mało jest wart, tak? A tutaj już się zaczyna problem odpowiedzialności karnej. To znaczy tego, że dziecko, osoba niepełnoletnia nie jest właścicielem dostępu do sieci, tak? Nie jest, nie może mieć, znaczy jeżeli jest tam

0: karta telefoniczna, to ona jest własnością jego rodziców. I to się przekłada chociażby na odpowiedzialność prawną. Czyli jeżeli osoba nieletnia na przykład nagra w koleżankę, która tam siusia, tak, i jej widać części intymne, to jakby osobą odpowiedzialną za to, że się pojawiły tego treści na telefonie swojego dziecka jest rodzic.
1: No to gruba historia.
0: Czyli tak czy inaczej rodzic ma obowiązek wiedzieć, co się dzieje, co dziecko robi za pomocą telefonu.
1: No to teraz pytanie, jak nikły procent rodziców o tym wie, oprócz osób, które pracują w branży prawniczej, psychologów, tak jak pani zajmujących się właśnie taką sferą, czy specjalistów od cyberprzestrzeni?
0: Znaczy jest tak, że szkoły na przykład organizują czasami spotkania z policją, która uświadamia rodziców co do takich zagrożeń i to powinno być też powszechną praktyką, nie? Uświadamianie rodziców, że no musicie jednak wiedzieć, co się dzieje na telefonie dziecka, czy co, w jaki sposób korzysta i co za pomocą tego robi. Inna sprawa to jest w jaki sposób rozmawiać o tym z dzieckiem. I co w ogóle można z tym zrobić, żeby dziecko zrozumiało, że to nie jest obsesyjna chęć kontroli wszystkiego i naruszania prywatności, tylko to jest kwestia jego bezpieczeństwa. Więc tutaj też jest mimo wszystko potrzebna, uważam, edukacja rodziców, to znaczy, żeby rodzice, zdając sobie sprawę z różnych zagrożeń, potrafili o tym porozmawiać z dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku. No bo przykład to był chociażby z tymi chuliganami czy wandalami, których widać w mieście, którzy niszczą różne rzeczy i tam piszą brzydkie wyrazy, no to tak będziemy rozmawiać o kwestii bezpieczeństwa i tego, z kim może się dziecko kontaktować w sieci właśnie z małym dzieckiem. Ale my to musimy zrobić, zanim ono napotka na tego typu treści, czyli musimy uprzedzać pewne zagrożenia i jednocześnie rozmawiając w sposób delikatny i właśnie po to, żeby dziecko chciało w momencie, kiedy natrafi na coś, co jest dla niego groźne czy szokujące, żeby chciało z nami o tym porozmawiać.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że generalną zasadą, jaką pani proponuje, jaką rodzice powinni wprowadzić w życie, no to uprzedzić to, z czym dziecko może się spotkać w sieci, czy
0: tak, przy czym w sposób naprawdę nieprzestrzelony i delikatny, dostosowany do wieku. Bo mi się tutaj znowu przykład przypomina koleżanka, która jest lekarzem i jak syn jej zadał pytanie, a skąd się biorą dzieci, tak, w wieku 5 lat, to ona mu opisała wszystko dokładnie, łącznie z procedurą cesarki, więc czyli innymi słowy, no tak, przestrzeliła po prostu.
1: Hardcore,
0: było po prostu pytanie, a tutaj za skomplikowana medyczna odpowiedź. No i tutaj, znaczy o tym, tego sobie nie wytłumaczymy, jak rozmawiać na poszczególnych etapach życia dziecka o tych problemach, no bo to by trzeba było zrobić taki parugodzinny wykład, tak? Ale warto się tym zainteresować po prostu.
1: No ale wie pani co, jedna rzecz mnie tutaj frapuje, bo co dziecko wynosi z domu? Wynosi to, co zaobserwuje, więc czy możemy wymagać od dziecka odłożenia telefonu, jeżeli sami ciągle jesteśmy wpatrzeni w ekran? No bo przecież takie modelowanie zachowania przez rodziców wpływa na dzieci. No przecież
0: oczywiście,
1: jeżeli
0: tak,
1: dziecko widzi, że podczas wspólnego obiadu mama i tata sięgają po telefony i coś tam w nim robią i za chwilę znowu jedzą zupę, no to nic dziwnego, że dziecko uważa, że to jest po prostu norma.
0: Tak, tak, więc to też jest bardzo ważne.
1: Problemem nie jest dziecko uzależnione od telefonu, tylko cała rodzina żyjąca w telefonach.
0: Tak, tak.
1: Po prostu.
0: Tak, przy czym jednocześnie my jako dorośli często korzystamy z telefonu w kompletnie inny sposób niż dzieci. Znaczy nie, jest tak, są domy, w których rzeczywiście, ojejku, przykład, rozmowa z 7-latkami. Słuchajcie, czy zdarzyło wam się kiedyś zobaczyć kogoś, kto tak macie wrażenie, że przymarzł do ekranu? że patrzy w ten ekran i cokolwiek się dzieje dookoła, to tylko tak odpowiada byle co, ale tak naprawdę jest cały pochłonięty, przemarznięty, nie? No i tutaj dzieci mówią, tak, tak, moja mama na Vinted albo na Instagramie i tak dalej. Czyli rzeczywiście, no, jak my sami mamy objawy uzależnienia albo lekkiego uzależnienia, albo przyklejenia do ekranu, no to nie ma się co dziwić, że nasze dzieci będą nas naśladowały. Natomiast druga rzecz jest taka, że my dorośli często korzystamy w sposób celowy i nierozrywkowy. Czyli na przykład mama stuka w ekranik, dlatego że płaci właśnie rachunki. Tak, że odpowiada na wiadomość od pani wychowawczyni, że wysyła jakiegoś maila związanego z pracą i tak dalej. Tylko że dla dziecka to jest cały czas mama, która cały czas stuka w ten ekranik. I właśnie dlatego warto też dzieciom tłumaczyć, jak nas widzą, co ja robię, nie? Słuchaj, akurat właśnie w tej chwili płacę nasze rachunki za wodę, za telefon, za światło, tak, właśnie kupuję online tobie podręczniki na nowy rok szkolny, czyli warto też te momenty, kiedy my siedzimy przed ekranem, dlatego że pracujemy, czy robimy coś z obowiązków domowych, no to też warto dzieciom tłumaczyć, bo wtedy też w pewien sposób modelujemy, pokazujemy, że to może być też narzędziem, a nie tylko zabijaczem czasu, no, rozrywką, prawda?
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach dyskutujemy o tym, jak uwolnić dziecko z sidła, jakim jest internet i media społecznościowe i w ogóle ta przestrzeń szeroko pojęta. Pani Bogna Białecka jest z nami, psycholog rodziny i dzieci i współautorka książki Pomoc dziecku w cyberpułapce. Za chwilę będziemy mówić o tym nie tylko jak reagować, ale jeżeli coś się przegapiło, jak tę kontrolę odzyskać. To jest, mam przekonanie, też wątek dla tych wszystkich rodziców, którzy może po prostu przegapili sytuację, bo jak tutaj pani Bogna mówiła, no jest to najczęściej właśnie takie zjawisko, że wszystko dzieje się za późno. Państwa zapraszam na Facebook, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus jest miejsce na komentarze, tam mile widziane państwa wpisy.
2: Radio Plus. Nocne światła.

0: światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach po raz kolejny przypominam, że dyskutujemy o bardzo ważnej kwestii, jak uwolnić dziecko z sideł, w które wpadło, a które rodzice przeoczyli, czyli internet, media społecznościowe, telefon i wszelkiego rodzaju portale, które absorbują uwagę. Pani Bogna Białecka jest z nami, psycholog rodziny i dzieci, współautorka książki zatytułowanej Pomoc dziecku w cyberpułapce w podtytule Poradnik dla rodziców. I właściwie ten program jest przede wszystkim dla rodziców, chociaż dla świadomych dzieci pewnie też. No tylko, że przypuszczam, że dzieci bez względu na to, czy świadome, czy nie, to jednak o tej porze powinny spać, więc jednak naszą uwagę powinni absorbować rodzice. To też dlatego, jak wspomniałem, będziemy teraz poruszać wątki, które wobec utraty kontroli nad tym, w jaki sposób dzieci korzystają z internetu i z urządzeń, no trzeba przedyskutować, jak po prostu kontrolę odzyskać, bo gdyby na przykład, jak pani uważa, rodzic dzisiaj wieczorem uznał, muszę coś z tym zrobić, to od czego powinien zacząć? Czyli, krótko mówiąc, jak stworzyć rozsądny rodzicielski, czy szerzej mówiąc rodzinny kontakt, czy nawet umowę pewną dotyczącą korzystania z urządzeń. Czy ustalać sztywny limit czasu, czy może raczej konkretne zasady, na przykład bez telefonu przy posiłkach, przed snem, czy podczas nauki. Albo nawet, jak niektórzy robią, widziałem, jak stopniowo ograniczać czas ekranowy, żeby nie wywołać wojny.
2: Podstawą jest zapewnienie sobie zaplecza. To znaczy w tym sensie, że jak jest jedna osoba w domu, która uważa, że należy wprowadzić jakąś higienę cyfrową, a cała reszta domowników, współmałżonek i dzieci, tam babcia, dziadek, przyjaciele uważają, że to jest jakaś fanaberia i rzecz bezsensowna, no to jest się na straconej pozycji. Po prostu tak, samotna wyspa, samotny wojownik przeciwko światu. Tak się nie da. Czyli pierwszy krok to jest jednak znaleźć osoby, znaczy stworzyć pewne przymierze. Oczywiście najlepiej to jest, jak drugi z rodziców też zauważa problem i też chce coś z tym zrobić. Bywa to trudne, tak? Bo może być nieświadomy tego problemu, może uważać, że właśnie ta druga osoba histeryzuje. No i tutaj jednak się przydaje, może być to nasza książka Pomoc dziecku w cyberpułapce, żeby sobie w ogóle przeczytać, sobie uświadomić, że to jednak nie jest taka fanaberia i jakiś lęk przed postępem i technologią, tylko że dokładnie w aplikacje, szczególnie te pseudorozrywkowe, wykorzystują po prostu sposób funkcjonowania mózgu człowieka do tego, żeby zarobić na nim, a to, że przy okazji się go niszczy czy zniewala, no to już jest skutek uboczny i poświęcenie, na które twórcy aplikacji są gotowi, że tak powiem, się zgodzić. Czyli podstawa to jest druga osoba dorosła w domu, która po prostu rozumie problem. I warto, żeby to dotyczyło też innych znaczących dorosłych w życiu naszych dzieci, czyli, no bo na przykład co z tego, że my wprowadzimy jakieś limity czasowe u nas w domu, jak dziecko pójdzie do babci i tam będzie narzekać, że tam rodzice coś tam tego, babcia nie rozumie problemu i też pozwala siedzieć non-stop online, kiedy jest dziecko u niej, nie? Czyli pierwsza rzecz to jest sztama rodzicielska, że tak powiem. A jak już to mamy, to jest kwestia rzeczywiście ustalenia, co byśmy chcieli zmienić na lepsze. I można zrobić dosyć długą listę pewnych nawyków czy zwyczajów domowych, które warto byłoby wprowadzić, związanych z higieną cyfrową. Tylko zwykle, jeżeli próbujemy zrobić wszystko naraz, no to się nie udaje, bo tego jest za dużo, tak? Właśnie zbyt nagle, zbyt restrykcyjnie. I mam wrażenie, że najlepiej jest zacząć od jakichś dwóch, trzech punktów, które uważamy za albo najłatwiejsze do wprowadzenia, albo za kluczowe. Na przykład to, że przychodzimy do wspólnego posiłku bez żadnych urządzeń elektronicznych, że nic nie dudni w tle, nie ma też jakiegoś tam telewizora czy muzyki, ale że rzeczywiście jak jemy, to jemy bez smartfonów, nie? Na przykład zaczynamy od takiej zasady i stopniowo możemy poszerzać czy wprowadzać więcej, ale jedna, dwie, trzy zasady na raz wprowadzone, jeżeli to się uda, no to jest bardzo duży sukces. I teraz tak, z dziećmi młodszymi jest o tyle łatwiej, że jeżeli widzą, że zostało wprowadzone jakaś zasada w naszym domu, której naprawdę pilnujemy, bo to jest, kolejna rzecz, to musi być w tym konsekwencja, to nie może być tak, że na początku jest trudno i dlatego stwierdzamy, no to będziemy odpuszczać, żeby po prostu mieć chwilę spokoju, tylko że
1: wiemy,
2: że
1: poleci,
2: na początku
1: tak?
2: będzie trudno i to przetrzymujemy i że jesteśmy konsekwentni w stosowaniu tej zasady, to dzieci mniejsze się dostosowują. No to po prostu jest tak, rodzic to jest autorytet jakby naturalny, który może pewne rzeczy kazać robić albo zakazywać. Z nastolatkami jest trudniej, bo ich jednak trzeba wciągnąć w ustalanie tych zasad i nastolatki najczęściej idą na pewne kompromisy pod warunkiem, że to dotyczy wszystkich, nie? Czyli że to nie jest tak, że ja odkładam smartfon o 21:30, a mama do godziny pierwszej rozmawia z kimś przez telefon, tak?
1: No tak, tak, właśnie. To tutaj ta konsekwencja, o której pani mówi, jest istotna, no bo na przykład co zrobić z telefonem w sypialni, prawda? Czy wyłączyć go, czy zostawić tylko budzik, jeżeli jest potrzebny.
2: No i jak zainwestować też w budzik stacjonarny, naprawdę.
1: A no właśnie. Znam osoby, które zostawiają telefon poza sypialnią. Po prostu,
2: tak,
1: żeby nie było w ogóle żadnego niebieskiego światła, bo nawet jeżeli telefon tak. jest nieaktywny, to niebieskie światło, które jest niewidoczne, jest emitowane. Ale no właśnie, tutaj pytanie, czy my jesteśmy w stanie kontrolować również dziecko wieczorem, kiedy kładziemy się spać, a dziecko pod kołdrą zaczyna korzystać z ekranu. Może wcale nie pod kołdrą, bo jak słyszę chrapanie rodziców.
2: To jest rzeczywiście... Telefon poza sypialnią to jest bardzo dobra zasada i to naprawdę jest łatwiej wprowadzić, jeżeli to obowiązuje wszystkich.
1: Ale to zapytam panią tak, czym zastąpić telefon, bo to jest chyba jedno z najtrudniejszych pytań. Czy zaproponować dziecku zamiast ekranu wtedy, kiedy mówimy, słuchaj, teraz albo w tych okolicznościach, albo w tym miejscu po prostu nie korzystamy z telefonu. No i co zaproponować dziecku? Co mu dać, żeby ono nie miało poczucia straty czy jakiegoś napięcia, o którym pani mówiła, jak te dzieci u lekarza, które momentalnie zaczynały się zachowywać nerwowo?
2: Ale znaczy dziecko i tak będzie miało poczucie straty, bo się pojawia ten naturalna część naszego życia, do której starsze pokolenie się przyzwyczaiło, że to się pojawia, że się pojawiają momenty, kiedy jest cisza, kiedy nie ma co robić, kiedy jest nudno i my sobie z tym radzimy. Oni sobie z tym na razie nie radzą. Więc to nie jest do końca tak, że trzeba natychmiast czymś tą pustkę zasypywać, żeby było atrakcyjnie. Tym bardziej, że ja nie wiem, czy będzie coś atrakcyjniejszego niż błyskawicznie zmieniające się trendowe rolki. Ale żeby pokazać na przykład, że takie chwile ciszy z samym sobą też są nam potrzebne. Człowiek w ten sposób też może bardziej odpocząć. A mimo wszystko dobrym rozwiązaniem jest to, że jak zaczynamy ograniczać dostęp do elektroniki, to że w naszym domu też się pojawia więcej rzeczy, które można robić. To znaczy jakieś materiały kreatywne, jakieś czy gry planszowe, czy komiksy, czy cokolwiek takiego, ale żeby były też jakieś alternatywy, po które można sięgnąć właśnie
1: obrazkowe,
2: dlatego, że się nudzę
1: tak?
2: i stwierdzam, a sobie spróbuję poszydełkować na przykład, tak? A spróbuję zrobić bransoletkę z koralików, a spróbuję coś tam narysować.
1: No to teraz...
2: jak brakuje pomysłów, to mówiąc szczerze, akurat internet jest absolutnie genialnym źródłem inspiracji do różnych rzeczy, które można zrobić prosto, szybko i efektownie.
1: Czyli zapytać internet, co zrobić bez internetu, tak?
2: Ja wiem, jak to brzmi, Natomiast naprawdę poszperanie po jakimś Pinterestie czy po jakichś innych tego typu miejscach w poszukiwaniu inspiracji, pod warunkiem, że my nie robimy tego non-stop i że nie kończy się na zapisaniu kolejnej rolki do jakiegoś folderu, do której się nigdy nie wraca, tylko że rzeczywiście znaleźliśmy coś ciekawego i przepraszam, się zatkałam teraz. I to wypróbowujemy, tak? To jak najbardziej. Nie?
1: No to dobrze, proszę pani. To jedna rzecz, która tutaj już w naszej rozmowie padła, ale nie możemy nie wrócić do niej po to, żeby rozwinąć parę myśli wokół tego, bo co zrobić, gdy dziecko staje się ofiarą cyberprzemocy? Bo załóżmy, że dzieci, tak jak mówiła pani o tej dziewczynce, która wysyłała zdjęcia swoich stóp, po prostu nie mówią często rodzicom, jak wygląda sytuacja, jak wygląda ich relacje internetowe. No, jak powinna po pierwsze wyglądać taka pierwsza reakcja rodzica? Po drugie, czego dziecku nie mówić, które przychodzi z takim problemem? I czy takie zabranie momentalne dziecku telefonu, które właśnie padło ofiarą cyberprzemocy, to jest dobry pomysł, który na początku powinno się zrobić?
2: To znaczy tak, jak jest ofiarą cyberprzemocy, niektóre z tych rzeczy podpadają pod paragrafy. Myśmy też w naszej książce umieściły ileś tam paragrafów, natomiast tą wiedzę warto zaktualizować, dlatego że to prawo jednak się zmienia, przy czym zmienia się w dobrą stronę, to znaczy na bardziej precyzyjne i bardziej restrykcyjne. Na pewno pierwszym krokiem w tym przypadku jest zabezpieczenie dowodów, czyli chociażby zrzutów ekranowych z rozmów, z konwersacji, z jakichś rzeczy wysyłanych przez drugą stronę, dlatego że na przykład jak sprawcą cyberprzemocy są rówieśnicy, to oczywiście pierwsze, co następuje, to jest zacieranie śladów i udawanie, że to w ogóle nie miało miejsca. Więc zabezpieczenie materiału dowodowego jest podstawą i tutaj jest potrzebna też współpraca dziecka, no bo co z tego, że mu zabierzemy telefon, tak, jeżeli nie mamy dostępu do tego, co mu się wydarzyło. I później warto jednak sprawdzić aktualny stan prawny, bo z wieloma rzeczami można coś konkretnego też zrobić. Więc tutaj to jest taka ogólna tak wskazówka. Mhm. Mimo wszystko warto się też zastanowić, jakby w jakim środowisku i jakby na jakim obszarze ta cyberprzemoc się dzieje. Dlatego, że jeżeli to się dzieje generalnie w internecie między naszym dzieckiem a osobami, które są fizycznie nieobecne w jego otoczeniu, to bardzo często najlepszym sposobem jest po prostu po likwidowanie kont i po blokowanie takich osób i później po likwidowanie kont, żeby nie próbowali z kolejnych kont, że tak powiem, się do naszego dziecka dostać i je dalej gnębić. Ale jeżeli to jest, ta cyberprzemoc jest tylko oznaką przemocy, jakby jednym ze środków przemocy rówieśniczej, która się dzieje też w świecie rzeczywistym, no to już jest większy problem i to jest coś, w co będą zaangażowane też na przykład ludzie ze szkoły, wychowawcy i tak dalej. Więc zależy nie, kto naszemu dziecku dokucza online.
1: No to ja odwrócę jeszcze sytuację, bo pewnie niełatwo jest rodzicom przyjąć, że coś takiego może się wydarzyć, ale co zrobić, gdy dziecko samo bierze udział w jakimś hejcie zorganizowanym albo indywidualnym, albo wręcz cyberprzemocy? No krótko mówiąc, jak reagować, gdy rodzic odkrywa, że jego dziecko prowadzi konto, na którym obraża albo gnębi innych? No, jak rozmawiać o odpowiedzialności za, nie wiem, zachowania, słowa, działania publikowane w sieci? No dajmy na to jakieś pornfejki i temu podobne rzeczy.
2: To znaczy, powiem szczerze, że rodzice są raczej na przegranej pozycji. Tak może nie do końca, bo czasami się daje coś takiego wytłumaczyć, że słuchaj, to jest odpowiedzialność prawna i że z punktu prawnego nie ma różnicy, gdybyś to zrobił fizycznie drugiej osobie, a że robisz tylko i wyłącznie online. Natomiast Z tego, co wiem, największe wrażenie tak naprawdę to robi, jak do szkoły przychodzą policjanci zajmujący się cyberprzestępczością. Najlepiej w mundurach, tak? Bo to nadal robi wrażenie.
1: W strojach antyterrorystów, tak?
2: W mundurach normalnie i dzieciaki dostają bardzo konkretne informacje o konsekwencjach prawnych. I to na nich robi wrażenie i potem można do tego nawiązywać, tak?
1: No dobrze, to taka metoda szokowa chyba trochę. Za chwilę ostatnia już część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Będziemy lądować za paręnaście minut. Dzisiaj ważna kwestia w naszych czasach. Rozmawiamy o tym, jak wyrwać, uwolnić dziecko z śwideł, jakimi są przestrzenie internetu i mediów społecznościowych. Naszym gościem Państwa i moim ekspertem tego wieczora jest psycholog rodziny i dzieci i współautorka książki Pomoc dziecku w pułapce, pani Bogna Białecka. Będziemy po piosence już kończyć naszą rozmowę, czyli zastanawiać się właściwie nad tymi najważniejszymi sposobami rozmowy z dziećmi. Właściwie będę prosił panią tutaj o konkretny instruktaż. Myślę w takich standardowych przypadkach, które tutaj gdzieś tam chodzą mi po głowie, ale o tym za chwilkę. I jeżeli państwo chcecie jeszcze do nas dołączyć, to nie tylko można nas słuchać, ale można także do nas pisać, dzieląc się swoimi myślami, komentarzami, zadając pytania na Facebooku, na fanpage Radio Plus pod pierwszym postem od góry.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Za niespełna 13 minut minie godzina pierwsza. Niecały kwadrans nam pozostał do końca tego wydania Nocnych Świateł, w którym rozmawiamy o tym, jak uwolnić dziecko z świdą internetu mediów społecznościowych. Bogna Białecka, psycholog rodziny i dzieci i współautorka książki Pomoc dziecku w cyberpułapce, jest naszym ekspertem tego wieczora. Na Facebook zapraszamy, jeśli ktoś jeszcze chciałby dodać swój komentarz albo zadać pytanie, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. To te ostatnie minuty, no musimy już konkretnie poświęcić temu, jak nauczyć, gdyby pani miała możliwość, takiego zasadniczego sposobu rozmowy z dzieckiem o internecie. Już mówiliśmy o tym, że takie działania a priori są wskazane, no ale mądry porak po szkodzie. Zazwyczaj, jak to już w naszej rozmowie tutaj padło parokrotnie, orientujemy się już po czasie. I już nie mówię o tym, że to musi być sytuacja kryzysowa, w której trzeba reagować w sposób no, taki zasadniczy, bym powiedział. Ale jak rozmawiać o tym w taki sposób, żeby uprzedzić pewne wydarzenia, które oby nie nadeszły? Czyli jak zacząć na przykład rozmowę, żeby dziecko nie odpowiedziało automatycznie, daj mi spokój, co ty wiesz o internecie? No, ty jesteś już wapniakiem, no to za twojej młodości to się rozmawiało przez telefon stacjonarny. No, czy może na przykład lepiej zapytać, ile czasu byłeś dzisiaj na TikToku, albo co ciekawego zobaczyłeś? No i może też jak słuchać, żeby dziecko rzeczywiście chciało nam coś powiedzieć, jak doprowadzić do takiej sytuacji, żeby dziecko samo się otworzyło i powiedziało, o, wiesz, tato, dzisiaj na Instagramie widziałem taką fajną rzecz, chodź, pokażę ci, zobacz. No.
2: Znaczy to drugie pytanie, które pan dał, to jest dobre. Co dzisiaj ciekawego zobaczyłeś na TikToku na przykład? To znaczy, podstawą jest to, że jak kiedy się rozmawia w ogóle z dziećmi, jak ich rodzice rozmawiają z nimi o internecie, to podstawowy problem dzieci i młodzieży to jest taki, bo oni się czepiają, bo oni pytają tylko o złe rzeczy i oni widzą tylko zagrożenia. I to jest dla nich największy ból, że właściwie mam wrażenie, że tata tylko uważa, że ja same robię rzeczy straszne i szkodliwe.
1: Czyli jest śledczym, ogóle prokuratorem po prostu, tak?
2: Tak, tak, że to jest przesłuchanie, dokładnie, inkwizycja, prokurator. Właśnie dlatego warto zaciekawić się po prostu zupełnie zwyczajnie zainteresowaniami swojego dziecka, jego życiem, na takiej zasadzie, jak się interesujemy innymi częściami jego życia, to znaczy właśnie z troski, ale też po prostu z ciekawości, że lubimy słuchać, jak dziecko pojechało na wakacje, na jakiś obóz, to, że pokaże zdjęcia, że opowiada, co tam się wydarzyło. Jesteśmy tym zaciekawieni w taki neutralny sposób, bo przecież nie jest tak, że dziecko wyjechało na wyjazd i teraz jesteśmy przekonani, że tam musiały się zdarzyć jakieś straszne rzeczy i tylko o tym chcemy słuchać. Chcemy słuchać też o dobrych rzeczach, przede wszystkim o dobrych rzeczach, które się wydarzyły na tym obozie na przykład, prawda? I podobną postawę powinniśmy mieć wobec tego czasu, który spędza dziecko online, że no, chciałabym się dowiedzieć, co tam się pojawiło ciekawego, nie? Czy są jakieś rzeczy, które chciałbyś mi pokazać, bo mogą mnie zainteresować, a może jest tak, że są rzeczy, których ja kompletnie nie zrozumiem, a bym chciała zrozumieć i może mi je wytłumaczysz. I ja pamiętam no, chociażby rozmowę z moim synem, który mi pokazał, powiedziałam, wiesz co, właściwie ja bym potrzebowała jakieś takie dosyć niezrozumiałe memy dotyczące czegoś, co jest dla was zrozumiałe, nie? Na co syn mówi, a może o Minecrafcie? Mówię, świetnie. No to i mi powysyłał chyba z 10 memów i stwierdziłam, że właściwie kompletnie nie rozumiem, o co w nich chodzi. I później miał dużą satysfakcję, tłumacząc mi poszczególne elementy. Więc zaczęcie od takiej rozmowy, że no, mnie ciekawi ten twój świat, którego mogę też nie rozumieć i mi trochę o nim poopowiadaj. I wtedy zaczyna też dziecko opowiadać, dzielić się tym, czym chce na przykład. Ale może się zdarzyć, bo to też znajomy opowiadał, że spytał właśnie po prostu syna, a słuchaj, a co tam ostatnio trenduje, nie? Tam na TikToku, czy to było chyba na YouTubie. I syn mówi, a bo takie tutaj wygłupy, takie i w ogóle, a pokażesz mi? I syn w tym momencie miał taki moment zatraśnięcia się w sobie i mówi, wiesz co, tato, bo to jest właściwie tak żenujące, że ja nie mam ochoty ci tego pokazać. I to chyba znaczy, że ja też nie powinienem tego oglądać.
1: A, no to dobre.
2: Stwierdził, że kolega stwierdził, że on nic nie zrobił, tak? Syn sam wyciągnął wnioski. I dużo szczęścia, że tak powiem, i duży rozsądek syna, ale takie rzeczy też czasami się dzieją.
1: No właśnie, jak reagować, kiedy dziecko opowiada o czymś, co rodzicowi, no nie wiem, wydaje się, albo może wręcz jest przekonany, że to jest albo głupie, albo wręcz niebezpieczne.
2: Mhm. Jak głupie, no to dobra, niech będzie sobie głupie. Czy my głupot nie robiliśmy, jak byliśmy mali? Robiliśmy, tylko nikt tego nie nagrywał, prawda? I nie wrzucał na TikToka. Więc ten. Natomiast niebezpieczne, no to w tym momencie pytanie jest, czy dziecko sobie zdaje sprawę, że to jest niebezpieczne, bo może nie. Może jakbyśmy znaleźli analogię do jakiejś rzeczy niebezpiecznej w świecie rzeczywistym, to jak się powie, bo wiesz co, mi się wydaje, że to jest podobnie jak gdyby, i tutaj opisuję sytuację ze świata rzeczywistego, no i czy ja przesadzam, czy tak rzeczywiście jest, i że dziecko w tym momencie sobie uświadamia, że to rzeczywiście jest jakieś zagrożenie niebezpieczne, nie? To, a czasami to jest właśnie takie, że my zadajemy dodatkowe pytania, dzięki którym dziecko zaczyna bardziej drążyć ten temat. Się mówi na przykład o pytaniach sokratejskich, prawda? Tak jak Sokrates wprowadził
1: sito Sokratesa,
2: rozmowę, żeby ludzie sami wyciągnęli pewne wnioski. Więc trochę bawimy się, możemy się pobawić w Sokratesa i zadać tak pytania, żeby dziecko samo wyciągnęło wnioski. Więc trochę sposobów na to jest, ale podstawą jest autentyczne zaciekawienie też tymi dobrymi rzeczami, które się tam dzieją, a przy okazji, no, że jak się pokaże coś niebezpiecznego, to że potrafimy o tym też porozmawiać, bo jedna z motywacji, które mogą mieć dzieci, żeby nam nie mówić o strasznych rzeczach, które się dzieją online, to jest takie, że rodzic i tak z tym nic nie zrobi, bo nie wie. Czasami to jest kwestia wytłumaczenia, że my też mamy doświadczenie z dzieciństwa czy z bycia nastolatkiem, kiedy musieliśmy sobie poradzić z bardzo trudnymi sytuacjami, i że to teraz dzieje się online, to dużo nie zmienia, bo też mamy pewne przemyślenia z tamtego czasu, jak myśmy sobie wtedy poradzili, i że być może to można wykorzystać teraz też, prawda? Mimo tego, że to się nie dzieje namacalnie, tylko to się dzieje online.
1: Czyli krótko mówiąc, zaprasza pani do tego, żeby rodzic czasem wszedł w ten świat dziecka, obejrzał z nim coś na TikToku, zagrał w grę, poznał, czy poznawać jego takich internetowych znajomych?
2: Pytanie, czy będzie nas chciał wpuścić do tego świata, ale na pewno warto rozmawiać po prostu o czerwonych flagach, nie? To znaczy o tym, że są pewne rzeczy, które jeżeli twój internetowy znajomy zacznie mówić, to jest sygnał ostrzegawczy, że coś za tym się kryje, może kryć niebezpiecznego. Na przykład mówi, nie mów o tym dorosłym, bo to jest taka tajemnica między nami, bo ja o tym rozmawiam z tobą, dlatego że jesteś taki wyjątkowo dojrzały na swój wiek. No to już jest czerwona flaga.
1: Czerwona flaga, to jest już tak, pochód pierwszomajowy w ogóle. Tak. No dobrze, ale takie konkretne sytuacje, no studium przypadku, dajmy na to. Moja, nie wiem, no 13-letnia córka płacze, kiedy zabieram jej telefon. Co mam zrobić?
2: Zapytać, co się dzieje takiego. Dokładnie, tak, zacząć od tego, słuchaj, co takiego się wydarzyło, że zabranie tego telefonu tobie w tym momencie jest problemem.
1: Mhm. No to inna sytuacja. Dziecko obiecuje, że na przykład będzie korzystać przez tam, nie wiem, dajmy na to godzinę, nie? Ale i codziennie tę zasadę łamie. Jak wobec niego Jak się z nim kontaktować, żeby on nie uznał tego za opresyjną sytuację, że to jest jakiś balast, którego on nie chce i próbuje tylko zrobić wszystko, żeby przekroczyć, złamać tę granicę?
2: To już są konkretne też techniki rozmowy, tak? To znaczy chociażby przytoczenie faktu. Umawialiśmy się na to, że codziennie masz po godzinę dostępu do internetu i notorycznie to łamiesz. W ostatnim tygodniu nie było ani jednego momentu, w którym byś na czas skończył. No i pytanie, dlaczego tak się dzieje? Jakie ty masz pomysły, o co chodzi? Z czego to wynika? I to dziecko ma zamiar, znaczy ma zadanie po prostu no, jakby zdiagnozować sytuację, dlaczego coś, na co przecież oboje się umawialiśmy, nie działa. I potem pytanie, no a jakie masz inne pomysły, bo może, nie wiem, zrobienie limitu tygodniowego i że danego dnia na przykład korzystasz przez półtorej godziny, a następnego dnia tylko pół godziny, może to będzie rozwiązanie, nie?
1: No dobrze, a jak odkrywamy na przykład, że dziecko ma nie tylko drugie życie, o czym jesteśmy przekonani, bo właściwie większość z nas ma to drugie życie, czy jakieś tam konta na mediach społecznościowych i gdziekolwiek, ale okazuje się, że ma trzecie życie, czyli kolejne, ale ukryte konto. Coś przypadkowo się dowiadujemy. No i co? Co wtedy zrobić?
2: Pytanie, tak naprawdę pytanie jest, co to jest za konto, tak? Jak to jest ukryte konto, na którym robi rzeczy nielegalne, to w ogóle nie ma dyskusji, tak? To jest natychmiastowe odcięcie i dopiero potem zastanawianie się, co z tym dalej robić, jeżeli to jest rzecz, która jest przestępstwem, tak?
1: No może nie przestępstwem, ale na przykład używa tam języka nieparlamentarnego, dajmy na to, i komunikuje się w sposób wulgarny ze znajomymi, dyskutują sobie no, o rzeczach, plotkują, ale w sposób wulgarny, dajmy na to. Bo wiedzą, no to, że...
2: Rozmawiamy o tym, co zobaczyliśmy, tak? Mhm. I o tym, jakie my mamy podejście do wulgaryzmów, tłumaczymy.
1: No dobrze, a jeśli dziecko mówi nam, że woli rozmawiać ze znajomymi online niż z nami, to chyba rodzice raczej powinni się martwić, prawda? Co wtedy zrobić?
2: Jak w ogóle z nami nie chce rozmawiać, no to już jest problem, tak? Natomiast to, że chce rozmawiać ze znajomymi online na inne tematy niż z nami, to akurat jest normalne, tak? Że ma się różne osoby do różnych rozmów.
1: Pierwsza na zegarze, to też trzeba zakończyć, ale zanim to zrobimy, to chcę zapytać panią o taką jedną, a może nawet więcej rzeczy, które pani uważa, że rodzic powinien zrobić już dziś, już teraz, być może nie czekać do rana, ale bez przesady, nie to, żeby wchodzić do sypialni dziecka i coś tam robić, ale takie, które naprawdę są konieczne, żeby zbadać sytuację przynajmniej i się do niej ustosunkować. I uwaga, druga rzecz, której absolutnie nie powinien robić.
2: Dobrze, rzecz, którą można zrobić dzisiaj o tej pierwszej w nocy, to jest przejść się po domu rzeczywiście i zobaczyć, czy nie snuje się błękitne światło spod drzwi dziecka. To można zrobić w tej chwili, bo jednak niezależnie od wieku dzieci powinny o tej porze już spać. I to jest wtedy też powód do rozmowy następnego dnia rano a propos niewysypiania się tego konsekwencji. Czego natychmiast nie robić, natomiast nie robić, to nie robić gwałtownych, nieprzemyślanych ruchów. To znaczy takich, no dobra, to jutro szlaban, zabieramy wszystkie w sposób totalnie nagły i niespodziewany, zabieramy dostęp do wszystkiego. Generalnie...
1: Tak, czyli w dyby i do lochu, tak?
2: Tak, chaotyczne i nieprzemyślane ruchy w tym kierunku to nie jest najlepszy pomysł, bo to będzie kontrskuteczne. Każdą zmianę, też tą na dobre w domu, to jednak trzeba zaplanować i zrobić normalną analizę SWOT, tak? Czyli co będzie mi sprzyjało, jakie są mocne strony mojego pomysłu, jakie są słabe, co może się wydarzyć, że się go nie uda wprowadzić w życie, co będzie w otoczeniu też sprzyjało wprowadzaniu tego w życie. Czyli jak mamy jakiś plan, to wtedy możemy próbować, jak mamy plan awaryjny. ale raczej nie nakłaniam do spontanicznych i chaotycznych postanowień.
1: Dziękuję pani serdecznie. Przeczytam, co pan Kracy napisał na Facebooku. Wspaniały fachowiec dzisiaj jest gościem Nocnych Świateł. Może pani wiele dobrego uczynić, uszanowanie. Podpisuję się wszystkimi czterema rękoma pod tym. Dziękuję pani serdecznie za spotkanie. 3 minuty po godzinie pierwszej. Mam nadzieję, że i pani, i państwo nam wybaczą te chwile przeciągnięcia rozmowy. Ważne rzeczy też padły na koniec. To też jestem i za to, i za całe dzisiejsze spotkanie, za wszystko, czym się z nami podzieliła pani, serdecznie wdzięczny. Tego wieczora rozmawialiśmy w Nocnych Światłach o tym, jak uwolnić dziecko z sideł internetu i mediów społecznościowych, a państwa i moim gościem, naszym ekspertem w tym programie była psycholog rodzinny i dzieci, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii i współautorka książki zatytułowanej Pomoc dziecku w cyberpułapce, poradnik dla rodziców, pani Bogna Białecka. Jeszcze raz gorąco serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję, dobranoc.
1: Dobrej nocy życzę pani, państwu także. Dziękuję za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję za wszystkie wpisy na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. 4 razy w tygodniu, tuż po 23:00 spotykamy się na 2 godziny na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio. Można nas odbierać na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Forum wymiany myśli dla świetlików zamykamy na ten moment. Za 22 godziny spotkamy się ponownie i na Facebooku, i na antenie. Rozmawiać będziemy tym razem w środowy wieczór w cyklu Echa Historii o tym, czego nie wiemy o naszych sojusznikach. A gościem jutrzejszego programu będzie dr Leszek Pietrzak, historyk, publicysta, autor książki zatytułowanej Zakazana historia aliantów. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.